bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

kochać, jeść, jeść, jeść.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: przeminął, nigdy nie przeminął.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Można byłoby to skwitować takim, że grupa Happy Set od rana robi nam paparara.
1: Oj tak.
0: Cytując klasyka oczywiście.
1: I to by się przydało, bo ta pogoda, słuchajcie, po wczorajszym słoneczku i pięknym dniu, to dzisiaj znowu takie delikatne załamanie mamy.
0: Ech, no niestety, no taka trochę jesień dzisiaj w pogodzie i trochę deszczu i zdecydowanie niższe wartości na termometrze, ale spokojnie wyjdziemy na prostą. Jeszcze jeden dzień. Jutro jeszcze tak już, ale trochę lepiej, ale za to w sobotę już będzie.
1: O, to ja poproszę, bo na razie jak patrzę sobie na Podkarpacie i widzę 9,5 stopnia Celsjusza, miejscowość Lesko, to mam ochotę włożyć kurtkę. Ale z kolei w Kołobrzegu 16,5 kreski powyżej zera, to całkiem przyjemnie.
0: Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? Sprawdzamy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy czwartek, no i dzisiaj zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami także burze z gradem. Suma opadów w wielu miejscach od 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, we wschodniej połowie kraju lokalnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a uwaga, bo w rejonie Pomorza Wschodniego, Kujaw, no i północno-wschodniej Wielkopolski nawet do 40 litrów.
1: Temperatura też nie robi wrażenia jakiegoś wielkiego, w końcu mamy lato, a tutaj maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na północy do zaledwie 22 kresek powyżej zera na krańcach południowo-wschodnich, a na Podhalu jeszcze chłodniej, bo około 16 stopni.
0: No a wiatr będzie umiarkowany, okresami do

0: silny, w porywach do około 55 km na godzinę. W czasie burz porywy wiatru do około 70, a wysoko w Sudetach to i nawet 100 osiągnie.
1: I zastanawiam się, czy ten mój barometr na pewno dobrze działa. Zegarek zmieniłem i pokazuje mi 1019 hektopaskali.
0: Ojojoj, no to co prawda, być, ale spadnie.
1: Właśnie, IMGW podaje podobnie, jednak prognoza jest taka, że w południe w Warszawie to ciśnienie będzie wynosiło tylko 997 hektopaskali, czyli właśnie przewidywany jest spadek, ale w drugiej połowie dnia potem znowu wzrost.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To na chwilę zostawmy metrologów, natomiast my przewidujemy fantastyczną zabawę do godziny 10, fantastyczne wasze towarzystwo, no i przede wszystkim dużo dobrej muzyki, ale także no, dużo dobrej energii.
1: Czy wy już wstaliście?
0: Właśnie.
1: Czy przybijecie piątkę? Czy dacie znać, jakie macie plany na czwartek? Bo my chętnie wszystko zdradzimy do godziny 10. Patryk Kuliszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam z samego rana.
0: Dzień dobry.

0: 10.
1: No już prawie 11 minut po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Ja powiem króciutko, tak jak Maroś napisał z Warszawy, do pracy, rodacy. Dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry.
2: Panie Patryku, dzień dobry. I drugi, panie Patryku.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Wszystkim państwu szerokości i udanego dnia. A Patryk Berliński jest faktycznie razem z nami i ma dla was informacje drogowe.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: I od razu zacznijmy od dobrych informacji, bo nie ma komunikatów od służb o wypadkach czy też kolizjach, no ale niestety mamy już spowolniony ruch na niektórych ważnych trasach, jak chociażby S8 Radzymin-Wyszków, gdzie trwają roboty drogowe na trasie w kierunku

0: W kierunku Białego Stoku i ruch jest spowolniony. Na S8 zwalniamy także w Warszawie, w tym przypadku jadąc na zachód, wolniej między Głębocką a Łabiszyńską, a gdybyście jechali na wschód, to zwolnicie przed Wisłostradą. Na dojeździe do Krakowa przez Libertów, czyli od strony południowej na Zakopiance, ruch również spowolniony, to na pasie w kierunku Krakowa. W drugą stronę powinno być się płynnie, no i płynnie powinno się jechać także innymi fragmentami Zakopianki, chociażby tym często korkującym się w okolicach Szaflar. Tam o tej porze będzie bez jakichkolwiek kłopotów. A jednocześnie przypominamy, że do 3 sierpnia zamknięty będzie tunel Emilia w ciągu drogi ekspresowej S1 na południu województwa śląskiego. Powodem jest remont nawierzchni w rejonie tego obiektu. Termin robót też nie jest przypadkowy, bo drogowcy chcą wykorzystać trwający po słowackiej stronie remont autostrady D3. To ma pozwolić na ograniczenie wpływu robót w Polsce na ruch międzynarodowy. Trasa S1 na odcinku między węzłem Laliki a węzłem Rajcza będzie wyłączona z użytkowania do 3 sierpnia, przez co trzeba będzie korzystać z objazdów. Pojazdów jadących w kierunku Słowacji o masie 15 ton i więcej będą musieli w tym czasie skierować się na przykład na S52 przez Cieszyn. Pozostali mogą wybrać starą drogę 69.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Była reklama. Ask yourself.

0: stara, dobra budka suflera przed chwilą na antenie Polskiego Radia
1: Prawda
0: Kierowców.
1: To.
0: Zgadzasz się ze mną, bardzo się cieszę. Zaglądamy do aplikacji. Witam z okolic Wrocławia. Już niedługo pauzunia. Dzisiaj dzień włóczki. Ja tak wiem, sprawdzałem jakieś propozycje. Pozdrawiam całą załogę Radia Kierowców i wszystkich kierowców. Leszek ze Skanii i ze Wunią. Pozdrawiamy was serdecznie. No dzień włóczki ja.
1: Ojejku, fantastyczna okazja, żeby tak, nie mówię, że rzucić wszystko, ale nawet już po pracy, albo na pauzie gdzieś się powłóczyć.
0: Tak bez celu, tak bez sensu, bez planu kompletnie.
1: Chociaż niektórzy mają bardzo fajny plan. Czytam sobie od Olka i Agnieszki z Grzymalina. Witamy serdecznie. No my jedziemy na festiwal do Czeremchy z Grzymalina. Właśnie mijamy Sierac. Jak tam droga do Czeremchy? Agnieszko, Olku, już wam sprawdzam. Macie czyściutko na S8. Potem kawałek A1, szybko wskakujecie na A2. No i tak, teraz Warszawa wygląda całkiem fajnie, szczególnie południowa obwodnica. Co będzie się działo za godzinę? Dajcie znać, jak już będziecie do Warszawy się zbliżali, bo na A2, wcześniej S2 odcinku warszawskim, nic złego na was nie czeka. I potem 63, bo tędy bym was poprowadził, na Repki, czyli w kierunku Sokołowa Podlaskiego, a potem w kierunku Drohiczyna, czyli 62. Nie macie żadnych utrudnień.
0: A czy ja mogę podrążyć troszeczkę?
1: Czeremcha?
0: No więc właśnie, Olku i Agnieszko, gdybyście mogli nam napisać, jaki

0: to festiwal jest w tej czeremsze.
1: Ty, który używasz do ciasta mąki kokosowej, nie wiesz?
0: No, nie wiem.
1: Słuchajcie, ja się dzisiaj dowiedziałem, że Kuba właśnie ma w domu mąkę kokosową.
0: No mam, no.
1: Ile to kokosów trzeba było? Ty sobie policz na kilogram twojej
0: ale
1: mąki.
0: Ale możesz nie jeść, możesz zostawić, możesz obejść, wiesz, szerokim łukiem. Nie, nie zmuszam.
1: Nie, nie, nie, ciasta spróbuję, bo mąki kokosowej, wiesz, to nie są tanie rzeczy.
0: No, chyba ale co ma do tego czeremcha, no?
1: No, że ona mi się, ta kokosowa mąka twoja, kojarzy z czymś takim, wiesz, folkowym. A czeremcha to etnofestiwal.
0: Z polską klasyczną wsią, mąka kokosowa.
1: Co? Bo kokosy rzeczywiście w Polsce rosną, tak? Idziesz normalnie pomiędzy kukurydzą. O, proszę bardzo.
0: Kokoski.
1: Kokos.
0: Genialne.
1: To zrobię sobie mąkę. Ty mnie nie przekonasz do tego. Etnofestiwal czeremcha w województwie podlaskim od 96 roku się toczy. Czyli już 30 lat. No i teraz przeżywa prawdziwy najazd fanów tradycji, dziedzictwa kulturowego oraz folku z całej polskiej Europy.
0: Ja już sobie wyobraziłem te podpłomyki z mąki kokosowej.
1: O, to już to.
0: Człowieku, to się nie może udać.
1: Masz tego życzymy?
0: No to pozdrawiamy.

0: no more.
1: Ależ ładnie. 6:30 na zegarze, PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I już za chwilę chyba informacje ze stolicy popłyną, bo Olek i Agnieszka znowu się odzywają. Już prawie Warszawa, festiwal to raz, a jedzenie podlaskie to dwa, czyli babka ziemniaczana kiszka, ziemniaczana kartacze, ale też coś na słodko, marcinek i mrowisko. To tak w kontekście tego festiwalu, Czeremcha. No to skoro mijacie stolicę, życzymy wam szerokości, przyczepności, na razie czyściutko.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Trwa poranny szczyt komunikacyjny, no i na przykład spowolnienia już odczujemy na dojeździe do Lublina od strony północnej, czyli na 19 prowadzącej od Lubartowa. W Warszawie też sporo pojazdów, no i zagęszcza się wyraźnie ruch na S8 w obie strony. Gdybyście jechali na zachód, to zwolnicie między Głębocką a Łabiszyńską, a jeżeli jedziecie w kierunku Białegostoku, zwolnicie już na wysokości Alei Prymasa. Wjazd do stolicy od północy przez Łomianki już także nam zwalnia. Jeżeli chodzi o wjazd przez Piaseczno, powinno być nieco lepiej, ale tam też spowolnienia mogą się w najbliższym czasie pojawić. To oczywiście 79. Wjazd do Krakowa przez Libertów też bardzo wyraźnie zwalnia. Zwalnia też dojazd 44 przez Skawinę do okolic autostrady A4 i dalej oczywiście także do stolicy Małopolski. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, to sytuacja w miarę dobra, chociaż są małe spowolnienia, na przykład na trasie z Jaworzna do Mysłowic na 70.

0: C9, tuż przed węzłem z S1. Spowolnienie mamy też na wysokości połączenia 86 z autostradą A4, czyli przy węźle Murckowska. I to dotyczy tych, którzy jadą od Tychów albo od Giszowca w kierunku centrum Katowic. Na Zakopiance dobra sytuacja, jeżeli chodzi o południową część. Trasa Nowy Targ, Szaflary na razie bez korków. Trasa przez Libertów do Krakowa z nieco gorszą sytuacją. Na wysokości Libertowa trzeba ewidentnie zwolnić. Wjazd do Wrocławia od strony Radwanic 94 zwalnia. Zwalnia też wjazd przez Partynice od strony Bielan Wrocławskich na Krajowej 5. No a nieco dalej od Wrocławia mamy wyraźne spowolnienie na trasie 35, która prowadzi do stolicy województwa od Świdnicy. Zwolnić trzeba za Gniechowicami i niedaleko Małuszowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 22 513 11 11. Gdybyście mieli jakieś informacje, gdybyście widzieli jakąś sytuację drogową, to proszę od razu informować.
3: A gdybyście mieli jakieś ciekawostki kulinarne, to my też czekamy, bo ja za chwilę biorę się za ciasto Kuby.
2: Proszę uprzejmie.
3: Które to zostało przygotowane w oparciu o mąkę kokosową. Tak, poważnie tymi?
2: Tak, tymi. To znaczy, z tą mąką kokosową to jest tak, że była normalna, tam się do tego ciasta dodaje półtorej szklanki mąki, mniej więcej, no i jedna szklanka to jest mąka tradycyjna, a te półtorej to jest ta kokosowa, bo się skończyła
3: tradycyjna.
2: Dwie i pół
3: się dodaje w sumie.
2: Tak.
3: No dobrze, tylko teraz czytam, że mąka kokosowa pod względem pozyskiwania to tak naprawdę pozostałości po produkcji innych wyrobów kokosowych.
2: Ja ci powiedziałem, możesz nie jeść.
3: To po półczyny.
2: Możesz nie jeść.
3: To ja spróbuję
2: zostaw
3: i zaraz ocenię.
2: Nie będzie więcej.
3: Zaraz wam powiem, jak smakuje.

0: Ależ znika, ale pałaszuje, o człowieku.
1: Nie mówisz, że jest pełnymi ustami.
0: No nie, nie mówi się, no nie mówi się, no. Że zjadł jeden kawałek. Jakby zapraszam, jest tego dużo.
1: Nie wiem, czy dam radę.
0: No.
1: No już wam mówię, jeżeli chodzi o to ciasto na mące kokosowej, to nawet Patryk Bedliński stwierdził, że wygląda jak chleb.
0: No bo to jest chlebek bananowy, to tak ma wyglądać.
1: Ale mówisz, że kokosowe.
0: No mąka kokosowa, ale chlebek bananowy.
1: Tak.
0: No,
1: czyli to nie jest cukier, tylko banan, rozumiesz? Tak? Bo jest no, bardzo słodkie.
0: Tak. Bo w ogóle niedosładzane praktycznie, ten banan daje słodycz. No już taki mocno dojrzały.
1: I więcej. Powiem ci, że jak tak się je, jest bardzo sycące, bardzo słodkie. Do kawy pasuje idealnie.
0: Prawda.
1: To tak rozcierając sobie, żeby poczuć smak.
0: Czujesz taka... mąkę kokosową, czyli taka kaszka troszkę, bo jest ona jest kaszka. Trochę gruboziarnista, można powiedzieć. Tak. To nie jest taka zwykła mąka, tylko jakby ma trochę inną konsystencję.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, jakbym jadł kaszkę manną, no, ale w cieście.
0: No, ale fajnie
1: coś
0: wyszło,
1: coś
0: nie?
1: Niesamowitego. Bardzo gorąco państwu polecamy przepis.
0: Proszę bardzo, 4 jajka, później no właśnie, te 2,5 szklanki mąki można zmiksować z tą kokosową. Do tego jeszcze później dodajemy pół szklanki jakiegoś oleju tłuszczu, może to być masło rozpuszczone, może to być olej. Ucieramy. Później dodajemy te rozgniecione banany, znowu ucieramy. Dosypujemy później odrobineczkę proszku do pieczenia. Ucieramy i wrzucamy do foremki już.
1: Proste. Naprawdę to robiłeś, co?
0: No, naprawdę. Banalnie proste.
1: Wow, i smakuje wyśmienicie.
0: Nawet ty byś się nauczył.
1: To... Nie. Ja jestem stworzony do innych rzeczy, ale skoro już to poruszyłeś, to doceniając to, że to zrobiłeś, że tak dobrze smakuje, deklaruję się i robię to teraz publicznie na antenie.
0: Już się boję.
1: To ja dzisiaj pozmywam i zaniosę śmieci.

0: Ależ to by smakowało, teraz sobie tak wyobraziłem, jeszcze na ciepło, z taką niewielką porcją lodów waniliowych.
1: No, to ciasto.
0: Tak, tak.
1: To
0: tak,
1: ciasto, trzeba Kubę pochwalić, rzeczywiście zna się na robocie.
0: No to dziękuję bardzo.
1: Na robieniu ciasta jak nikt inny.
0: No nie przesadzę już, to jest proste ciasto.
1: Nareszcie? Jeszcze zobaczymy. Na razie cię chwalimy za ciasto.
0: Naprawdę. No dobrze. W takim razie, dość tematu ciasta, czy jeszcze będziesz drążył ten wątek? Czy jeszcze coś masz do powiedzenia na temat tej mąki kokosowej?
1: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz w życiu jem i nie
0: jest
1: smakuje.
0: Dobrze. No to bardzo się cieszę. Koniec tematu, tak?
1: Nie, myślę, że jutro możesz mnie zaskoczyć czymś jeszcze. Ale my was nie chcemy zaskakiwać, my po prostu was informujemy co 20 minut o tym, co się dzieje na drogach. To teraz tematy kulinarne na bok.
0: Zdecydowanie i tematy drogowe się pojawią. Przypominamy oczywiście, że jeśli wy widzicie coś na swojej trasie, to poinformujcie o tym innych kierujących za naszym pośrednictwem. Można to zrobić w aplikacji, można tekstowo, można głosowo, można także telefonicznie.
1: 22 513 11 11. A teraz porcja informacji tego, co dzieje się o poranku na drogach w Polsce od Patryka Bedlińskiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Spory ruch notujemy przede wszystkim na dojazdach do największych miast, między innymi do Wrocławia od strony Świdnicy. Tutaj korkuje się trasa 35 za Gniewoszowem, a przed Małuszowem. Na dojeździe do Wrocławia od strony Oławy też zwolnicie. Korek widać na 94 na wysokości Księża Małego. Na wjeździe Krajową Piątką od Bielan Wrocławskich też nieco spowolniony ruch. To przejazd przez Partynicę w kierunku samego Wrocławia. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, no to mamy spowolnienia między innymi na dojeździe z Tychów do Katowic. To jest 86 i ona korkuje się w dwóch miejscach. Najpierw na wyjeździe z Tychów, a potem na wysokości Giszowca i przy połączeniu 86 z autostradą A4. Spowolniony ruch także na trasie z Jaworzna do Mysłowic na 79. Pod Krakowem zwolnicie dojeżdżając do Balic A4 w kierunku Katowic, ale także od strony południowej na końcowym odcinku Zakopianki w Libertowie i na trasie prowadzącej przez Skawinę, ale to nie koniec, bo w samym Krakowie także ciasno. Na Nowochódzkiej zwalniacie jadąc z Czyżyn w kierunku Podgórza. Na dojeździe do Ronda Matecznego od strony Wieliczki też niestety przybywa już wyraźnie samochodów. W Warszawie hamujemy przede wszystkim na trasie S8. Spory ruch w kierunku zachodnim mamy od Łabiszyńskiej do okolic Marymontu, a w kierunku wschodnim już przed Aleją Prymasa korki się zaczynają i tak powoli dojeżdżamy do okolic Wisłostrady. Klasyka poranna, czyli wjazd przez Łomianki też z wyraźnym spowolnieniem. Nieco tylko mniejsze spowolnienie od południa, czyli od strony Piaseczna. Jeżeli chodzi o inne trasy, to na przykład przed Lublinem już poprawa sytuacji od strony północnej. Spowolnienia owszem są, ale nieco mniejsze na 19, która do Lublina prowadzi od strony Lubartowa. No i skoro o 19 mowa, to pod koniec tego miesiąca powinien być otwarty pierwszy odcinek nowej jezdni S19. Od 27 lipca kierowcy skorzystają z blisko 2-kilometrowego fragmentu przebudowanej trasy w okolicach Sokołowa Małopolskiego. Trasa będzie miała drugą jezdnię, a kolejne fragmenty mają być oddawane do ruchu etapami. Na przykład odcinek między Stobierną a Jasionką trafi do użytku kierowców wraz z końcem września.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie

0: 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
1: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
0: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
2: To była reklama.

0: A na zegarze punktualnie godzina 7:00, no to jak wy zaczynacie dzień? No mamy nadzieję, że w bardzo dobrych humorach, z bardzo dobrą energią, bo przede wszystkim pamiętajcie, że jak zaczynamy dzień dobrze, no to później cały ten dzień jest w porządku i wszystko idzie gładko.
1: I już dobrze się zrobiło na mapie pogodowej, bo w całym kraju wynik dwucyfrowy. Co prawda najchłodniej na Podkarpaciu, tam zaledwie 10 stopni Celsjusza, miejscowość Lesko, ale już po przeciwnej stronie Polski, czyli północny zachód, w Świnoujściu 16,5 stopnia.
0: No i może jakoś super hiper gorąco to dzisiaj nie będzie, natomiast no, zbliżamy się już do tego momentu, czyli do weekendu, kiedy zrobi się zdecydowanie cieplej i wreszcie pogoda wróci do normy, czyli do letniej normy, a nie do jesiennej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj niestety, ale zachmurzenie duże, chociaż możliwe większe przejaśnienia nad Polską. Przelotne opady deszczu także będą się pojawiać. Miejscami również burze, lokalnie także z gradem. No i suma tych opadów miejscami do nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy, a we wschodniej połowie kraju to i nawet 30, ale z kolei jeszcze w rejonie Pomorza Wschodniego, Kujaw czy północno-wschodniej Wielkopolski to nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy, czyli intensywne opady deszczu.
1: A temperatura? No maksymalnie na północy 17 stopni Celsjusza, na krańcach południowo-wschodnich 22, więc bez szału, choć na szczęście nie jest za chłodno, nie jest też za gorąco. Na Podhalu będzie troszeczkę zimniej, tam około 16 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj umiarkowany, okresami może być dość silny, bo w porywach do 55 km na godzinę, w czasie burz mocniej do 70, a wysoko w Sudetach to nawet i do 100 km na godzinę.
1: Choć teraz jeszcze ciśnienie wysokie, 1019 hektopaskali, to ono jednak mocno spadnie. W południe w Warszawie barometry pokażą 997 hektopaskali, więc zaliczymy spadek, a potem znowu ciśnienie zacznie odrabiać straty.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, my oczywiście dosiadamy się do waszych samochodów i wspólnie razem ruszamy w trasę. Dokąd dzisiaj wy nas zabieracie, dokąd dzisiaj jedziemy, ale także dokąd my możemy was pokierować, poprowadzić i miło z wami spędzić czas.
1: Dajcie znać, skąd, dokąd.

0: 10 minut już po godzinie 7. Proszę dzisiaj pamiętać o tym, że głowa może lecieć i powieki mogą opadać i możemy być dzisiaj bardzo senni i jakoś tak wyjątkowo zmęczeni, bo ciśnienie leci na łeb, na szyję.
1: I wtedy porcja cukru się przydaje.
0: Na krótko. Na krótko to jest taki strzał.
1: Bartłomiej napisał: dzień dobry ekipa, dzisiaj Warszawa przez Łódź, więc trochę po 10 będę w stolicy. No i pewnie załapię się na ciasto z mąki kokosowej. O 10?
0: Nie ma szans.
1: Myślę, że do 8 już nie będzie.
0: Raczej śladu nawet nie zostanie.
1: Ale my do 10 jesteśmy razem z Patrykiem Bedlińskim i to właśnie on raportuje wam sytuację na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i są niestety pierwsze drogowe utrudnienia o poranku, niezwiązane z porannym szczytem komunikacyjnym. Ciężarówka zepsuła się między Tychami a Bielskiem Białą na Krajowej Jedynce. To jej 575 km. Zajęty mamy jeden z pasów w kierunku Bielska Białej. Kierowcy, którzy jadą ze Świdnicy do Wrocławia, cały czas muszą wyraźnie zwalniać na trasie 35. Korek powstał między Gniechowicami a Małuszowem. Na dojeździe do Wrocławia od Oławy, czyli na 94, tuż przed Wrocławiem też niestety wyraźne spowolnienie. Na S8 między Radzyminem a Wyszkowem również mamy spowolnienie. To w kierunku Białegostoku, bo tam trwa

0: mają prace drogowe. Na S8 spory ruch także w Warszawie. Ci, którzy jadą na zachód, korek napotkają między Łabiszyńską a Marymontem, a jadący na wschód zwalniają w okolicach Alei Prymasa Tysiąclecia. Tradycyjny niestety o poranku korek na 7 na wjeździe do Warszawy od północy, czyli przez Łomianki. Korek mamy również przed mostem Siekierkowskim na trasie prowadzącej z Pragi w kierunku Ursynowa. Korek pod Warszawą także, między innymi na trasie z Pruszkowa do Ożarowa Mazowieckiego na drodze wojewódzkiej 718. Korkują się dojazdy do Poznania od wschodu i od zachodu na 90C2. Zwalniamy m.in. na trasie z Pniew przez Tardowo-Podgórne, czy też po drugiej stronie miasta na trasie ze Swarzędza. W Szczecinie tymczasem korkuje się Krajowa 10, trasa, którą dojeżdżamy od dzielnicy Kijewo i kierujemy się w stronę Łasztowni. Delikatnie spowolniony ruch na S7 między węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Port. Tutaj zwalniamy w kierunku Elbląga. Niełatwy dojazd do Krakowa przez Gaj i przez Libertów na Zakopiance. Podobnie dojazd 44 przez Skawinę, a w samym Krakowie m.in. Nowochódzka i korek na niej daje nam się wyznaki, szczególnie w kierunku Podgórza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja tylko przypomnę, że już za chwileczkę, już za momencik tablice rejestracyjne będą się kręcić.
3: Zresztą już od was dostajemy propozycje, bardzo fajnie. Szczegóły ogłosimy za moment. I gdyby dzisiaj ktoś tak czuł się sennie, bo ciśnienie spada, to mamy coś na pocieszenie.
4: Przecież dziś czwartek, to tylko jeden dzień do weekendu. Pozdrawiam was serdecznie, szerokości. Maja ze Skody.
3: Czyli jutro. No to jutro padnie piątek, piąteczek, piątunio.
2: No wreszcie. No
3: wytrzymajmy to.
2: Ja czekam. A w weekend co?
3: Wolne.
2: Grillowanko.
3: A niektórzy idą na urlop.
2: Ale śmieszne.

0: No i w kontekście tego, że mamy czwartek, czyli za chwilę mamy piątek i za chwilę mamy także weekend, jak najbardziej idealnie pasujący utwór. Dziewczyny lubią tańczyć, więc będzie okazja. Weekend, zdecydowana poprawa pogody, więc i imprezy plenerowe, i grillowanie. I co ty mówiłeś z tym urlopem?
1: Urlopy! I słuchajcie, odpoczywamy, bawimy się, hej! Przełom wakacji, czyli z lipca na sierpień. To jest to!
0: I nad morze!
1: Hurra! Hurra!
0: Fajnie, fajnie.
1: To, co to
0: fajnie.
1: Można powiedzieć, czwartek, czwarteczek, czwartunio?
0: Czwartunio, zdecydowanie. Uwaga, mobile, Warszawa, Targówek. Omijamy szerokim łukiem, a jak już tam jedziemy, to zachowajcie szczególną ostrożność i robimy przejazd dla straży pożarnej. Płonie tam salon samochodowy i warsztat. Mocne zadymienie, pozdrawia kapelan. Bardzo dziękujemy za te informacje. To warszawski Targówek.
1: A ja szybko to weryfikuję, patrząc na drogi. Rzeczywiście stoi S8, już na wysokości Brudna i Łabiszyńskiej się korkuje. Z tym, że to jest dzień jak co dzień, bo tam zawsze są korki, ale na wysokości Żerania, to jest wojewódzka 633, na dojeździe do Marewilskiej też już spory zator. No i podobny korek jest na 801 wojewódzkiej, to jest ulica Modlińska w kierunku Grota Robeckiego.
0: Czyli się porobiło. A co byście powiedzieli na nagrody, a konkretnie to 5 nagród? Mamy dla was ich naprawdę mnóstwo i nawet w tym kontekście, jeśli wybieracie się na urlop, który zaczynacie w najbliższy piątek, no to jedna z nagród to jest szacun na dzielni, ale także szacun w miejscu rekreacji, czyli tam, gdzie się wybieracie na urlop, gwarantujemy szacuneczek.
1: Tak, i ludzie będą patrzeć na was, to ten.
0: To ten.
1: To ta,
0: a
1: co
0: do
1: wygrała.
0: Tego jeszcze jest wieczna sława i chwała.
1: Oczywiście.
0: W naszym konkursie można zdobyć takie
1: no
0: nagrody.
1: No i tradycyjnie brawa, oklaski, czyli ta. Owacje na stojąco, możliwość pozdrowienia kogoś na antenie, to kolejna nagroda i to chyba co najważniejsze. Pod tablicę rejestracyjną dajemy wam podkładki.
0: Podkładki Polskiego Radia Kierowców, czyli tak zwane blendy pod tablice rejestracyjne do wygrania. Trzeba do nas tylko zadzwonić i pobawić się z nami przy tablicach rejestracyjnych. 3 tablice do odgadnięcia, albo 2-literowe, to zestaw łatwiejszy, albo 3-literowe, to zestaw trudniejszy.
1: Za chwilę więcej o szczegółach, na razie telefon. Dzwońcie już teraz. 22 139 29 29. Pamiętajcie, kto pierwszy, ten lepszy. Zachęciliśmy was nagrodami, zaraz powiemy, na czym to wszystko polega, ale trzeba zadzwonić. 22 139 29 29.
0: Dzwonicie do nas i wybieracie zestaw trudniejszy albo łatwiejszy. Później zadajemy pytanie, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, a później zgarniacie nagrody.
1: Halo, halo!
0: Halo!

0: Słyszymy się?
1: Dzień dobry.
0: Kogo witam, kogo goszczę?
2: Mariusz Elgonga.
0: Cześć, Mariusz. No to Mariuszu, zostań chwilę, a wy już wiecie, że z Mariuszem usłyszymy się za kilka minut.

0: ale nie wiem, czy zauważyć, zaczynam gadać jak taka babcia domolna. No weź jeszcze zjedz kawałeczek.
1: To znaczy, ja bym zjadł.
0: No weź sobie nałóż jeszcze.
1: Oczy by jadły, ale już nie daję rady. Ale
0: nałóż sobie.
1: Ty jesteś jak taka babcia, zero limitów.
0: Takie, tu zasady nie obowiązują.
1: Jeszcze powiedz do mnie wnusiu albo niuniu, to już w ogóle.
2: No za dam się skusić. O! Za dziadziusia.
0: Tak jest,
2: za
0: dokładnie.
2: Tatusia.
1: Patryniu, a ty byś
0: Patryniu, jeszcze jeden kawałeczek zapraszam.
2: Ja już kawałeczek tutaj zjadłem.
0: No, jeden,
1: na drugą nóżkę.
0: Na drugą nóżkę, no.
2: Ty też masz to.
1: I tak jest, tak u nas jest od
0: to
1: rana.
0: To samo. 7:30, słuchajcie, na zegarze. A to oczywiście znak, że mamy dla was najświeższe informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i niestety, jak to zwykle o 7:30 mamy głównie informacje o korkach porannych. Między innymi tłok jest na 86 w okolicach połączenia z A4, czyli kłania nam się węzeł Murckowska. Trasa z Giszowca w kierunku centrum Katowic. Uwaga też na Krajowej Jedynce, Tychy Bielsko-Biała. Na 575 kilometrze zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden z pasów. Do Bielska-Białej właśnie. No a poza tym ruch zwalnia na dojazdach do Krakowa od południa, czyli Gaj i Libertów, Zakopianka, ale także Skawina, droga 44, także trasa prowadząca do Krakowa. Gdybyście jechali Nowochódzką, to też uwaga, bo sporo pojazdów na trasie z Czyżyn w kierunku Podgórza. W Warszawie również zwalniamy. Trudno mówić o płynnej jeździe na S8, zwłaszcza na zachód. Tłoczno robi się między Głębocką a Łabiszyńską, no a płynniej dopiero od Marymontu. Wjazd od północy, czyli m.in. Modlińska, trasa od Jabłonny, ale też wjazd przez Łomianki. Tutaj też sporo pojazdów na podkacie. Gdybyście jechali od S8 do centrum, czyli Aleją Prymasa, no to również zrobi się tłoczno. Tutaj właściwie połowa tej trasy nam bardzo wyraźnie o tej porze zwalnia. Zwalniamy także dojeżdżając do Wrocławia od strony Świdnicy, między Gniechowicami a Małuszowem. No i poza tym zwalniamy między innymi jadąc trasą w okolicach Warszawy. Korek na trasie z Pruszkowa do Ożarowa Mazowieckiego, droga wojewódzka 718. Dojazdy do Poznania też spowolnione od wschodu i od zachodu, czyli 92 od strony Swarzędza i od strony Pniew w okolicach chociażby Tarnowa Podgórnego.

0: to trzeba będzie zdjąć nogę z gazu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy przygotowane 3 tablice rejestracyjne. Mało tego, to wy jeszcze nam dodatkowo pomagacie, wysyłając swoje propozycje do naszej zabawy.
3: I Mazowsze, i Świętokrzyskie, no, i Zachodniopomorskie, i Opolskie, i Lubelskie, Dolny Śląsk, nawet wiele wszystko. Tych propozycji. Zobaczymy, jak sobie poradzi za moment Mariusz.

0: Pięknie. Czerwone
1: chyba
0: korale.
1: Cukier ci wjechał, powiem ci szczerze. Z tego ciasta.
0: Cukier mi się rozsypał,
1: mi chrzęści pod nogami, panie.
0: Dobrze, 20 minut mamy jeszcze do godziny 8. Cóż tam ciekawego, słuchajcie, co ciekawego dzisiaj u Andrzeja? To jest pytanie numer jeden teraz. Które kierujemy do kogo?
1: Do Mariusza.
0: No, też.
1: Halo, Mariuszu.
0: Dzień dobry.
2: Tak, tak, słyszę.
0: Mariusz.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Mariusz, dzień dobry, Mariuszu. Co u ciebie? Tam u ciebie dzisiaj, no?
2: No, dzisiaj mi wysłała praca do Warszawy i tak. Zostało mi jakieś tam 30 kilometrów, ale niestety prawie godzina jazdy bo korki.
3: Tak, tak, tak, wiesz co? Cały czas prześwietlam siódemkę, którą ty jedziesz i powiem ci, że z Płońska do Warszawy to jest całkiem przyjemnie. Najgorsze to jest to, co cię czeka zaraz za Wisłą, czyli od Czosnowa, bo w Palmirach postoisz, za Dziekanowem postoisz, w Łomiankach postoisz, na wysokości Młocin postoisz, więc teraz pytanie, czy ty musisz pchać się do Grota Roweckiego i na Wisłostradę Warszawską. Czy jesteś w stanie na przykład gdzieś tam na Kazuń odbić? To jest wojewódzka 579 i przez Kampinos dojechać do celu.
2: Wiesz co, ja muszę jechać na ulicę Foksal i...
0: Oj.
2: O, no, o, to właśnie to chciałem usłyszeć.
0: A jedź pan z tą Warszawą! Czyli na jeździ po prostu.
2: No niestety tak właśnie wyszło, że akurat do samego centrum muszę wjechać i później jest problem, nie?
3: Poczekaj, ja napiszę do ratusza, czy oni są w stanie zrobić tak, Foksa gdzieś tak, na Białołęce.
0: Dokładnie.
3: Albo na Bielana.
0: Albo przynajmniej jakiś korytarz zrobić.
3: Ale no. Nie obiecuję, że zdążą do 10.
2: Słuchaj, ewentualnie niech mi łódkę pożyczą, bo w końcu z Elbląga łódką można jechać po trawie,
0: ale
2: tak?
0: To
2: więc może tutaj.
3: Ale czekaj. To nie w tę stronę, bo będziesz pod prąd płynął.
0: Tak.
3: To musi być z silnikiem od razu.
0: No, dokładnie. To. No. To już
2: jest... Oj, tam w samochodzie mam silnik.
3: Ale dobrze kombinujesz.
0: Słuchajcie, bo to jest inny druk teraz na tę łódkę z silnikiem.
3: Tak?
0: To jest inny dokument w ogóle, żeby to podanie wystosować. A my tego nie mamy. Mamy na zwykłą wiosłową.
3: A no właśnie, tak. Z czego ja za jedno wiosło, tak. Kuba za drugie, a wy sobie siedzicie wygodnie. Najważniejsze,
2: a ja będę w bęben bił.
0: O, pięknie.
3: Mamy to, smocze łodzie. I
0: tak
3: o to chodzi.
0: Jest. Chociaż po tym dzisiejszym cieście to nie wiem, kto ma większy, no ale dobra.
3: Mariuszu, najważniejsze, że humor jest. To jest
0: tak
3: podstawa.
0: Jest.
3: No i teraz przechodzimy do zadania. Dla ciebie Bartłomiej wysłał bardzo fajną rejestrację. Prostą, bo tylko dwie litery i ja ci mówię OB. A ty?
2: O B to będzie opolskie.
3: Najmniejsze województwo.
2: A B to będzie. No właśnie, a B to będzie jakiś Brzesko?
3: Do brzegu.
0: Do brzegu?
3: No, do brzegu.
2: Brzeski.
3: Brzeskie.
0: Pięknie.
2: Tak.
0: Słuchajcie, jest jeden punkt, to teraz będzie druga tablica rejestracyjna, trudna w piorun. TSZ, czyli
2: TSA znaczy się.
0: TSZ.
2: A, TSZ.

0: czyli
1: to, czy, czy,
2: poczekaj, czy to zaproponował Staszek?
1: Właśnie.
0: A, no dobra, to będzie święto krzyskie.
2: Tak, powiat i Stachu.
0: Tam jest coś Staszowski
2: chyba, tak? Staszowski. Mamy to.
1: Tak jest, że więcej Staszków.
2: A to wiesz co, to no, teraz ukłon w kierunku twojej trasy, tu gdzie w tym momencie się znajdujesz. Ja od siebie proponuję WPN. Wanda, Patryk, Natalia.
0: A to takie informatyczne pytanie bardziej.
2: Dlaczego? A, VPN. Dobre. No a jeżeli chodzi o rejestrację?
0: No to wiadomo, że to będzie z Płońska.
2: To co, już minąłeś czy jeszcze nie?
0: Już minąłem, już przejechałem tą piękną trzypasmówkę i teraz niestety w jakieś takie remonty się wjechałem. O, może
2: pozdrawiamy
0: tak powiem.
2: Wszystkich w Płońsku, a dla ciebie brawa i fanfary! Masz to.
1: Mariusz, przepiękny
2: zwycięzca.
1: Rozwaliłeś dzisiaj nasz konkurs, tym samym wszystkie nagrody, które zgromadziliśmy, są zdecydowanie twoje. Ta owacja na stojąco była dla ciebie. Ten talon na pozdrowienia oczywiście też jest dla ciebie. Pozdrawiasz kogo chcesz, proszę bardzo.
0: Pozdrawiam przede wszystkim moją żonę, która jeszcze sobie smacznie śpi, więc nie słyszy, ale trudno się mówi.
1: To pożyje.
0: Całe Polskie Radio i to wasze ciasto.
2: Dzięki.
3: Coraz mniej.
0: Ale jeszcze jest. Jeszcze nie jest tak źle. I generalnie wszystkich niskoprądowców. O, bo takiego chyba pozdrowienia jeszcze u was nie było.
2: Wow. Dobrze, to pozdrawiamy.
1: Dobra, pozdrawiamy serdecznie. To teraz tak, przechodzimy do innych nagród. Po pierwsze, wieczna chwała i sława to jest twoja nagroda, którą zdobywasz dzisiaj. Dodatkowo dorzucamy do tego jeszcze szacun na dzielni, ale także w miejscu rekreacji. Czy ty jesteś przedwakacyjny, czy po?
0: Już niestety po.
1: No ale to na przyszły rok się przyda, to ma długi termin przydatności, więc tym się w ogóle nie stresuj. I tablice, a raczej ramki pod tablice rejestracyjne wędrują również do ciebie.
0: Super, urządzenie zainstaluję w samochodzie.
2: Świetnie. I wiesz co? Ode mnie jeszcze szósta nagroda. Bo właśnie skombinowałem tutaj, skleiłem maila. Brzmi tak. Panie Rafale, proszę Foksal nabielany. I wysyłam w twoim imieniu.
1: Pięknie.
2: Może się uda, trzeba próbować. Pozdrawiamy szerokości.
1: Wszystkiego dobrego dla
0: Dzięki
1: ciebie.
0: Dzięki bardzo.
1: To jeszcze taki hicior, ale taki hicior, że zrób sobie głośniej, proszę cię bardzo. Naprawdę, podkręcaj radio. Dobra, to gramy.
0: Jasne.
1: Trzymaj się, hej.
0: Dzięki bardzo. Narazka, hej.

0: 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. PRK Polskie Radio Kierowców. Mówią tiry na tory. No to teraz widzę nowy trend, czyli tiry na łódki. Pozdrawiam Bartłomiej. No jest w tym sens, jest w tym logika. Tylko to się nie przejmie. Ale, bo kto będzie wiosłował? Pan? Ja?
1: No ja się chwytam za wiosło, ja to nawet umiem.
2: Ale ster też umiem trzymać, żeby nie było.
0: No, no dobra.
2: To taka nasza rzeczywistość. A co u was?
3: A ja to się przyznam wam szczerze, że dzisiaj to nie podzielam waszego entuzjazmu. Może niektórzy mają jutro piątek i weekendu początek, niektórzy na urlop w sobotę idą, a niektórzy muszą pracować. No ale żeby mógł mieć wolne ktoś, pracować musi ktoś inny. Nawet Fafik powiedział, nie chce mi się z tobą gadać. No i co? No i weź tu, bądź szczęśliwy. Nie wiem, może ze względu na to, że pogoda jest taka, a nie inna, ciśnienie leci na lepne szyję. Zobaczymy, co będzie dalej. Serdecznie mimo wszystko pozdrawiamy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Awaria ciężarówki to powód utrudnień, jakie pojawiły się między Tychami a Bielskiem Białą na Krajowej Jedynce. Chodzi o jej 575 km. Tam zajęty jest jeden z pasów w kierunku Bielska Białej. 86 zwalnia w okolicach połączenia z A4, czyli przy węźle Murckowska. Hamujemy jadąc z Giszowca w kierunku centrum Katowic. Korkuje się S8 między Radzyminem a Wyszkowem na remontowanym fragmencie na trasie w kierunku Białegostoku. Zwolnimy także na stołecznym odcinku S8. Tutaj tłoczno głównie w kierunku zachodnim, a zwalniamy zwłaszcza od Łabiszyńskiej do Marymontu. Korkuje się także wjazd do stolicy od północy przez Łomianki. Klasyka niestety poranna. Niewielkie i rozproszone korki mamy między Sochaczewem a Warszawą, między innymi w okolicach Błonia i w Ożarowie Mazowieckim. Dojazd do Ożarowa od Pruszkowa też mocno utrudniony, zwalnia ruch na trasie 718. Korkuje się dojazd do Poznania od Swarzędza, to jest 92. No i droga o tym samym numerze korkuje się po drugiej stronie miasta, droga prowadząca z Pniew do Poznania. Tutaj zwolnimy przez Rumianek i Tarnowo Podgórne jadąc. Poprawia się sytuacja w okolicach Małuszowa na trasie ze Świdnicy do Wrocławia. Korek jeszcze możliwy, ale już dużo mniejszy. No ale cały czas korek wyraźny na 94 przed Wrocławiem od strony Oławy. I gdybyście dojeżdżali do Krakowa, to uważajcie oczywiście w Libertowie na Zakopiance. Spory ruch, no i spory ruch także na Nowochódzkiej, szczególnie gdybyście jechali z Czyżyn w kierunku Podgórza. We'll be right back.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: To jeszcze mamy 7 minut do godziny 8.
2: A my często upominamy się o informacje drogowe i pogodowe od was. Czas na nie.
3: Dzień dobry, między Gryfinem a Szczecinem. Już nie pada, hura, hura, ale słońca to locie, nie ma w ogóle. Co do urlopu, to jeszcze się nie cieszymy, bo mój kolega Korzon, który zapewne słucha nas w Toyocie, idzie od poniedziałku na urlop i trzeba będzie za niego robić. Hehehe. Życie. A jeszcze w przyszłym tygodniu, ostatni tydzień i ja idę na urlop. Normalnie czad, co? No. Siemanara, cały czas na nasłuchu, Maniek Swiesty, hej!
1: I pozdrawiamy serdecznie.
2: I życzymy szerokości, przyczepności.

0: To mamy już na zegarze punktualnie godzinę 8:00. No i oczywiście także jesteśmy cały czas z wami, towarzyszymy wam w trasie do godziny 10:00. No ale pojawiło się także pytanie.
1: Właśnie ruszyłem z Bydgoszczy w kierunku Bartoszyc. Powiedzcie, którą drogą najlepiej będzie pojechać? Czy aż do Gdańska jest szóstką, czy lepiej może uciekać przez Grudziądz i tam 16:00 na Elbląg i dalej na Bartoszyce? Sam nie wiem, którędy jechać. Może coś podpowiecie?
2: To my szybko podpowiadamy. Jednak przed Grudziądzem odbić na A1. Mimo tych spowolnień i pracy drogowców, czy to w Arlubie, czy Pelplin, to tędy się będzie opłacało, bo potem gubimy się właśnie kawałkiem S7. Dojeżdżamy do Elbląga i tutaj następnie odbijamy na S22. I to będzie najszybsza trasa. Bo jadąc oczywiście choćby krajową 16, no mamy pół godziny drogi więcej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pogodowo tym razem. Dzisiaj nad Polską zachmurzenie będzie duże, ale na szczęście możliwe większe przejaśnienia. Na nie czekamy i na nie liczymy. Przelotne opady deszczu, miejscami także burze lokalnie. Uwaga, bo z gradem. Suma opadów miejscami do 20 litrów wody na metr kwadratowy. We wschodniej połowie kraju do 30, a w rejonie Pomorza, Kujaw i północno-wschodniej Wielkopolski 40 litrów.
2: Temperatura maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na północy do 22 kresek powyżej zera na krańcach południowo-wschodnich, a chłodniej dzisiaj będzie na Podhalu około 16 stopni.
0: Wiatr dzisiaj będzie umiarkowany, okresami może być dość silny, w porywach do 55, na wybrzeżu do 70 nawet, a w Sudetach do 100 km na godzinę.
2: Ciśnienie nam spada, ono w południe w Warszawie osiągnie poziom 997 hektopaskali, to ten spadek, a potem nastąpi wzrost ciśnienia.
3: PRK, Polska.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: To mamy już 3 minuty po godzinie 8. Jedziemy oczywiście dalej z wami.
2: Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
2: Mówimy wam.
1: Dzień dobry.

0: 22 513 11 11 to numer do nas, gdyby coś działo się na waszej trasie. No i 10 minut po godzinie 8.
1: A to oznacza jedno, bo w PRK Polskim Radiu Kierowców u nas co 20 minut najświeższe informacje drogowe.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: A informacje nie tylko od nas, ale też od zmotoryzowanych, którzy jadą chociażby krajową jedynkę między Tychami a Bielskiem Białą.
4: Witam wszystkich. Marcin jest na 577 kilometrze w stronę Kobiura, jak się wyjeżdża z Tychu, a trzymana ciężarówka. To jest o tyle niebezpieczne, że jest odgrodzone słupkami, ale ten trójkąt ostrzegawczy jest bardzo blisko tej ciężarówki i nawet jak ja jechałem, już było ostre hamowanie i niewiele brakowało, a byłby efekt domino, jeden z drugiego by wjechał, także uważajcie na tym odcinku i szerokości życzę i miłego dnia.
3: Szerokiej drogi, wszystkiego dobrego, a przypomnę, że problemy są na 575 kilometrze krajowej jedynki między Tychami a Bielskiem Białą. Mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Bielska. 86 zwalnia w okolicach połączenia z A4, czyli koło Murckowskiej, na trasie z Giszowca w kierunku centrum Katowic. Uwaga też na spowolnienia na dojazdach do Krakowa, między innymi na końcowym odcinku Zakopianki, ale też w Skawinie na trasie 44, która prowadzi do Krakowa, a w samej stolicy województwa zwalniamy między innymi na ulicy Nowochódzkiej, jadąc od Czyżyn w kierunku Podgórza. No i oczywiście Aleje Trzech Wieszczów, zwłaszcza za Mostem Grunwaldzkim w kierunku północnym. Tu także trzeba będzie wyraźnie zwolnić. W Warszawie również zwalniamy i to bardzo wyraźnie. To jest między innymi S8, trasa na zachód od Łabiszyńskiej. To także Aleja Prymasa, którą jedziemy od strony S8 do centrum, ale zwalniamy także chociażby przed Mostem Siekierkowskim, jadąc od strony Pragi w kierunku Ursynowa. Pojedyncze spowolnienia na trasie z Sochaczewa do Warszawy, na wysokości Błonia i Ożarowa Mazowieckiego. Dojazdy do Poznania też ze spowolnieniami, między innymi to 92 przez Tarnowo Podgórne od strony zachodniej, a ze strony wschodniej zwalniacie jadąc 92 od Swarzędza, no i na wysokości Jeżyc 92 także nam wyraźnie zwalnia. Na koniec jeszcze Wrocław, no i tutaj już poprawa sytuacji na dojeździe od strony Gniechowic, ale korek cały czas utrzymuje się na dojeździe od strony Oławy. 94 w okolicach Księża Małego to jest to miejsce, gdzie trzeba wyraźnie zwolnić. No i jeszcze Most Milenijny, trasa w kierunku centrum, tu także jest tłoczno.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to zaglądamy do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a tam Puchaty ze Skalni pisze: no powitać z rana, nadszedł czas na ostatni etap przed urlopem, zanim ten czas nadejdzie, oczywiście Parzona w Kubie.

0: Beczku zawitała i ten zapach bezcenny. Spokojnego dnia dla wszystkich słuchaczy, co za fajerą. Szerokości pozdrawia Puchaty, ale jedno mnie zastanowiło.
1: Mianowicie?
0: Tu jest napisane, sprawdźcie mi proszę trasę. Widzisz to? Jak to się czyta?
1: Bardo.
0: Bardo?
1: Bardo.
0: To jest we Francji?
1: Nie.
0: To jest bardo, węgierskie bardo?
1: A to może być, ale...
0: No właśnie nie. Dolny
1: nie,
0: Śląsk.
1: To jest nasze polskie bardo.
0: Obok Ząbkowic Śląskich.
1: Tak,
0: a ja myślałem, że to gdzieś daleko za granicą. No to Puchaty.
1: I do Robakowa.
0: Tak, z bardo no do Robakowa proszę, no. Krajowa ósemka się kłania. Potem obwodnica Wrocławia. Nic się nie dzieje poza tymi utrudnieniami tam w Kobierzycach. I na całej trasie masz na S5 czyściutko szerokości, przyczepności.
1: A jeszcze do Tenkiu musisz dojechać.
0: Tenkiu.
1: No.

0: 20 minut po godzinie 8. Zazwyczaj tego typu tematyką zajmujemy się w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11. Wtedy lewa w górę. A tu proszę bardzo, stwierdziliśmy, że jednak no wczoraj pojeździliśmy trochę motocyklami.
1: Oj tak, i nam się znowu zachciało, przypomniało i przed sobotą też chcemy o motocyklach pogadać, ale wiecie co? W ogóle dzisiaj chcemy porozmawiać z wami o stylu jazdy.
0: O filozofii.
1: Stylu filozofii.
0: O właśnie.
1: Ale czy to jadąc jednośladem, czy na czterech kółkach, to wszystko wyjdzie w praniu. Na razie razem z nami jest instruktor doskonalenia techniki jazdy Mateusz Karszniewicz.
2: Cześć wszystkim, hej.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Którego na przykład na torze Jastrząb możecie spotkać i w wielu torach w Polsce, dlatego że Mateusz jeździ, lata, szkoli absolutnie wszystkich, a dzisiaj będzie nam przybliżał, no właśnie, styl czy filozofię japońską.
2: Szkoła jazdy może.
0: O, szkoła jazdy,
2: może tak. Może tak.
0: Ale
2: może
0: to jest japońska szkoła jazdy? Jakby, jak to wytłumaczyć?
2: Inspirowana tak naprawdę japońskim stylem jazdy. Mówimy tutaj oczywiście o Akademii Autodrom Jastrząb & Honda, o marce, która nazywa się Rainbow Motor School. Stworzona tak naprawdę marka przez Hondę w latach 70., dokładnie w 72 roku. Instytut, który przede wszystkim zajmuje się badaniem, szkoleniem, ale to nie jest nauka jazdy. To jest szkolenie.
1: Ale, dobra, ale już jedno mi się nie zgadza. Czy mówiąc o japońskim stylu, japońskiej szkole jazdy, wykluczamy inne marki japońskie,
0: ja
1: czyli
0: mam na przykład...
1: Suzuki.
0: Ja mam na przykład chiński motocykl, co teraz?
2: Nie, nie, słuchajcie, bo idziemy za daleko, za bardzo to mieszamy. Japoński styl nauki jazdy to jest tak, może w pewnym sensie, tak jak ty powiedziałeś, jest to pewien, może inaczej ja powiem, jest to pewien styl. Japończycy bardzo naciskają na safety driving, na bezpieczeństwo, na przewidywalność, na poznanie, na czucie motocykla, na uświadomienie sobie tak naprawdę z czym wiąże się i jakie niebezpieczeństwa
1: też może
2: prowadzić.
1: Czyli jak ktoś jedzie zachowawczo, bezpiecznie, przewidująco.
0: To już jest japońska filozofia?
2: W pewnym sensie.
0: Okej.
2: W pewnym sensie. Tylko dołóżmy jeszcze do tego troszeczkę techniki. Tu już nie chodzi o samą jazdę zachowawczą, tylko chodzi o uświadomienie sobie, jakie zagrożenia, w jaki sposób mogą na nas wpływać i co my musimy zrobić, żeby unikać tych zagrożeń.
0: Czyli w skrócie można byłoby powiedzieć, że japońska technika jazdy to nie jest łutututu.
2: To na pewno nie.
0: Dobra. Czyli jakby już powoli, powoli zbliżamy się
1: tak, czyli to jest
0: celu.
1: Przewidywanie, czy to jest czytanie drogi, czy to jest patrzenie nie tylko na przednie koło, tylko trochę dalej na ten zakręt,
0: dokładnie,
1: gdzie ja chcę zmierzać.
0: Znaczy w ogóle jak patrzysz na przednie koło, to daleko nie zajedziesz.
1: Ale to jest największy, najczęstszy błąd, że my bardzo często skupiamy się na zakręcie i tylko tym, co jest przed nami.
2: Dokładnie.

0: Nie patrzymy w głąb, czyli tam, dokąd chcemy jechać, i to powoduje, że bardzo często z tego zakrętu niestety jesteśmy wyrzucani.
1: Tak, oczywiście, bo tak przysłowie mówi, patrz tam, gdzie jedziesz.
0: Otóż to.
1: Albo jedziesz tam, gdzie patrzysz.
0: Bo ja powiem, tak, tylko będzie to działa. Hata, mata,
2: No dobrze, ale bo jeszcze od razu pojawia mi się w głowie Gymkhana. To jest dobre skojarzenie?
1: Tak, jak najbardziej. Gymkhana zresztą wywodzi się z Japonii. Mhm. Jest to świetny sport. No też nie ma co ukrywać, Japończycy są
2: mistrzami,
1: jeśli chodzi o gymkhanę, o jazdę motocyklową.
0: Bardzo precyzyjną jazdę.
1: Bardzo precyzyjną jazdę i szybką, efektywną tą jazdę, tak? Ja miałem przyjemność szkolić się u czołówki japońskich instruktorów z Honda Rainbow Motor School. Mhm. I powiem wam, naprawdę ci instruktorzy jeżdżą.
2: No dobra, to zdradzaj, to powiedz, co ci powiedzieli na początku. Spotkali się
0: i
2: z tobą,
0: jak
2: powiedzieli...
0: ten początek wyglądał.
2: Tak, dokładnie.
0: Bo wiesz, jak to widzę? Mhm. Siadacie wszyscy, tak jak robi się to na przykład na karate, po turecku, i najpierw jest medytacja, zanim w ogóle dosiądziecie swoich maszyn. Czyli próbujemy osiągnąć zen.
1: Słuchajcie, może inaczej powiem o stylu szkolenia, w jaki sposób oni zaczynają szkolenie. Japończycy są bardzo poukładani. Oni mają wszystko od A do Z. Po kolei, punkt po punkcie, minuta co do minuty. I to też charakteryzuje właśnie szkołę, czy styl nauczania japoński, tak można to w cudzysłowie powiedzieć. I wszystko, co robiliśmy, robiliśmy idealnie według schematu, według planu, jaki oni stworzyli.
0: Żadnych odstępstw.
1: Żadnych odstępstw.
0: To tak trochę po niemiecku. Oni też lubią mieć tak od linijki do linijki.
1: Może tak chyba, ale moim zdaniem jednak chyba Japończycy
0: wyrażają,
1: to jest ta cała kultura, że są po prostu poukładani. Czym się wyróżnia taka szkoła japońska? Przede wszystkim wyróżnia się tym, że jest wszystko rozłożone na czynniki pierwsze. Czyli nie mamy masy informacji. Najpierw robimy jedną rzecz, nie wiem, w technice jazdy. Jeśli ćwiczymy wzrok, jak prawidłowo układać, skupiamy się tylko na wzroku. Jeśli ćwiczymy pozycję na motocyklu, trzymanie motocykla, ćwiczymy tylko to. Dopiero później, na sam koniec, po całym szkoleniu,
0: łączymy elementy.
1: Scalamy to w całość, tak? Czyli robimy bardzo jednostkowo, bardzo dokładnie, bardzo technicznie.
0: Czyli my mówimy o motocyklach, ale czy to można odnieść do jazdy wielośladem?
1: Oczywiście, że tak.
0: Czyli zachowawczo, spokojnie, przewidując, dokładnie, wszystko poukładane.
1: Dokładnie.
0: Styl japoński.
1: Dokładnie, styl japoński i zrozumienie prędkości, zrozumienie jak co funkcjonuje i tak dalej. To jest bardzo istotne, jeśli chodzi o...
2: To za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, czy to przypadkiem nie jest tak, że no, Japończycy musieli się tego nauczyć. Po pierwsze, wąskie uliczki, ogromne korki, no i trudność przemieszczania się po zakorkowanym mieście. To o tym na pewno jeszcze za chwilę porozmawiamy.
0: Już za moment, lekcja numer 2.

0: 8:30 na zegarze. Jak tam wam się podróżuje? Oczywiście proszę pamiętać, że w każdej chwili można informować i te informacje szybko przekażemy dzięki naszej aplikacji o tym, co się dzieje na waszej trasie. Można pisać, można się nagrywać i 22 513 11 11.
1: A teraz najświeższe informacje z trasy, tak żebyście nigdzie się nie spóźnili i wiedzieli o wszystkich utrudnieniach w ruchu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Kłopoty o poranku między Tychami a Bielskiem Białą. Na Krajowej Jedynce, na konkretnie na 575 km, zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas w kierunku Bielska. Na 86 też problemy, zwalniacie w okolicach połączenia za czwórką, czyli niedaleko węzła Murckowska, na trasie w kierunku centrum Katowic. Korek pojawił się na S6, na obwodnicy Trójmiasta, na trasie z Gdańska do Gdyni. Zwalniamy między Karczemkami a Matarnią, a korek ma prawie 3 km długości. Korkuje się także trasa w drugą stronę, ale to w innym miejscu. Na trasie z Gdyni do Gdańska zwalniamy przy węźle Osowa. Uwaga też na S8. Tutaj tłok między Radzyminem a Wyszkowem. Na jezdni w kierunku Białegostoku, w miejscu, gdzie trwa remont. Uwaga także na S8 w stolicy. Tutaj niełatwo jedzie się między Łabiszyńską a Marymontem, zwłaszcza w kierunku zachodnim. Poprawiła się tymczasem sytuacja na jezdni w kierunku Białegostoku w Warszawie. Uwaga też na trasie od strony S8 do centrum, czyli w Alei Prymasa. Tutaj cały czas niestety przeszkadzają nam wyraźne korki. Jeżeli chodzi o inne miejsca w Polsce, to między innymi dojazd do Krakowa przez Libertów jest utrudniony, końcowy odcinek Zakopianki, ale nie tylko tam, bo także zaczynamy zwalniać coraz wyraźniej w Szaflarach, czyli na południowej części Zakopianki, między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. W Małopolskiem zwalniacie także na dojeździe przez Skawinę do Krakowa, czyli na trasie 44. Niewiele się poprawia. Na Nowochódzkiej w Krakowie cały czas spory ruch na trasie z Nowej Huty w kierunku Podgórza. Zwalniamy również na dojazdach do Wrocławia. To jest m.in. trasa przez Partynice, czyli Krajowa Piątka od Bielan Wrocławskich, ale to także 94, którą do Wrocławia dostajemy się od strony Oławy. Uwaga pod Poznaniem. Spowolnienia cały czas możliwe na 92, zarówno w Tarnowie Podgórnym, czyli na dojeździe od zachodu, jak i na trasie od Swarzędza, czyli na tej od strony wschodniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już za chwilę wracamy do japońskiego stylu jazdy na motocyklu, ale i nie tylko.
1: A jeżeli wy macie jakieś informacje drogowe, pogodowe, czekamy w aplikacji PRK, Polskiego Radio Kierowców.

0: No i proszę, proszę, słyszeliście, masz równym być, czyli nie wyróżniać się na drodze, jechać normalnie, no, bezpiecznie.
1: No to tak trochę w stylu japońskim, nie powiem.
2: No trochę tak, chociaż nasi słuchacze komentują, dobra, ja tam wolę polski styl, gazowanie pod oknami w terenie zabudowanym, to jest klasa, tam się, tego się powinni uczyć od nas Japończycy, naszego polskiego stylu. No niestety takich kierowców mamy sporo, że jakby tam, gdzie nie trzeba, to jest...
0: To my dzisiaj dajemy kontrę i mamy fantastycznego gościa, Mateusz Karszniewicz, instruktor doskonalenia techniki jazdy, Autodrom Jastrząb jest razem z nami i uczy nas stylu nauki jazdy, a w zasadzie filozofii japońskiej. Mm-hmm.
2: To wyobraźmy sobie teraz wąską uliczkę, dodatkowo jeszcze ogromne korki w Tokio. Jakby już te warunki wymuszają pewien styl jazdy, do którego Japończycy musieli się dostosować. Czy jakby najpierw powstał styl, czy najpierw powstały warunki?
3: Znaczy, wiesz co, najpierw powstały badania tak naprawdę. Mm-hmm. Wszystko, cały program Honda Rainbow Motor School powstał tak naprawdę w oparciu o badania zdarzeń drogowych, sytuacji. Mm-hmm. Jest to instytut, który nie tworzy czysto stricte samego programu nauczania, tylko analizując zdarzenia drogowe, przygotowuje tak naprawdę i cały czas udoskonala styl nauki.
2: Czyli w ten styl można wpisać bardzo precyzyjne, szybkie manewrowanie przy niewielkiej prędkości, również doskonałe nawroty, na przykład motocyklem prawie w miejscu przy niewielkich prędkościach, to
3: tak,
2: jest to?
3: Tak, dokładnie, to się wychodziły od niewielkich zarządzanie prędkości.
0: Masą.
3: Zarządzanie masą, ale tak naprawdę można to skwitować w ten sposób, że prędkość nie jest celem, prędkość jest wypadkową naszej techniki, tak? I ta prędkość przychodzi z czasem. Jeżeli nauczymy się manewrować motocyklem łagodnie, łatwo, płynnie, przy małych prędkościach dużo łatwiej nam będzie wtedy też manewrować tym motocyklem przy większych.
2: Po prostu.
0: No dobrze, to ja poproszę w takim razie, bo obiecaliśmy taką lekcję numer dwa, jeżeli chodzi o samą technikę jazdy, to czego ja się nauczę w stylu japońskim? Czym to się różni?
3: Słuchajcie, różnic jako tako technicznych nie ma bardzo dużo. Japonia jest bardziej precyzyjna, jeśli chodzi o opisywanie podstawowych rzeczy. Skupia się na większej ilości szczegółów.
0: I od szczegółu do ogółu.
3: Od szczegółu, tak, do ogółu.
0: Ćwiczymy jedno,
3: dokładnie.
0: Drugie, trzecie, potem to łączymy.
3: Dokładnie tak. To jest wszystko rozpisane po kolei. Robimy powoli, stopniowe progresy. Czasami może się wydawać, niektóre elementy mogą być nudne dla nas, ale są bardzo ważne, bo tak naprawdę ćwicząc bardzo często te najmniejsze szczegóły, tak naprawdę zaczynamy zapamiętywać i nasz organizm zaczyna nabierać taką pewność siebie.
0: I ta pamięć mięśniowa się wyrabia.
3: Dokładnie, ta pamięć mięśniowa się wyrabia i wtedy tak naprawdę daje nam to największy efekt.
0: No a sylwetka i w ogóle sam jeździec?
3: Słuchajcie, tutaj jest wszystko podobnie jako tako. Tu są minimalne szczegóły, różnice i troszkę inaczej ustawione ręce na kierownicy, troszkę inaczej ustawione stopy.
2: Mianowicie jak?
3: Ręce na kierownicy Japonia o dziwo uczy w ten sposób, żeby... My w Europie tak naprawdę uczymy, żeby zawsze te dwa palce, trzy palce, jeden palec trzymać na klamkach. Nie? Japonia od tego odchodzi, jeśli chodzi o ustawienie kierownicy.
2: No proszę.
3: Natomiast to też nie zrozumcie tak, tu nie ma jednej złotej zasady. Wszystko jest zależne od sytuacji. Ja to zawsze też powtarzam, moi instruktorzy też zawsze to powtarzają. Nie ma jednej idealnej techniki. Są techniki, są różne techniki, które możemy wykorzystywać w zależności od potrzeby. Czyli nie można znegować ani jedną, ani drugą. Jak będziesz jechał autostradą przez 100 km, pustą drogą albo drogą 66 w Stanach,
2: no to
3: trzymanie cały
2: trzymać,
3: czas tych
2: tak.
3: palców, no to w końcu no po co, tak? Ale jak wjeżdżasz do miasta, do Tokio czy do Warszawy, masz podobnie jak w Tokio czasami.
0: Od razu paluszki lecą.
3: Czyli słuchajcie, paluszki lecą, nie? Słuchajcie, chodzi o to, żeby poznać różne techniki i wiedzieć...
0: Cały czas mówimy o świadomości.
3: Wiedzieć, kiedy którą technikę wykorzystać tak naprawdę.
2: Czyli ja bardzo często sam się na tym złapałem, albo właśnie jeżdżąc po mieście, jeżdżąc w korkach, trzymam palce na klamce, a gdy wyjeżdżam na pustą drogę i jakby jestem tylko ja i ta droga, no to zmieniam te ustawienia i palce lądują na manewce.
0: Dokładnie. Jesteś
2: ja nawet nieświadomie byłem świadomy, że nie jestem nieświadomy.
3: Tak, byłeś świadomy, że jesteś nieświadomy, świadomie.
0: I my cię w tym uświadomiliśmy.
2: Genialne, dzięki panu.
0: Normalnie to byś zapłacił grube pieniądze za taką lekcję. No dobrze, ale to jest tak, że wiecie co, nawet przed chwilą Mateusz nam zdradził bardzo fajne ćwiczenie, a w zasadzie trzy ćwiczenia na hamowanie. Nie radzimy, żeby robić to w ruchu cywilnym, bo to nie są warunki do tego, żeby ćwiczyć czy motocyklem, czy samochodem, ale są ku temu różnego rodzaju okazje, bo wy w niedzielę już będziecie ćwiczyć się w stylu japońskim.
3: Tak, słuchajcie, moi drodzy, w Akademii Autodrom Jastrząb & Honda 26 w niedzielę mamy ostatnie szkolenie ogólnorozwojowe. Szkolenie, które bardzo mocno jest inspirowane właśnie techniką japońską. Bardzo dużo elementów jest po prostu przeniesione jeden do jeden z tej szkoły. Jest to szkolenie, które tak naprawdę jest to troszkę inne szkolenie niż, tak mi się wydaje, niż inne

0: szkolenia, które są na rynku z racji tego, że szkolimy naprawdę tym programem typowo japońskim, czyli stopniowo, krok po kroku, skupiając się na drobnych szczegółach.
1: Trenujemy jazdę. Przybywa nam w Polsce świadomych kierowców więcej?
0: Przybywa. Wiecie, naprawdę przybywa.
1: Ludzie się takie rzeczy piszą?
0: Coraz więcej ludzi chce się szkolić. Robią to świadomie. Nie na zasadzie, bo mnie to ktoś zmusza, tylko przejeżdżają sami. I naprawdę coraz więcej tych motocyklistów chce się szkolić. I widzi różnicę, i widzi progres. I z tego się cieszy, i to jest ważne.
2: Uczmy się od Japończyków, bo przecież oni z motocykla, z jednośladów korzystają przez cały okrągły rok, niezależnie od warunków pogodowych. My bardzo często je odstawiamy, bo pada, bo że zimno, bo wieje, bo śnieg i tak dalej. Oni absolutnie nie.
0: I to jest największy błąd właśnie motocyklistów, to jeszcze napomnę, bo to jest ciekawy temat, który powiedziałeś. Bardzo często motocykliści nie chcą przyjechać na szkolenie motocyklowe, przez to, że jest brzydka pogoda.
3: To nawet lepiej.
0: Jesteśmy
3: w warunkach trudniejszych.
0: Fenomenalna rzecz. Jak jest brzydka pogoda, jak pada deszcz, jeżeli mowa o szkoleniu techniki jazdy, a nie o track day'u, bo track day, dobra, może być niebezpieczny, jest mokro, jedziemy szybciej i tak dalej. Natomiast na szkolenie nie ma nic lepszego. Jedziemy w trasę, pada deszcz, no jak mamy wiedzieć, jak się mamy zachować na śliskiej nawierzchni, tak?
2: jak omijamy najlepsze
0: takie warunki
2: pogodowe,
0: gdzie
2: tak.
0: Możemy
1: Ale
0: się
1: wiecie
0: nauczyć.
1: Co, my tutaj w ogóle nie wspominaliśmy nic o systemach bezpieczeństwa, bo w zasadzie świadomy kierowca, użytkownik nie potrzebuje tych systemów, bo umie przewidywać, one ewentualnie są w stanie mu pomóc i wyciągnąć go z opresji.
0: Tak,
1: w razie czego.
0: To już temat znany, no też i chyba wydaje mi się dość na tyle logiczny, że systemy nam mają pomagać, a nie zastępować nasze myślenie
1: w ostateczności. A nie rozleniwiać.
0: Dokładnie. To my musimy zrobić wszystko, żeby te systemy się nie włączyły i zapobiec takich sytuacji, a w razie czego systemy mają na zadanie nam pomóc, a nie załatwić za nas całą sprawę.
2: No to jeździmy bezpiecznie i przeanalizujmy sobie nasz styl jazdy i o tym stylu na pewno jeszcze dzisiaj będzie do godziny 10.
1: Wielkie dzięki, Mateusz Karszniewicz, Autodrom Jastrząb.
0: Dziękuję bardzo.

0: Dzisiaj ten czas leci już 8:50 na zegarze. Czy udało wam się dotrzeć do pracy? No mamy nadzieję, że tak.
1: Ale najważniejsze pytanie. W jakim stylu dotarliście? Spokojnie, lekko, tak po japońsku, tak przewidując wszystko. Czy troszeczkę bardziej entuzjastycznie w stylu włoskim na przykład?
0: Albo ewentualnie w stylu polskim, czyli z nerwami, ze wściekłością i zgryzieniem kierownicy.
1: No właśnie, chociaż te style są przeróżne, jaki wy prezentujecie styl za kierownicą, opiszcie go proszę, spróbujemy to jakoś ubrać w definicję. A tymczasem 8:50, informacje drogowe w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Z powodu awarii ciężarówki problemy na Krajowej Jedynce między Tychami a Bielskiem Białą. Mamy zajęty jeden z pasów. 86 wciąż korkuje się przy połączeniu z A4 na trasie z Giszowca w kierunku centrum Katowic. Na S6 problemy pod Trójmiastem między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsko-Wczarnia. Na 330 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe i z tego powodu jeden z pasów w kierunku północnym, czyli do Gdyni, mamy zablokowany. Uwaga też na S2, tutaj korkuje się pod Warszawą, między Opaczą a Lotniskiem w kierunku wschodnim. Korkuje się również na wysokości zjazdu na wojewódzką trasę 801 tuż przed Mostem Południowym i to dotyczy dojeżdżających do Warszawy od strony wschodniej. Jeżeli o Warszawę chodzi, to na S8 także wyraźny korek. Ten tworzy się między Łabiszyńską a Marymontem. Mamy także korek na trasie od strony S8 do centrum, czyli w Alei Prymasa Tysiąclecia. Pod Krakowem spory ruch pojazdów na wysokości Libertowa na Zakopiance, ale też na trasie przez Skawinę do Krakowa. No a w samym Krakowie na Nowochódzkiej cały czas bez zmian, wciąż korek od strony Czyżyn w kierunku Podgórza. No i oczywiście w obie strony niestety korkują nam się Aleje Trzech Wieszczów. Korkuje się także na dojeździe 92 do Poznania, między innymi od Swarzędza, ale także po drugiej stronie miasta na wysokości Tarnowa Podgórnego. To jest trasa Pniewy Poznań. Na wysokości Trójmiasta wiecie już o problemach na S6 i na szczęście to jedyne problemy. Wcześniej na dojeździe chociażby do węzła Gdańsk-Port w kierunku Elbląga mieliśmy spowolnienie, teraz powinno już być zupełnie płynnie. No i płynnie już powinno być na dojeździe od Kościerzyny do Żukowa. Wcześniej na 20 też zwalnialiśmy, na obecnie bez kłopotów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak zdefiniowalibyście swój styl jazdy? Co charakteryzuje waszą jazdę? No to proszę bardzo w punktach opisać, a my może jakoś go również dopasujemy do jakiegoś modelu.
1: Po japońsku, czyli właśnie przewidując. Po włosku gestykulując.
0: Czyli szaleństwo i klakson.
1: Po polsku krzycząc.
0: Tak, i się denerwując, i stresując, i czasami nerwowo, bezsensownie zmieniając pas z jednego na drugi.
1: A po niemiecku i austriacku to będzie, że tak opanowany jesteś?
0: I dość dynamicznie i szybko.
1: Ja, no, no turliś. A wy? Jak jeździcie? Jakimi jesteście kierowcami? Jaki styl prezentujecie?

0: No, zrobiło się trochę cieplej. 17 stopni mamy teraz w Siedlcach. To jest najwyższa wartość według termometrów IMGW, natomiast najniższa to Lesko. No i tutaj zaledwie 11 stopni.
1: Z dobrych informacji to ta temperatura odczuwalna jest w zasadzie zbliżona, pokrywa się z temperaturą, którą mamy na termometrze. Gorzej tylko, że w wielu miejscach kraju pada, szczególnie w zachodniej części Polski. I tak będzie w ciągu dnia, bo tych chmur dzisiaj naprawdę dużo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dokładnie tak, dzisiaj zachmurzenie duże, ale możliwe na szczęście większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, miejscami także burze, lokalnie również z gradem. Suma opadów w wielu miejscach około 20 litrów wody na metr kwadratowy, we wschodniej połowie kraju więcej, bo lokalnie do 30, a w rejonie Pomorza Wschodniego i Kujaw, ale także północno-wschodniej Wielkopolski nawet do 40 litrów.
1: Patrząc na termometr, szału nie ma, bo dzisiaj maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na północy do 22 zaledwie na krańcach południowo-wschodnich, a na Podhalu jeszcze chłodniej, około 16 stopni Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj będzie umiarkowany, okresami może być dość silny, w porywach do około 55 km na godzinę. W czasie burzy powieje mocniej, zrobi się chłodno, nieprzyjemnie, 70 km na godzinę, a w Sudetach dajcie spokój nawet 100 km na godzinę.
1: No i ciśnienie nam spada, leci na łeb, na szyję, do południa będzie miało 997 hektopaskali. Ten spadek teraz po południu, raczej wzrost ciśnienia atmosferycznego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale sympatycznie, a już trochę ostrzej. No dobrze, mamy 2 minuty po godzinie 9.
1: Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Oczywiście, że zapraszamy was na wspólną jazdę, mówiąc wam z samego rana.
0: Dzień dobry!

0: Jak zdefiniowalibyście swój styl jazdy? Jak jeździcie? Jak można byłoby to scharakteryzować? Poprosimy o wasze przemyślenia. Można pisać, można się także nagrywać w naszej aplikacji.
1: Na wariata. Albo emocjonalnie, albo spokojnie.
0: Albo na snuja i leniwca.
1: O, jest wiele sposobów określających nasz styl jazdy. Czekamy na wasz. A wy, jeżeli czekaliście na informacje drogowe, to już teraz ma dla was Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Pojawiły się drogowe kłopoty na obwodnicy Wrocławia, czyli na A8. Między węzłem Wrocław Zachód a węzłem Wrocław Lotnisko na 10 kilometrze stoi zepsuta ciężarówka i blokuje jeden z pasów w kierunku Kudowy. Podobna sytuacja, też zepsuty samochód ciężarowy stoi na Krajowej Jedynce między Tychami a Bielskiem Białą. Chodzi o 575 kilometr. Tam zablokowany mamy jeden z pasów do Bielska Białej. Na Krajowej 86 zwolnimy w okolicach połączenia z autostradą A4 w kierunku centrum Katowic. Uwaga też na spowolnienia, które pojawiły się pod Krakowem, czyli oczywiście Libertów i Gaj, końcowy odcinek Zakopianki, ale także Skawina, droga 44. Na wysokości Szaflar zwalniamy w kierunku Zakopanego na 47, czyli ponownie kłania nam się popularna Zakopianka. W Krakowie również korki i spowolnienia, między innymi w Alejach Trzech Wieszczów. Ci, którzy jadą w stronę centrum miasta, na północ generalnie rzecz biorąc, między mostem Grunwaldzkim a mostem Dębnickim muszą zwolnić, a ci, którzy jadą alejami Trzech Wieszczów w stronę południową, zwalniają od Placu Inwalidów do Alei Fosza. Poza tym mamy spowolnienia w stolicy, to jest m.in. S8 w kierunku zachodnim od okolic Łabiszyńskiej do okolic Wisłostrady, tłoczno zwłaszcza na moście. Na S8 korek mamy między Radzyminem a Wyszkowem, tutaj tłok w kierunku Białego Stoku. Wjazd do stolicy niełatwy przez Łomianki, cały czas jest spowolnienie, a gdybyśmy poszukali dobrych wieści, no to na przykład poprawia się sytuacja na wjeździe przez Błonie i Ożarów Mazowiecki. Raczej dużych korków tam nie napotkamy. Uwaga na S2. Korek pojawił się na moście południowym w kierunku zachodnim. Korek mamy też w kierunku wschodnim. Tutaj zwłaszcza zwalniamy między Opaczą a Lotniskiem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papam.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: To była reklama.

0: No to jak jeździcie, jaki macie styl? Juliusz pisze bardzo fajnie w naszej aplikacji. Cześć, jestem przedstawicielem handlowym. Wsiadając za kółko, tak naprawdę uspokajam się od razu, a są różne sytuacje. Ale to jak w życiu, trzeba brać poprawkę. Każdy może mieć zły humor, zły dzień. Trzeba podchodzić do tego na spokojnie, bo wbrew pozorom jazda autem jest bardzo, bardzo odpowiedzialna. To wystarczy jeden głupi błąd, nieuwaga, no i może skończyć się kalectwem albo śmiercią. Dla mnie lub dla innych uczestników ruchu drogowego. Pozdrawia Juliusz.
1: A wiecie, jak jeździ Bartłomiej?
0: Jak?
1: Nie wiem. Ale wiem, co napisała aplikacja. Potrząsnął aplikacją perka po stronie kierowców, bo to jest ukryta funkcja i aplikacja mu pokazała: genialnie jeździsz.
0: No widzisz.
1: I ten styl jest najlepszy, ale tak myślę sobie, a może to też delikatna zasługa perka Polskiego Radia Kierowców, bo są takie głosy, że no proszę, proszę, Urszula, już prawie zapomniane nuty, a u was można posłuchać dobrej, starej polskiej muzyki właśnie w perka. Polecamy się na trasie.
0: No tak, zdecydowanie muzyka wprawia nas w dobry nastrój i sprawia, że jeździmy bardziej na przykład skoncentrowani, jeśli no, dobrze gramy. A dobrze gramy, więc proszę bardzo. Czyli jest recepta na sukces. Co jeszcze? Jaki macie jeszcze styl za kierownicą?
2: No halo, dzień dobry. Tak się zastanawiałam nad moim stylem jazdy i doszłam do wniosku, że no, obecnie pracuję samochodem, więc miesięcznie robię tak do 10 tysięcy kilometrów i mój styl jazdy jest proporcjonalnie odwrotny do ilości przejechanych kilometrów. W sensie im dalej i dłużej jeżdżę, tym bardziej spokojnie, mniej nerwowo i bardziej tolerancyjnie. Aczkolwiek tak, czasami zdarza mi się zagotować. Natomiast jeśli chodzi o motocykl, to odkąd się przesiadłam na taką pewną amerykańską markę, to naprawdę absolutnie spokorniałam. Wręcz sprawia mi przyjemność takie powolne pyr. Pozdrawiamy was z Oktawki i z Harley'a.
0: No i z pyrpyra w takim razie. Tak, to jest bardzo przyjemne, ale nie wiem, czy to przychodzi z wiekiem?
1: Nie, z kilometrami.
0: Z kilometrami
1: to jest
0: jednak
1: pewna zależność.
0: Tak mi się
1: wydaje. Im więcej kilometrów, tym my pokorniejemy, doceniamy to, że po co się spieszyć. Te 5 minut szybciej i więcej na liczniku nic nie zrobią dobrego, a mogą tylko coś złego. Ale z tym motocyklem. Ja też tak mam, że jak jeżdżę motocyklem, zauważyłem, że mój styl jest zupełnie inny.
0: Kompletnie niż 10 lat temu, nie?
1: I w ogóle jeżdżę, nie wiem czy wolniej, dłużej. Mam 10 kilometrów do przejechania, a ja jadę godzinę albo półtorej, a potem patrzę, ja przejechałem 70.
0: To ładne. No i na tym polega przyjemność sprowadzenia jakiegokolwiek pojazdu i czerpmy te przyjemności jak najczęściej, a zwłaszcza jadąc do pracy, jadąc na wakacje, to już wsiadając do samochodu, cieszmy się tym, że prowadzimy, albo wsiadając na motocykl.
3: Jeżeli chodzi o styl jazdy do pracy albo z pracy, to wszystko na spokojnie, kawusia musi być, radyjko włączone i bez pośpiechu, bo nie będzie żadnej tragedii Posejdona, jeżeli nie dojedziemy na czas, na przykład 10 albo 15 minut. Nic się nie stanie, koniec świata nie będzie. Więc tyle. Szerokości wszystkim, pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: No i to też bardzo

0: mądry głos.
1: A ja zawsze powtarzam to, co kiedyś usłyszałem, czyli jak mawia klasyk, lepiej tych kilka minut stracić w podróży, niż życie w kilka sekund. Tak parafrazując właśnie słowa klasyka.

0: Faktycznie czasami, zwłaszcza dzisiaj, może się zdarzyć, że ta kawa będzie za mała, bo ciśnienie idzie na, raczej leci łeb na szyję. No więc dzisiaj możemy czuć się zmęczeni, możemy czuć się senni, ta koncentracja nam spada, rozdrażnienie niestety rośnie.
1: Ale ja się absolutnie zgadzam z Cleo. Mniej znaczy więcej. Bo w mieście, no, jak te 10 więcej naciśniemy, tak, to może błysnąć, staje się to niebezpieczne na drodze. Tak. Więc lepiej te 10 mniej. Bo mniej znaczy więcej.
0: I wtedy więcej w portfelu zostanie.
1: Otóż to. A u nas? Mniej znaczy więcej, czyli mniej więcej teraz informacje drogowe jest 9:30.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Uważajcie na obwodnicy Wrocławia, czyli na A8. Między węzłem Wrocław Zachód a węzłem Lotnisko. Na 10 kilometrze mamy zepsutą ciężarówkę, która blokuje jeden z pasów w kierunku Kudowy. Na S6 tymczasem problemy na obwodnicy Trójmiasta. Między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia. Na 330 kilometrze, czyli blisko Matarni, zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Na szczęście według informacji służb to kolizja, a nie wypadek, więc nikomu nic się nie stało. Natomiast jest korek i jest blokada jednego pasa w kierunku Gdyni. Gdybyście jechali między Radzyminem a Wyszkowem w kierunku Białego Stoku, to uważajcie na korek, bo trwają prace drogowe. S8 korkuje się również w Warszawie, to głównie w kierunku Łodzi, od Łabiszyńskiej do Wisłostrady. No i oczywiście wjazd przez Łomianki, klasyka poranna. Tu też mamy korek. Korek występuje też w Alei Prymasa w kierunku centrum, aczkolwiek maleje. Jeżeli chodzi o drogowe problemy, to Krajowa Jedynka również z nimi. To między Tychami a Bielskiem Białą na 575 kilometrze. Po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden z pasów do Bielska Białej. No i skoro już na południu kraju jesteśmy, to odnotujmy, że na 86 cały czas bardzo wyraźnie zwalniamy między Giszowcem a centrum Katowic. To jest też to miejsce, gdzie 86 łączy się z autostradą A4, czyli oczywiście węzeł Murckowska. Dojazd do Krakowa od strony południowej, czyli Zakopianka, Gaj i Libertów też z korkiem. Korek mamy na Nowochódzkiej w Krakowie i tu niewiele się zmienia, ale Trzech Wieszczów też z korkami. Teraz zwłaszcza w kierunku centrum od mostu Grunwaldzkiego. Tutaj no, wyraźnie hamujemy. Na Zakopiance hamujemy bardzo wyraźnie i powoli poruszamy się między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Niezależnie czy do Krakowa, czy do Zakopanego zmierzacie, 47 i okolice Szaflar. To jest to miejsce, gdzie postoicie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: jazdy i to, jaką kulturę prezentujemy, okazuje się, że chyba wiele mamy jeszcze do nadrobienia i do nauczenia się.
1: No niestety.
0: Kulejemy. No, względem na przykład stylu japońskiego, tego zachowawczego.
1: No, tak, tak, tak. Więc przydałoby nam się więcej spokoju, opanowania, przewidywania pewnych sytuacji, a przede wszystkim mniej stresu za kierownicą.
2: Dzień dobry, witam całe PRK, wszystkich kierowców. Jeśli chodzi o styl jazdy, to ja się stosuję do tego, co mi mówiła zawsze moja świętej pamięci babunia. A jak gdzieś ruszałem, wsiadałem za kółko, to mówiła jedno zdanie: Wnusiu, lataj nisko i pomalu. I tak się do tego stosuję, bez szarżowania, bez jakichś tam nadmiernych prędkości. Wiadomo, nie tam powolutku, żeby nie być zawali drogą, ale wszystko z głową. Tak jak już mówili poprzednicy, lepiej dojechać parę minut później, ale dojechać. Pozdrawiam, Kaziu z Hyundai'a.
1: No i proszę bardzo, jeszcze nawet piszecie w aplikacji, to też bardzo często powtarza Kajetan Kajetanowicz. Lepiej stracić 5 minut z życia, niż życie w 5 minut.
0: Jak mawiał klasyk. A my dzisiaj podglądamy styl jazdy Polaków. Wasz.
3: Witam. Jeśli chodzi o mój styl jazdy, to jest zdecydowanie rozważny i nieromantyczny. Pozdrawiam.
0: No, rozważny i nieromantyczny,
1: ale
0: znaczy
1: czemu,
0: poważny.
1: Że jak się szybko jeździ, to jest romantycznie, jak się jeździ bezpiecznie, powoli, to jest nieromantycznie, właśnie nie.
0: Z kiedyś... głową w chmurach, to wtedy jest romantycznie. Myślisz o niebieskich migdałach, ale tu trzeba patrzeć na drogę.
1: Kiedyś pamiętasz taką bardzo dobrą kampanię społeczną, że jak nie czytasz książek, to nie idę z tobą do łóżka, natomiast tu powinno być właśnie w ten sposób, czyli romantycznie powinno być zgodnie z przepisami, bezpiecznie, spokojnie, odpowiedzialnie.
0: Kupuję to.
1: No widzisz.
0: Jak wy jeździcie?
4: Mój styl jazdy jest trochę jak PRK. Przepisowo, regulaminowo i kulturalnie. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz z Hyundai'a.
5: Po 300 metrach.
0: O, ja to kupuję.
1: PRK. No i to się klei. No, bardzo dziękujemy.
0: I o to chodzi. Wiecie, wystarczy chyba jeździć zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Gdzie 50, to 50. Gdzie można szybciej, bo autostrada 140, to 140, jak pogoda na to pozwala. I wystarczy wypełniać literę prawa i jest okej.
1: To ja jeszcze tylko dodam wpis naszego słuchacza. Ja jeżdżę bardzo spokojnie i przede wszystkim nie za szybko. Płacone mam za godziny. Im dłużej, tym lepsza wypłata.
0: Lukis, pozdrawiamy. Jaki jest wasz styl jazdy? Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No co

0: 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 10.
1: A co do naszego stylu jazdy, i to tak, i rozważnie, i romantycznie, i na przykład, witam serdecznie, u nas w Krakowie jeździmy bardzo powoli.
0: O proszę bardzo, no tak, no ale to
1: ale nie zawsze bezpiecznie.
0: Spowodowane czymś zupełnie innym.
1: Ale tak naprawdę nie mamy gdzie się rozpędzić. Obwodnica Krakowa A4 wiecznie ciasna. Tak. Siódemka z Warszawy, no nieskończona. W kierunku Myślenic największe głowy w Polsce nie wiedzą, jak to poprowadzić. No i to wszystko właśnie wpływa na bezpieczeństwo. A to dobrze, jak jest rozkopane, jedziemy wolniej, to jest bezpiecznie, chyba że nerwy nas ponoszą.
0: No wszędzie barierki, wszędzie remonty, wszędzie rozkopane, wszędzie budowa.
1: Czy będzie A4, czy będzie S7, jakie drogi będą, gdzie są utrudnienia, o tym już Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i rzeczywiście w Krakowie trudna sytuacja, jeżeli chodzi o ten zjazd z S7 na Kocmyrzowską. Trudna, jeżeli chodzi o naszą wygodę jazdy, bo korków na szczęście tam teraz nie widać. No ale skoro już o Krakowie mówimy, to musicie zwolnić wyraźnie w okolicach Balic na A4, jeżeli kierujecie się w stronę Katowic i planujecie wjechać na płatny odcinek. Z dobrych wieści kończą się problemy na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli A8 między zachodnim węzłem a węzłem Wrocław-Lotnisko. Na S6 tymczasem problemy cały czas pod Trójmiastem, między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia. Na 330 km koło Matarni doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Mamy zajęty przez to jeden pas w kierunku Gdyni. Na S8 w Warszawie problemy między Modlińską a Wisłostradą, konkretnie na moście Grota Roweckiego. Na 15 km stołecznego odcinka zepsuła się osobówka i blokuje jeden pas w kierunku Poznania. No skoro blokuje część S8, to oczywiście znaczy, że będzie korek. Na S8 korek także między Radzyminem a Wyszkowem, tłoczno w kierunku Białegostoku. No i jeżeli o Warszawę chodzi, to podejrzyjmy jeszcze, jak sytuacja wygląda w Alei Prymasa. Tutaj cały czas korek jest możliwy, ale tak właściwie w połowie tej trasy on się zaczyna. Nieco zmalał w stosunku do tego, co było nieco wcześniej dziś o poranku. A co pod Poznaniem? Nie ma korka na S11, a dwójka też wygląda obiecująco. No gorzej niestety na 90-ce dwójce, którą dojeżdżacie od Pniew przez Tarnowo Podgórne do Poznania. Jeszcze przed Tarnowym Podgórnym utkniecie najprawdopodobniej w korku. Mniejszy korek na trasie od Swarzędza, czyli po drugiej stronie miasta, też na 92. No a jeżeli chodzi o Wrocław, no to poza A8, na której już zakończyły się problemy, na innych trasach też coraz lepiej, bo chociażby dojazd od strony Bielan Wrocławskich już prawie płynny, spowolnienie niewielkie na wysokości Partynic. No i jeszcze korek utrzymuje się na trasie przez Księże Małe, czyli na 94, którą dojeżdżacie od Oławy do Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy na wasze zgłoszenia 22 513 11 11.
1: Albo na informacje drogowe pogodowe czekamy też w aplikacji PRK, Polskiego Radio Kierowców.
4: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: 4 minuty zostały nam jeszcze do godziny 10 i trochę powiem ci szczerze, że zawiodłem się na tobie, bo
1: na mnie.
0: Dojeżdżamy do 10 i dwa kawałki zostały. No wiesz co, naprawdę.
2: Poczekaj,
0: naprawdę.
2: Bo powiedzieliśmy, że do 10 się skończą. Akurat jest Dagmara Kowalska i Piotr Filan.
3: Dzień dobry.
4: Ja już mam dla was jeden na swoim koncie.
1: Bo ja się lubię dzielić.
4: Chciałem powiedzieć, że bardzo, bardzo korzystne to ciasto.
0: Bardzo się cieszę w takim razie. To dwa kawałki zostały jeszcze. Kto da więcej, proszę bardzo.

0: Na zegarze minęła godzina 10, czas sprawdzić, jak będzie wyglądał dzisiejszy dzień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nasza pogoda w tym dniu będzie zmieniała się praktycznie przez cały dzień, więc warto to wziąć pod uwagę, jeśli planujecie wyjazd na wakacje na przykład. Chwil ze słońcem nie zabraknie, ale częściej nad Polską będą przesuwały się chmury przynoszące przelotny deszcz. Nie będzie to ciągły opad, raczej taki, który potrafi pojawić się nagle i po kilkunastu minutach znowu ustąpić.
0: W wielu regionach trzeba też liczyć się z burzami. Nie wszędzie będą silne, ale tam, gdzie się pojawią, mogą przynieść intensywny deszcz, lokalnie grad i wyraźnie pogorszyć warunki drogowe. Najwięcej uwagi warto dziś poświęcić trasom prowadzącym przez wschodnią część kraju oraz północne regiony. Tam burze mogą być silniejsze, a deszcz chwilami naprawdę intensywny.
2: No i tak to będzie wyglądało dzisiaj przez cały dzień, bo w takich warunkach widoczność może się bardzo szybko pogarszać i to tylko tak dla przypomnienia, bo przecież wy wiedząc, jeżdżąc samochodem każdego dnia wiecie o tym, jak szybko zmieniają się warunki na naszych drogach. Pamiętajcie o zmniejszeniu prędkości i zwiększeniu odstępu od poprzedzającego pojazdu. No i jeszcze dwa słowa na temat tego, co zobaczymy na termometrach. Północ 17, centrum 20 i najcieplej na południowym wschodzie. Tam termometry pokażą 22, a w górach chłodniej.
0: Do tego przez większą część dnia będzie odczuwalny wiatr. Na otwartych drogach może on dawać się we znaki, a podczas burz będzie, wiadomo, silniejszy. Dlatego jeśli podróżujecie wyższym samochodem albo z przyczepą, warto mocniej trzymać kierownicę.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zapraszamy i ruszamy w trasę. Dagmara Kowalska.
2: Piotr Firan, jesteśmy z wami do godziny 13. Dzisiaj zatrzęsienie gości, kalendarz motoryzacyjnych imprez, plus jeszcze motocykle, które... Jeju, ile tego jest na naszych ulicach.
0: Tak, i o bezpieczeństwie będzie, ale też o fajnych trasach na weekendy w Polsce, ale też i za granicą, czyli wakacyjnie też absolutnie. 9:30 po 10:00.

0: Do ostatniej nutki właściwie. Pijama porno to na naszej antenie. Ja nie wiem, czy zwróciliście uwagę, mamy sporo letniaczków, czyli takich utworów, które przypominają nam o lecie i przed chwilką był taki utwór, nie wiem, czy ty pamiętasz, Piotrek, jak to grało? W coś, jakaś szkoła jeszcze wtedy była, czy coś?
1: Szafy i duo.
0: Tak, tak. No, bardzo fajny utwór swoją drogą. Ciekawe, jakie letnie wiadomości ma nasz Patryk Bedliński z dróg. Pytanie, czy tam się coś dzieje, czy może troszeczkę też odpuścili?
2: Dzieje się. Niestety jest szczyt komunikacyjny. Może nie aż tak wyraźny, jak w ciągu tych miesięcy, kiedy chodzimy do szkoły, no ale i tak jest sporo informacji z dróg.
0: Ja mam wrażenie, że im częściej mówimy o lecie, tym bardziej zakorkowane te nasze ulice i tu się praktycznie nic nie zmienia. Może na początku. Pierwszego dnia.
3: Ciekaw jestem, czy w tym roku także we Włoszech, czy z tych włoskich serwisów informacyjnych będą informacje o tym, że wszyscy jadą w tym samym czasie na wakacje, bo tam zawsze gigantyczne korki i ja wtedy się cieszę, że jednak jesteśmy w Polsce. Sprawdźmy szczegóły.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowy raport zaczynamy od A4 w Małopolskie. Tłoczno zrobiło się na wysokości Bochni w kierunku Krakowa. No i jeżeli chodzi o A4, to problemy także w Dolnośląskiem. Między węzłem Krzywa a węzłem Jadwisin na 64 kilometrze zepsuła się ciężarówka i stoi na prawym pasie w kierunku Wrocławia. Na S6 tymczasem problemy pod Gdańskiem, między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia. 330 km i trasa do Gdyni to jest miejsce z zablokowanym jednym pasem, a to dlatego, że doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Uważajcie też na S8 w stolicy, między Modlińską a Wisłostradą, na moście Grota Robeckiego zepsuła się osobówka. To jest 15 km stołecznego odcinka, mamy zablokowany w tym miejscu jeden pas w kierunku Poznania. Przypominamy też, że prace trwają między Radzyminem a Wyszkowem. No i bardzo możliwy jest korek, a także spowolnienie do 90 chociażby na trasie w kierunku Białegostoku. Na Zakopiance trudno mówić o płynnej jeździe, zwłaszcza w południowej części trasy, niedaleko Szaflar. Tam wyraźnie korkuje się w obie strony, między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Dojazd do Nowego Targu od strony Białki Tatrzańskiej też jest utrudniony. Zakorkowało się na trasie 49, no i sam Nowy Targ też niestety stoi w korku. Dojazd do Krakowa przez Libertę. Końcowym odcinkiem Zakopianki wciąż się korkuje. Nieco lepiej powinno być na trasie od strony Skawiny. W samym Krakowie Nowochódzka między innymi korkuje się w kierunku Podgórza, ale także Aleje Trzech Wieszczów, między innymi przy Moście Grunwaldzkim, ale także gdybyście jechali od strony północnej, no to między innymi w okolicach Placu Inwalidów na południe też nam się te aleje korkują. Korkuje się też dojazd do Krzeszowic od strony Trzebini, 79. Korkuje się też S1 na wysokości Dąbrowy Górniczej i tu zwalniacie w kierunku południowym, czyli do Mysłowic. Korek na trasie Bytom-Czelacz na 94 też występuje. A pod Wrocławiem już płynnie powinno być od strony Oławy. Poprawiło się też na dojeździe od Bielan Wrocławskich.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Dzisiaj to będzie, moi drodzy. Taką zagadkę przygotowaliśmy, że no aż ciekaw jestem, czy uda wam się. Mam nadzieję, że tak, absolutnie. Po to jest, żeby zostało ostatecznie ujawnione, czyli rozwiązanie naszej zagadki. Na razie mamy pierwszą lakoniczną podpowiedź.
0: Tak, nie lubi być w centrum uwagi.
3: No tak.
0: Pewnie nie chodzi o sam samochód, ale o coś, co związane jest z samochodem. To taka podpowiedź dodatkowa.
3: Chciałbym zobaczyć wasze miny, kiedy słyszycie pierwszą podpowiedź i przechodzi przez waszą głowę, że to niemal może być wszystko.
0: Możecie wysyłać swoje zdjęcia. W naszej aplikacji jest takie miejsce, gdzie można wysłać zdjęcie, więc z przyjemnością zobaczymy te wasze miny.
3: Czyli po pierwsze można też powiedzieć, że jest związane z motoryzacją, ale tak naprawdę podpowiedź brzmi tak. Nie lubi być w centrum uwagi. Będą kolejne podpowiedzi, a na wasze propozycje odpowiedzi czekamy w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: Moi drodzy, jeśli chodzi o tematy aktualne i bieżące, poza zagadką, to oczywiście bardzo ważny temat dla wszystkich kierowców to ceny paliw, które znów, zdaje się, uderzają w firmy transportowe. Litr oleju napędowego w hurcie wzrósł do poziomu z maja, gdy między USA a Iranem toczyła się regularna wojna, a części przewoźników udało się podnieść frachty, czyli cenę za zlecony transport.
1: Tak, a jeśli chodzi o towary, bo też o tym mówimy, ale i tak z niepokojem patrzymy na sytuację na rynku paliw i o tym mówi więcej Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
2: Natomiast pamiętajmy, że weszliśmy w okres letni i jak co roku mamy tutaj spadek popytu na usługi transportowe, związany z tym, że część firm przechodzi na okresy urlopowe, więc mniej jest tych ładunków do przewiezienia, więc tu przewoźnicy konkurujący ceną, bo w tej chwili rynek nie ma innej możliwości, nie widzi innej możliwości konkurencji, no niestety mają coraz większy problem.
1: Przewoźnicy od miesięcy alarmują o trudnej sytuacji w branży, którą ceny paliw dodatkowo pogrążają.
2: Wskazywaliśmy możliwości, że można stworzyć rodzaj dopłat czy czegoś w rodzaju paliwa do zastosowań profesjonalnych. Coś, co będzie buforowało te nieracjonalnie wysokie ceny i w tych okresach, gdzie one są faktycznie wysokie, państwo będzie w stanie wesprzeć przewoźników w powstrzymaniu tych wzrostów, bo to jest naprawdę bardzo trudne dla nas.
0: Tylko w pierwszym kwartale tego roku z rynku zniknęło ponad 1200 firm transportowych, natomiast według organizacji transportowych wielu przewoźników firm nie likwiduje, tylko zawiesza licencję, czekając na lepszą koniunkturę. Ale ja dzisiaj sprawdziłem ceny tej ropy, o której było głośno, czyli Brent, i kiedy ten konflikt się zaczął, to tak dochodziła nawet do 120 dolarów za baryłkę. Teraz mamy 86. Więc źle nie jest i dzisiaj mamy do czynienia ze wzrostem, chociaż kiedy popatrzymy sobie tak na 5 dni, to rzeczywiście ten wzrost jest, ale stopniowy, niegwałtowny, więc wygląda na to, że rynek musi jeszcze chwilę poczekać, aż ta cena się obniży. No bo wiadomo, że jeżeli ropa była kupowana po wyższych cenach jeszcze kilka miesięcy temu,
1: to nie będzie sprzedawana po niższych. Ale wiecie co, w ogóle początek tej rozmowy na temat paliw i ich cen był raczej, nie był tak zatrważający. Dzisiaj, kiedy przejeżdżałam koło stacji benzynowej, spojrzałam na pylonie na cenę benzyny, tej podstawowej 95, no to troszkę już byłam zaskoczona bardziej, bo 7,44 powiedzmy na Mokotowie w Warszawie, to jest cena, która już może zaboleć. To się nie przekłada specjalnie na to, co się dzieje na drogach, bo cały czas informujemy o tym, że dużo się dzieje, natomiast na pewno wpływa na to, jakie są nasze portfele. Po prostu szybciej chudną.
0: No właśnie, ale też wielu przewoźników zabezpiecza się zawieszając licencję i czekając na lepszy czas. Miejmy nadzieję, że on nastąpi. Jeśli chodzi o rzeczy bieżące, także nasza zagadka nie lubi być centrum uwagi, to jest pierwsza podpowiedź, a druga jest następująca.

0: Najlepiej to coś spełnia swoją rolę wtedy, gdy tego nie widać.
1: No i mamy tutaj wasze odpowiedzi. No i ja jestem zadowolony z podpowiedzi. Może być wszystko, nawet teściowa, chociaż ona raczej woli być w centrum uwagi, to Paweł Ski. I wysłał nam zdjęcie. Już wiemy, jak wygląda Paweł Ski. Uśmiechnięty, zadowolony. Widać, że wypoczynek służy. Wspaniale, dzięki wielkie. Fajnie, że reagujecie na nasze prośby. Super.
0: Mamy też silnik, pisze Radek i Jarek w drodze do Lublina. Ktoś odpisał, że chodzi o mnie. To było po pierwszej podpowiedzi. Nie lubi być w centrum uwagi.
1: O, proszę. Naprawdę?
0: Dagmara.
1: No, może nie. Może i nie. Ale to mi to wszystko jedno. Ja lubię piotrkowe w każdej odsłonie. W ogóle żaden
0: vice versa. Jeśli chodzi o drugą podpowiedź, no to czekamy teraz na waszą reakcję, czyli mamy tak. Nie lubi być w centrum uwagi i najlepiej spełnia swoją rolę wtedy, gdy tego nie widać. A za kilka minut u nas informacje drogowe. Make good fun.

0: Co wy tak na ten zegar patrzycie? Naprawdę wszyscy. Patryk.
1: No bo tak wybiła 10.30, chociaż to niepoprawnie mówić, że 10.30 wybiła, bo wybija pełna godzina, no ale no tak odliczamy, żeby się zmieścić w czasie.
0: No dobrze, no to sprawdzamy od razu bez zbędnej zwłoki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i sporo się dzieje na naszych drogach, bo pojawiły się problemy chociażby na ekspresowej piątce Kościan-Czacz. Na 20 km auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne i mamy tam wyłączony lewy pas w kierunku Wrocławia. Na S6 także były kłopoty, ale już się zakończyły między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia. Tam doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i już w kierunku Gdyni powinno się jechać nieco lepiej. Na S7 na trasie Kraków-Jędrzejów uważajcie, bo zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Jędrzejowa. To dlatego, że zapaliło się auto osobowe. Pożar wybuchł w okolicach Wodzisławia. Na drogowe kłopoty trzeba także uważać jadąc autostradą A4, między innymi w Dolnośląskiem. Między węzłami Krzywa i Jadwisin na 64 km zepsuła się ciężarówka. Na prawym pasie stoi i blokuje część jezdni w kierunku Wrocławia. Jeżeli o A4 chodzi, to mieliśmy korek na wysokości Bochni, ale sytuacja poprawiła się i w kierunku Krakowa powinno się już jechać nieco płynniej. Od was natomiast mamy ostrzeżenie.
3: Dzień dobry, zjechałem z Jedynki na drogę do Wielunia, to jest bodajże 43. Jest remont drogi, jest wahadło. 50 metrów w jedną stronę ujeżdżamy i stoimy. Czy tego wahadła nie można wydłużyć, żeby jechać? Im ciężarówka włączy bieg, no to już stoi. 50 metrów i tak razy 10.
1: Dzięki za to ostrzeżenie. 22 513 11 11. Tutaj zbieramy cały czas wieści od was. No i rzut oka na Zakopiankę. Tłoczno jest między Nowym Targiem a Białym Dunajcem w okolicach Szaflar i to najbardziej korkujący się odcinek popularnej trasy pod Tatry. Mniejszy korek mamy w Gaju i w Libertowie, czyli na końcowym odcinku przed Krakowem, gdybyście od Zakopanego próbowali dojechać do stolicy Małopolski. Pod Krakowem tłoczno też na 79 na wysokości Zabierzowa, niezależnie od kierunku jazdy. Niełatwo wjeżdża się do stolicy przez Łomianki Siódemką. Wyjazd w kierunku północnym z Warszawy na Siódemce też trudny. Zwalniamy zwłaszcza w Dziekanowie Leśnym. Zwalniamy to mało powiedziane. Po prostu pojawił się tam pełnoprawny korek.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Zagadka trwa, podpowiedzi były, wasze odpowiedzi też są, Marcin z Gorzowa, ale zdaje się, że w tej chwili wypoczywa w Dziwnowie, albo pomiędzy Dziwnowem a Pobierowem, tak przynajmniej widać to na mapie. Cześć, w temacie zagadki, czy to jest podgrzewana przednia szyba?
0: Nie.
4: No nie, nie.
0: Czy odpowiedź na zagadkę to jest poduszka powietrzna, pisze Witek, który pozdrawia i my także pozdrawiamy. Witek, który jest w okolicach Olsztyna. No jestem zadowolony z podpowiedzi.
4: A, to już było. To Pawełski, który silnik wysłał nam przy okazji zdjęcie.
0: To też czytaliśmy i czekamy na więcej. Może trzecią podpowiedź podamy.
4: A możemy, pewnie, żaden problem. Myślę, że zagadka na czwartek jest gotowa i trzecia podpowiedź tu się idealnie wpasuje, zwłaszcza, że po godzinie 11 będziemy się łączyć z Agatą, która ma nam do powiedzenia bardzo ciekawe podpowiedzi dotyczące imprez, no na przykład historycznych też, bo będą HRSMP podczas rajdu Polski, jak się dowiedziałam, ale o tym na razie szafr więcej po godzinie 11. Natomiast trzecia podpowiedź to chroni to, co znajduje się pod spodem.
0: Czyli nie lubi być w centrum uwagi, najlepiej spełnia swoją rolę wtedy, gdy tego nie widać i chroni to, co znajduje się pod spodem.

0: Co nieco o pogodzie. Mówiliśmy, że wiatr może być silniejszy i synoptycy ostrzegają przed trąbami wodnymi.
1: Właśnie, to jest takie zjawisko, które pojawia się nie pierwszy raz na Bałtyku, aczkolwiek trąby powietrzne są chyba bardziej popularne i częściej o nich mówimy. No tak, rzeczywiście. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że można się spodziewać ich dzisiaj nad Bałtykiem. Sztorm nie jest jednak przewidywany.
0: Synoptyk IMGW Anna Gryczman przyznaje zarazem, że pogoda będzie dość niebezpieczna.
2: Niż, który będzie się przemieszczał przez południową część Bałtyku oraz jednocześnie północną część Polski, w połączeniu z chłodną, niestabilną masą powietrza w tamtym rejonie, będzie stwarzał odpowiednie warunki do możliwości powstawania trąb wodnych właśnie we wschodniej części wybrzeża, a także w rejonie Zatoki Gdańskiej, Półwysp Helskiego.
1: No i 7 tak. skali Beforta będzie, czyli jakieś 65 km na godzinę będzie wiał wiatr. A sztormy pojawiają się od 8 stopnia, to takie przypomnienie z geografii.
0: Pamiętajmy o tym, że pogoda dość nieprzewidywalna i lipcowa Polska, czasami ekscytująca, bo lepiej to wszystko obserwować z daleka z ciepłą herbatą w kubku, ale zdarza się tak, że jesteśmy na drogach, no i niestety doświadczamy tych warunków, więc jeżeli jesteście na Pomorzu, no to mogą być silniejsze porywy wiatru. Mówiliśmy zresztą o tym w prognozie, że trzeba uważać i mocniej trzymać kierownicę. Tak, 18 minut pozostało do godziny 11. Nasza zagadka nierozwiązana.
1: Cały czas czekamy.
0: Przypomnijmy na sobie może te trzy podpowiedzi, które były.
1: Tak, no przede wszystkim mówiliśmy o tym, że nie gra pierwszej nie lubi być w centrum uwagi, czyli nie gra pierwszoplanowej roli. Najlepiej spełnia swoją rolę właśnie wtedy, kiedy tego nie widać. No i chroni to, co znajduje się pod spodem.
0: Posłuchajmy.
3: Bo widać serdecznie, szanownym redaktorzu. Fafik twierdzi, że to jest osłona silnika. No ja potwierdzam, przychylam się do jego odpowiedzi. I co wy na to?
1: Takim fafikowym slangiem, czy też głosem mówimy niestety nie, ale też serdecznie pozdrawiamy.
0: Absolutnie tak. Zresztą nie tylko Fafik proponuje taką odpowiedź, bo także dolna osłona silnika od Pawła Ski. I tak. Więc czekamy na więcej i czwarta podpowiedź może się przyda.
1: Tak. Tak, jedźmy z tym, tak żebyście mieli już taki komplet podpowiedzi. Jest kamuflażem w samochodzie, ale także poza nim. To taka część, która po prostu coś przykrywa.
0: Dagmara, no. Chciałem powiedzieć, że ta czwarta podpowiedź miała ułatwić ta druga część i poza nim, ale jak wybrzmiała, to pomyślałem sobie, że to jeszcze bardziej skomplikowało. Mhm. Mam nadzieję, że sobie jednak poradzicie. Czekamy na wiadomości od was.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Nad Gdańskiem dostaliśmy zdjęcia. Rzeczywiście te trąby występują nie tylko wodne, ale wygląda na to też, że i tworzące się z powietrza. Mhm. Więc te porywy wiatru są rzeczywiście silne. Bardzo dziękujemy naszym słuchaczom za zdjęcia. Zdaje się, że dwie osoby wysłały. Marcin i Aga i jeszcze nasz kolejny słuchacz Plikoramix. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Tak, wygląda to nieciekawie, szczerze mówiąc. Najlepiej by być z daleka od tego.
0: Tak. Jeśli chodzi o zagadkę, to sobie o niej podyskutujemy nieco później, bo czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Uważajcie na dolnośląskim odcinku A4, bo między węzłami Krzywa i Jadwisin

0: zepsuła się ciężarówka i na 64 km zajmuje prawy pas w kierunku Wrocławia. Na S5 też są utrudnienia. To na trasie z Poznania do Wrocławia na odcinku Kościan-Czacz. Na 20 km osobówka uderzyła w bariery energochłonne i przez to mamy wyłączony jeden z pasów w kierunku Wrocławia. Na S7 tymczasem problemy między Krakowem a Jędrzejowem na wysokości Wodzisławia. Zapaliła się osobówka i zablokowała prawy pas w kierunku Jędrzejowa. Problemy także w Warszawie na trasie S8. Między Modlińską a Wisłostradą na moście Grota Roweckiego zepsuł się pojazd osobowy i może wciąż blokować jeden pas na zachód, czyli między innymi do Poznania. Uważajcie także na S8 między Radzyminem a Wyszkowym. Ruch wyraźnie zwalnia w kierunku Białegostoku. W miejscu prac drogowych mamy tam też ograniczenie prędkości. Zwalniamy także dojeżdżając Zakopianką do Krakowa. Spowolnienie zaczyna się zaraz za Mogilanami. No i potem już będąc w Gaju i w Libertowie wyraźnie stoimy w korku. Korek mamy też na południowym odcinku Zakopianki, czyli między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Zwalniamy tam w obie strony, choć większy korek w tym momencie w kierunku Krakowa. Ale korki także koło Białego Dunajca i Porunina, czyli praktycznie cały odcinek od Zakopanego do Nowego Targu gwarantuje nam postoje. Gdybyście dojeżdżali do Nowego Targu od Białki Tatrzańskiej, też niestety utkniecie w korku. To jest 49.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.
4: Nie lubi być centrum uwagi, najlepiej spełnia swoją rolę wtedy, gdy tego nie widać. Chroni to, co znajduje się pod spodem, jest kamuflażem w samochodzie, ale także poza nim. Słuchamy.
5: Po tylu podpowiedziach podejrzewam, że jest to maska, która osłania komorę silnikową. Maska może osłaniać też na przykład człowieka. Highlander z tej strony.
4: Pozdrawiamy Highlandera, nie chodzi o maskę.
6: Ale fajnie, że się odezywasz, bardzo dziękujemy. No tak, mamy jeszcze kilka podpowiedzi, no nie, podpowiedzi nie, ale odpowiedzi, następna jest taka.
7: Dopiero was zacząłem słuchać i odnośnie zagadki to tak, nie wiem, klapa bagażnika albo klapa maski są jeszcze jedyne rzeczy, które mi przychodzą tutaj na myśl. Włodek z Elbląga, z Gąski, pozdrawiam. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i całej załogi.
4: Pozdrawiamy.
6: Też pozdrawiamy, tak.
4: Z Warszawy Elbląg, ale nie chodzi o wymienione rzeczy, to może o to chodzi.
8: Dzień dobry, witam serdecznie, wspaniały zespół radiowy. Ja bym obstawiał, że jest to być może wycieraczka w samochodzie. Nie taka na szyby, ale taka pod stopy. Pozdrawiam z zalanej deszczem S8-eczki. Wrocław, Łódź.
6: Oho, uwaga, trzeba zwolnić i trzeba zachować bezpieczną odległość, pamiętajcie o tym. Nie, nie o to chodzi, nie chodzi o wycieraczkę. Słuchajcie, no to jest coś takiego, z czymś takim, bez czegoś takiego, ale generalnie macie z tym do czynienia, no, jeśli wasz samochód jest dość oszczędny rzadziej, ale jeśli jest bardzo paliwożerny, to częściej. Na pewno macie z tym do czynienia, na bank.
4: Ale też w rowerze. Dobrze, dodajmy kolejną podpowiedź. Mhm. Jej brak od razu rzuca się w oczy. Ja proponuję jeszcze jedną rzecz.
6: No.
4: Zakrywa otwór lub element wyposażenia.
6: Ono, to jest dobra podpowiedź. To
4: nie teraz lubi być centrum uwagi. Najlepiej spełnia swoją rolę wtedy, gdy tego nie widać. I chroni to, co znajduje się pod spodem. Jest kamuflażem w samochodzie, ale także poza nim.
6: Jej brak od razu rzuca się w oczy i zakrywa otwór lub element wyposażenia. Tak, żeby się nie pobrudził, żeby nic z niego nie wypadło, nie wylało się.
4: No to już. 6 do 11.

0: Na zegarze minęła 11, moi drodzy, w rytmach muzyki, no właśnie, trochę takich wakacyjnych, ale niekoniecznie, czyli tak jak pogoda. Mm-hmm. Sprawdzamy, jaki dzień nas będzie dzisiaj, jak dzień nas będzie raczył pogodą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i cóż, pogodą zmienną będzie nas dzień raczył. W wielu miejscach sucho, ale wystarczy kilkanaście minut, żeby pojawiły się ciemniejsze chmury i przelotny deszcz. Tak właśnie będzie wyglądał dzisiejszy dzień w wielu regionach Polski. Najbardziej wymagająca aura prognozowana jest na północy oraz we wschodniej części kraju. Tam poza deszczem mogą pojawiać się także burze, a miejscami nawet grad. Dlatego warto obserwować nie tylko prognozy, ale również to, co dzieje się za szybą.
2: No, zresztą wysyłacie nam zdjęcia z tego, co dzieje się za waszymi szybami albo przed waszymi szybami. I te burze, o których wspomniał Piotrek, mogą być krótkie, ale bardzo intensywne. Jeśli traficie na taki opad podczas jazdy, no to widoczność może spaść praktycznie do minimum. Widziałam już nieraz, jak się ludzie zatrzymywali pod wiaduktami na trasach szybkiego ruchu, nawet na autostradach. Więc chyba warto zatrzymać się, jeśli można i gdzie można. I przeczekać tę trudną sytuację. Samochód to klatka Faradaya, więc nie powinno się nic wydarzyć złego. W takich sytuacjach najważniejsze jest też spokojne zdjęcie nogi z gazu i unikanie gwałtownych manewrów. Jeśli chodzi o temperaturę, na termometrach 17 do 22 stopni w większości kraju, więc nie będzie ani upalnie, ani zbyt chłodno, ale zdecydowanie bardziej komfortowa pogoda niż jeszcze kilka tygodni temu.
0: Po południu taka zmienna aura utrzyma się, chwilami będzie pogodnie, ale miejscami znowu pojawi się deszcz i lokalnie burza, dlatego parasol albo kurtka przeciwdeszczowa mogą się dziś na pewno przydać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zagadkowo, moi drodzy, żeby nie było zagadkowo, no to próbujemy znaleźć rozwiązanie. No i jest kilka propozycji. Nie lubi być w centrum uwagi, najlepiej spełnia swoją rolę wtedy, gdy tego nie widać. Chroni to, co znajduje się pod spodem, jest kamuflażem w samochodzie, ale także poza nim. Brak jej to ona. Od razu rzuca się w oczy i zakrywa otwór lub element wyposażenia. Słuchamy.
3: Cześć PRK, właśnie wystartowałem. Słucham oczywiście was. Odnośnie tej zagadki wspólnego z rowerem i samochodem, łańcuch raczej nie. Bo to nie pasuje, bo to inne rozmiary tych łańcuchów, ale nie wiem, jakiś błotnik, chlapacz, zderzak nie, ale bardziej właśnie ten chlapacz, błotnik. Pozdrawiam serdecznie, hej.
2: Mm-hmm. Nie, nie, ani chlapacz, ani błotnik, nic z tych rzeczy. No to jest takie coś na z...
0: Tak, Mara, przesadzasz dzisiaj. Zaraz wymyślimy, wykoncypujemy jeszcze jedną podpowiedź. Słuchamy dalej.
4: Witam serdecznie, jeszcze raz z tej strony Robert z Cysterny. Czy chodzi tu jednak o nadkole? Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękujemy, Robercie z Cysterny, nie chodzi o nadkole, słuchamy dalej.
5: A może klapka wlewu paliwa? Highlander ponownie.
2: No blisko bardzo, blisko.
0: No tak, Mara nawet w pewnym momencie stwierdziła, że to jest dobra odpowiedź, ale nie jest.
2: Nie, nie.
0: Więc szukamy dalej dobrej odpowiedzi.
6: W sprawie konkursu, czyżby to była klapka od wlewu od paliwa? Albo ten korek, który to zakrywa? Ale chyba raczej ta klapka. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz z Hyundai'a.
2: Klapka jest na ky, a my szukamy czegoś na z.
0: Chociaż ja ostatnio u siebie w samochodzie to zobaczyłem, że właśnie obok jak jest ta klapka i jest wlew, to jeszcze tam była taka kolejna,
2: takie coś.
0: Takie coś, taka dziurka, no ale jednak i wtedy zobaczyłem to. Właśnie.
2: Mm-hmm. I dlatego ci przyszło dobrze to dzisiaj do głowy.
0: Tak, jej rozumiem. Brak od razu rzuca się w oczy i mamy jeszcze jedną propozycję.
7: Witam szanownych redaktorów. Moim zdaniem jest to podłokietnik, schowek. Pozdrawiam, Robert BMW.
2: Zostaliśmy reduktorami.
0: No możemy być.
2: A to ładne nie? było, fajna pomyłka.
0: W każdym razie, jeżeli jesteśmy z wami, to możemy być też reduktorami.
2: Możemy. Reduktorami złych nastrojów.
0: Tak, i mamy tak,
2: cześć, zakrywa... prawdopodobnie chodzi o atrapę, to znaczy grill. Chyson napisał.
0: Nie, zakrywa otwór lub element wyposażenia i... No właśnie...

0: To jest tak, że wciska się to w coś, tak?
1: Mamy prawidłową odpowiedź. Tak,
0: naprawdę?
1: Tak.
0: To może poczekajmy, odstućmy na razie emocje, zagrajmy i zaraz się dowiemy, jaka jest prawidłowa, dobra odpowiedź.

0: Monika Gniewaszewska na miejscu i już prawie 11 minut po godzinie 11. Tak, Moniko, czas sprawdzić, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, to była szybka piłka. Nawet nie zdążyłam się odezwać. Ale tak, zapraszam na informacje z dróg. Jest ich sporo i dochodzą nowe wiadomości. Mianowicie przed sekundą, można by rzec, wpadła informacja kolejna z A1. Trasa węzeł Częstochowa-Jasna Góra-Częstochowa Północ, miejscowość Legota może, śląskie, 426 km, uważajcie, awaria samochodu ciężarowego i zwężenie w stronę na północ, w stronę Łodzi, czyli i to są drugie utrudnienia już niestety na A1, z tym, że te pierwsze, jeśli chodzi o zgłoszenie, to są w Kujawsko-Pomorskim, a więc po drugiej stronie Polski, węzeł Kowal-Kutno-Północ, miejscowość Unisławice, 220 km, tu poważniejsza zdecydowanie sprawa, auto osobowe wypadło z drogi, na miejscu jest policja, no i kieruje ruch przez miejsce obsługi podróżnych Lubień Południa, więc można powiedzieć, że jest coś w rodzaju objazdu, na szczęście niedługiego, tylko jedziemy przez MOP po prostu. No i dobre wiadomości za 4, trasa węzeł Krzywa Jadwisin, w pobliżu węzła Jadwisin na Dolnym Śląsku, czyli to jest ten odcinek Legnica-Wrocław, mieliśmy awarię samochodu ciężarowego i zwężenie w stronę Wrocławia, teraz już auta nie ma, zostało zabrane i utrudnienia się zakończyły. Zakończyły się kłopoty z przejazdem też na S7, na odcinku między Warszawą a Krakowem, tu w pobliżu miejscowości Wodzisław, to jest Świętokrzyskie, 15 km. Mieliśmy pożar samochodu osobowego, on oczywiście został już ugaszony, później stał wrak, a teraz już wiadomo, że w stronę Jędrzejowa, w stronę Warszawy jedziemy bez problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za moment rozwiążemy sobie naszą zagadkę, moi drodzy. 13 minut po godzinie 11. Ach, bardzo przyjemny dzień. To jest czwartek, słuchacie Radia Kierowców.

0: Gdybyście tylko widzieli, jak pilnie Dagmara próbowała wszystkie głosowe wiadomości ściągnąć i umieścić w naszym systemie, żeby nic się nie zgubiło. No i udało się. Udało się, bardzo dużo wiadomości przyszło.
1: Co, język wytknęłam, czy jak?
0: Nie, po prostu tak szybko rękami operowałaś.
1: Starałam się. I mamy poprawne odpowiedzi, chyba mi się wydaje.
0: Tak, ale po kolei. Przypomnijmy sobie najpierw nasze podpowiedzi w dzisiejszej zagadce. Nie lubi być w centrum uwagi, najlepiej spełnia swoją rolę wtedy, gdy tego nie widać. Chroni to, co znajduje się pod spodem. Przyszły jeszcze inne odpowiedzi, zanim dojdziemy już do meritum. Posłuchamy.
2: Witam serdecznie, Radyjko. Czy to jest Z jak zderzak?

0: Pozdrawiam, Robo.
1: No tak, bo mówiliśmy, że na Z.
2: Tak,
1: Mara powiedziała.
2: Się wyrwało.
1: Aha, ale zaraz, kolejne to nie jest na Z. No ale posłuchajmy.
3: Witam państwa redaktorów. Po ostatniej podpowiedzi sądzę, że to będzie wlew gazu. Pozdrawiam, Mani Głowa.
1: Mm-hmm. Pozdrawiamy Mańkę.
2: No, był obok Z, więc można.
1: Jest kamuflażem w samochodzie. Jej brak od razu rzuca się w oczy, zakrywa otwór lub element wyposażenia. Ja powiedziałem tam o tym wciskaniu, że coś wchodzi, że opasuje. Trochę takie puzzle. Mm-hmm. Słuchamy dalej.
4: Dobra, witam ponownie. Łukasz z Hyundai'a. To w takim razie jak nie klapka, a na Z, to w takim razie zaślepka. Trochę rzuca się w oczy, jak jej gdzieś brakuje, na przykład w sterzach. Tak się zastanawiam tylko, jak tu z rowerem to smutek, ale tak myślę, że to jest zaślepka. Pozdrawiam.
5: Moim zdaniem będzie to zaślepka. Pozdrawiam, Andrzej z Golfa.
6: Myślę, że chodzi o zaślepkę. Janusz ze Skody.
7: Witam, Grzegorz z Volvo. Wydaje mi się, że to jest zaślepka. Pozdrawiam.
8: Witam serdecznie. Jeszcze raz Robert z Cysterny. Czy chodzi tu o zaślepkę? Pozdrawiam wszystkich.
2: No właśnie. No i to jest...
1: Artur też tak napisał. Dzień dobry. Odpowiedź, czy to jest przypadkiem zabezpieczenia antykorozyjne. Pozdrawiam serdecznie całą redakcję. Ewa z Jaguara. Ewciu, pozdrawiamy cię. Mm-hmm. Nie chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne. Łukasz i Witold pisali też o zaślepce. Darek z Lublińca, Tomasz, mm-hmm. Michał i Wojtek i Witold. I chodziło właśnie dzisiaj o zaślepkę.
2: Troszkę trzeba było pomóc, ale ja też trochę was przepraszam, mea culpa, jakby trochę was wprowadziłam w błąd, chyba mi się wydaje, na pewnym etapie, więc bardzo przepraszam, będę bardziej uważać.
1: No dobrze, moi drodzy, ale udało się, a mówiłem, że będzie zabawa i
2: a
1: była.
2: Mówiłeś, a tak. Mówiłeś, to dobrze, że zauważyłeś, że nie, u ciebie w samochodzie nie ma zaślepki. To dobrze, no. To zawsze właśnie z otoczenia bierzemy te przykłady najczęściej i z własnego doświadczenia, tak to wygląda.
1: Z czystym sumieniem jedziemy dalej.

0: to ciasto po Marcinie Kubie, Marcinowiczu.
1: Marcinie tak Kubowiczu.
0: Może tak.
1: Marcin Klubowicz.
0: To tak jeszcze tak czeka nas chętnego, nie wiem, może...
1: Ale to on zrobił sam?
0: On sam zrobił, tak. Sam, własnymi ręcami.
1: Wygląda jak bananowe. Bananowe?
2: No bo takie jest.
1: To ja jestem chętna.
2: No to proszę.
1: Teraz? Bo, nie mogę z pełną buzią. Nie wiesz?
2: Momencik.
1: Nikt cię nie wychował?
2: Niko.
1: Przepraszam.
2: Ale przepraszam, pijesz do mojej mamy?
1: Się.
2: Chciałaś coś powiedzieć?
1: Nie, absolutnie.
0: Pozdrawiamy mamy Piotrka.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Pół godziny
1: nie
2: do
1: chciałam z pełną guzią mówić.
2: Moniko, tak? Po serwisie podzielimy.
1: Tak, tak? Jest.

0: No właśnie, no to jest zgoda.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to zacznijmy może od natężenia ruchu. Ono jest dosyć spore na południu kraju, na obwodnicy Krakowa. Na jezdni prowadzącej w stronę Śląska korkuje się węzeł Kraków Południe. Zresztą w ogóle bardzo duży ruch na samej obwodnicy Krakowa i też bramki w Balicach, ale to już jezdnia prowadząca w stronę Rzeszowa. Tutaj mamy prace drogowe między miejscowością Morawica a bramkami w Balicach i stąd te spowolnienia. Zresztą na wysokości właśnie lotniska liczcie się z tym, że będziecie zwalniać, wjeżdżając na obwodnicę Krakowa, jadąc w stronę Rzeszowa. No i korkuje się też krajowa droga numer 7 na wysokości Libertowa, na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa. Tak wygląda południe, dosyć duży ruch, więc tutaj. No i też spory ruch mamy na węźle Murckowska, ale węzeł Murckowska zaczął wczoraj się na nim remont i w związku z tym jest zmieniona organizacja ruchu na 86 na węźle Murckowska, o tu dokładnie, a więc tutaj należy się liczyć właśnie z tego powodu ze spowolnieniami. Dziś i do piątku to jest sytuacja w stronę Katowic, ale później kierowcy, drogowcy przenoszą się na drugą jezdnię, a więc liczyć się trzeba będzie z utrudnieniami dla podróżujących w drugą stronę. To jest Śląsk. Dolny Śląsk nieźle. Legnica, Wrocław, małe spowolnienia przy dojeździe do Wrocławia. Tu zwalniamy w okolicach kątów wrocławskich. Też widać, że natężenie ruchu jest duże. No i jeszcze przypomnę o utrudnieniach, o których mówią służby na A1. Jeszcze raz Śląsk, Częstochowa, Jasna Góra, Częstochowa Północ i tu 426 km. Uważajcie, stoi zepsuty samochód na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi i też na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Tu mamy z kolei policję, która kieruje ruch przez miejsce obsługi podróżnych Lubień Południe, a chodzi o A1 węzeł Kowal, węzeł Kutno Północ w pobliżu miejscowości Unisławice. Tu są kłopoty z przejazdem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Rajd Polski dzisiaj w Katowicach. Tam jest Agata Ślepowrońska, która jest, już na nas czeka i będzie opowiadać o tym, co się dzieje na Rajdzie Polski, a ponieważ tam jest kilka historii, no to tym bardziej zapraszamy do słuchania.
0: 28 do 12.

0: I tak, Dagmara, nie wiem, ale ja patrzę na jeden region, a tam takie cudowne rozmnożenie. I jeszcze, a właśnie, halo, halo! Gdzie ona jest?
1: Ona jest w Katowicach i w Chorzowie. Tak, tak, normalnie. Taka sytuacja.
2: Dokładnie tak.
0: I rajdowe Mistrzostwa Polski, rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski i historyczne rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski. Agata Ślepowrońska, dzień dobry. To na której z tych imprez pani jest?
2: No ja jak zwykle serduszkiem przy historykach, ale będę dopingowała też w ERC i z RSMP, bo w każdej z tych lig startują znajomi, więc na pewno dopingować będę, ale nasz team w historykach i walczymy o to, żeby pokazać kibicom Forda Escorta WRC. Bardzo piękne, historyczne auto z końcówki lat 90. Także trzymajcie kciuki, bo jesteśmy na ostatniej prostej, żeby ten temat dowieść.
0: Agata, dlaczego Rajd Polski to wydarzenie, którym żyją już nie tylko kibice w Polsce, ale i w całej Europie?
1: I dlaczego na Śląsku?
2: Dlaczego na Śląsku? Bo zmieniło lokalizację, bo się przeniosło z Mazur. Więc teraz będziemy jedli rolatkę z modrą kapustą zamiast rybki na Mazurach.

będzie, trzeba urozmaicać menu, także tym razem jesteśmy na południu Polski. A dlaczego kibice żyją tym? No bo to jest tak naprawdę jedno z największych wydarzeń rajdowych w Polsce. Rajd Polski, który jest w randze i mistrzostw Europy, i kraju, a także tutaj tych historycznych mistrzostw kraju, więc naprawdę trzy duże imprezy, które

0: miejscach. Będą też takie malownicze trasy województwa śląskiego. Tutaj Jastrzębie, te okolice, tak naprawdę będzie na co popatrzeć nie tylko motoryzacyjnie, ale też cały region jest piękny. No i pyszny, co Piotrze? To coś dla ciebie. Lubisz?
1: Tak, przełknął się na wiesz?
2: Gdybym ja tam był, to byśmy już, myślę, że planowali, co tam na obiad, tak?
0: I lunch, gdzie? Tak, oczywiście.
2: I to by się nie skończyło chyba na jednym, tylko trzeba by było kilka, bo jednak...
0: Zrobić kilka obiadów?
2: Moglibyśmy
0: zjeść kilka obiadów?
2: Tak.
0: Tak, oczywiście, ale patrzylibyśmy na to, jak jeździ Mi Komarczyk, Kajto Kajetanowicz, Kuba Matulka, Adaś Sroka. Także naprawdę top of the top Polski, ale nie tylko, także cała stawka tutaj będzie się pokazywała. Ja bardzo czekam właśnie na to, czy uda nam się dowieść tego Forda Escorta, bo to chyba będzie jedyne w stawce, tak, jedyne w stawce auto WRC historyczne. Wiem, że tutaj rajd walczy o to, żeby w kolejnych latach być może zyskać rangę właśnie WRC, także dobry wstęp. I staramy się wspomóc, żeby tak właśnie było.
1: Fajnie, że o tym wspominasz, bo właściwie na rajdzie Polski każdy znajdzie coś dla siebie i ten, który rzeczywiście lubi historyczne auta i chce zobaczyć, jak one sobie radzą, a one radzą sobie całkiem nieźle i nawet często lepiej niż te samochody, które są współcześnie przygotowywane do rajdów. I też ci, którzy lubią współczesne samochody i lubią konkretnych kierowców. Wspomniałaś między innymi o Mi Komarczyku. Za kogo wy będziecie trzymali kciuki? To do was pytanie. Jeśli chodzi o Agatę, to chyba wszyscy wiedzą.
0: Tak, ja mam w teamie trzech kierowców, za których trzymam kciuki najmocniej, ale oczywiście, że jak Adam Sroka będzie przejeżdżał, to wszystkie kciuki mocno, wiesz.
2: Z bólem serca musimy na chwilę porzucić
1: Rajd Polski.
2: Rajd Polski i Kapustę Modrą, ale wybieramy się do równie ciekawego regionu, czyli do Wielkopolski.
0: I równie pysznego.
2: A tam Yap Fest i nie będziemy jeść sushi.
0: Nie, nie będziemy jeść sushi, będziemy jeść ziemniaki w Wielkopolsce na torze Poznań Yap Fest, czyli kultura japońska będzie królowała i zobaczymy ponad 70 drifterów, setki aut, tysiące gości, każdy pozytywnie zakręcony na punkcie właśnie tej azjatyckiej kultury motoryzacji, czyli tuningi, nisko, te samochody nisko i szeroko, warcząco, będzie dużo driftu, tak jak wspomniałam, także tam będzie też intensywnie i tam na pewno będzie też bardzo kolorowo.
2: No właśnie, możemy się spodziewać bardziej klasyków, czy mocno zmodyfikowanych aut?
0: Ja cechuję się tym, że można spodziewać się absolutnie wszystkiego, ponieważ Polska też jest takim miejscem, gdzie chyba wszystkie samochody świata są. Kultura, jakby fani tych azjatyckich projektów motoryzacyjnych pojawiają się grupami, stadami, i więc jakby na pewno przywożą wszystko, co najciekawsze w ich garażach i szykują się do tego wydarzenia przez cały rok. Moi znajomi z ekipy Polatane już od kilku dni po prostu siedzą chyba 20 godzin na dobę w warsztacie, kończąc swój najnowszy projekt, który właśnie szykują na Yap Fest, więc wydaje mi się, że będzie dużo premier takich aut, które są specjalnie składane, ale będzie też dużo znanych egzemplarzy takich królów polskiej sceny japońskiej, w której ja nie jestem najbieglejsza, ale generalnie z dużą przyjemnością zawsze patrzę, jak pozytywnie zakręceni są ci ludzie.
2: Czyli mamy tak, Rajd Polski i Yap Fest, dwa regiony, Śląsk i Wielkopolska. Warto zwrócić uwagę, planując sobie weekend, jeżeli chcecie usłyszeć warkot silników i ciekawe pojazdy, ale także sławy, to a propos Rajdu Polski. Agata Ślepowrońska akurat
1: bardzo
2: na Śląsku.
1: Dziękujemy.
2: Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.
0: Dzięki, dobrego dnia.

Dzisiaj będziemy mówić o tym, co się dzieje, kiedy przeskakujemy z czterech kół na dwa, konkretnie na motocykle, ale informujemy o tym, co na naszych drogach. Nie tylko są to informacje dla czterokołowców, ale też dla dwukołowców.

0: Absolutnie tak.
1: A Monika Gniewaszewska ma najnowsze, więc słuchamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie mamy jeszcze z tego zgłoszenia od służb, ale tutaj podejrzany zator nam się zrobił na południowej obwodnicy Warszawy. Pora nietypowa dla tego rodzaju sytuacji. Między węzłami Opacz Warszawa Południe na jezdni prowadzącej w stronę Terespola. Trzeba się liczyć z korkiem. On się zaczyna krótko za zjazdem z węzła Opacz, jadąc w stronę Terespola i kończy przed węzłem właśnie Warszawa Południe. Jeśli wiecie coś na ten temat, południowa obwodnica Warszawy S2, no to oczywiście dawajcie znać. Czy korek jest na przykład wynikiem jakiegoś zdarzenia drogowego, które miało miejsce w tym tutaj miejscu na S2. No oczywiście jeśli chodzi o Warszawę, no to S8 na obu jezdniach w stronę Wrocławia i Białegostoku jest korek. Natomiast dzisiaj jest dosyć długi zator na S8 tutaj na wysokości Radzymina w stronę Warszawy. Prace drogowe to są prowadzone tutaj na S8 i to jest jedna kwestia, która sprawia, że jest ten korek i on jest właściwie codziennie, a drugi zdaje się, że doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego, więc jeśli też coś wiecie, to dawajcie znać. Od służb nie mamy jeszcze informacji. Korek zaczyna się jadąc od strony Białegostoku, a w kierunku Warszawy za Wolą Rasztowską i ciągnie jeszcze za Radzymin jadąc w stronę Warszawy. Na S8 też mamy zgłoszenie od służb, ale to już z samej Warszawy. Węzeł Modlińska, Wisłostrada, most Grota Roweckiego. Tutaj na moście na 15 kilometrze uważajcie, bo stoi samochód osobowy, on się zepsuł i zajmuje jeden pas w stronę Wrocławia-Poznania i to potęguje jeszcze te spowolnienia, które występują obecnie na S8 w Warszawie. No i jeszcze dobra wiadomość za jedynki, to jest Śląsk, węzeł Częstochowa-Jasna Góra, Częstochowa-Północ. Tutaj nie ma już na 426 kilometrze ciężarówki. Ona się zepsuła i stała około godziny. Tak zapowiadali zresztą drogowcy. Sama odjechała albo została wzięta. Stała w stronę Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my już nastrajamy się weekendowo, właśnie dwa kółka, no i wiatr we włosach. Może być to podróż bez planu albo z planem. Pytanie, kto go napisze. Ci, którzy to i owo już przejechali na jednośladach, będą naszymi gośćmi po godzinie 12:00.

0: Minęła 12,
1: tak
0: czas na
1: już?
0: Prognozę, tak.
1: No, jak szybko.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mamy sytuację następującą, że zmian jakichś takich wielkich nie przewidujemy. Nie zabraknie chwil ze słońcem, ale nadal trzeba liczyć się z przelotnym deszczem i miejscami burzami. Największa szansa na takie zjawiska utrzymuje się na północy oraz we wschodniej połowie kraju.
1: A jeśli nie planujecie dłuższą trasę, to dobrze zapamiętać, że pogoda dzisiaj będzie bardzo lokalna, czyli jak będzie padać w jednym miejscu, to niekoniecznie w drugim, ale mogą być burze w trzecim i tak dalej, i tak dalej. Dużo się będzie działo, będzie trochę miejscowości ze słońcem i kilkanaście kilometrów dalej może padać intensywny deszcz. Tak to wygląda.
0: W czasie burz możliwy jest również grat oraz silniejsze podmuchy wiatru, szczególnie na otwartych odcinkach dróg. Warto zachować ostrożność, bo pogoda może zmienić się dosłownie z minuty na minutę.
1: A jak spojrzymy sobie na wieczór i na noc, to sytuacja zacznie się spokojnie, stopniowo uspokajać. Burze będą zanikać, ale na wschodzie kraju jeszcze przez pewien czas może padać deszcz. Na zachodzie pojawi się więcej rozpogodzeń.
0: Noc będzie wyraźnie chłodniejsza niż ostatnie. W wielu miejscach temperatura spadnie do około 10-13 stopni, a w rejonach podgórskich jeszcze niżej. To dobra wiadomość dla tych, którzy lubią spać przy otwartym oknie, ale jeśli wybieracie się w trasę wcześnie rano, warto mieć pod ręką coś cieplejszego do ubrania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co, ty byś pewnie zamarzła, tak?
1: Przy no 10. Ja bym zamarzła, totalnie.
0: A ja lubię akurat taką temperaturę schłodzone. Dobrze, poczekajcie. Jeszcze goście się nie odzywają, bo jeszcze muszę mikrofony poprzepinać, ale na konsolecie oczywiście.
1: Ja powiedziałam, że namiot byłby potrzebny, żeby się czymś owinąć, ale to w kontekście tego, że jak podróżujemy motocyklem, no to raczej nie mamy ze sobą domu, albo go sobie organizujemy po drodze, albo możemy ze sobą zabrać coś na kształt namiotu. Jak nam jest za zimno, to można się nim owinąć, będzie cieplej.
0: Dominiku, coś chciałeś powiedzieć, już dzisiaj świeci lampeczka, proszę. No, dzień dobry, bo za chwilę goście. No, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Trzy minuty po 12 o motocyklach za moment będziemy rozmawiać, tak?
3: No tak, ja chciałem tylko powiedzieć, że nie ma złej pogody dla motocyklistów. O. Są tylko ci źle ubrani.
1: Naprawdę, a ja tak przemokłam ostatnio, wiesz, ale... że się zastanawiałam, czy to w ogóle nad dla mnie jest. Tak,
3: ale bo... pamiętaj, że człowiek przemaka tylko do skóry.
1: No tak, w sumie tak dalej się nie da.
0: Może zainwestujemy w padarynkę, co?
1: Mhm.

0: No właśnie, czy wesoło jest na drogach, czy smutno, czy sporo utrudnień, a może jeździ się gładko? Monika Gniewaszewska, najnowsze informacje już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No myślę, że jest wesoło, jak jesteście z nami, to na pewno jest wesoło, nawet jeśli są korki, a tych no rzeczywiście nie brakuje. Jak ktoś ma pecha, ale wesołego oczywiście, no to w korek wjedzie na przykład

0: na obwodnicy Krakowa. Tutaj jest bardzo duży ruch. Przed bramkami w Balicach zwalniamy i to tak porządnie. Prace drogowe i punkt poboru opłat. To chyba wszystko na to się składa, że mamy właśnie taką sytuację. Spowolnienie korek zaczyna się przed miejscowością Morawica i ciągnie aż po bramki w Balicach. To jest jezdnia prowadząca w stronę wjazdu na obwodnicę Krakowa, czyli w kierunku Rzeszowa. Zresztą później również w stronę Rzeszowa bardzo duży ruch. W przeciwnym kierunku, w kierunku Śląska także, ale na bramkach w Balicach postoimy nieco krócej niż na przykład na wspomnianym kierunku Rzeszów. Krajowa droga numer 7 przy dojeździe do Krakowa, do obwodnicy Krakowa, do węzła Kraków Południe na wysokości Libertowa. Też zatrzymania. Sama Zakopianka nie najgorzej, choć małe spowolnienia za Myślenicami w stronę Zakopanego. Tak rysuje się sytuacja. Natomiast bardzo duży ruch oczywiście na tym odcinku Zakopane Nowy Targ. To tutaj zwalniacie zwłaszcza w kierunku Nowego Targu, czyli w kierunku na północ. Te spowolnienia są na wysokości Bańskiej Niżnej. Już się zaczynają, no i ciągną za Szaflary jeszcze. To jest 47 na 49, czyli trasie Białka Tatrzańska Nowy Targ. Tuż przy Nowym Targu niewielki zator przy wyjeździe na Zakopiankę tak naprawdę, czyli w stronę Krakowa. Tak wygląda sytuacja w Małopolsce. Na Śląsku węzeł Murckowska niestety się korkuje, ale przypominamy, tu trwają prace drogowe, mamy zmienioną organizację ruchu, a więc tego korka należy spodziewać się na węźle Murckowska zarówno na A4, to jest trasa w stronę Wrocławia, jak i niestety na 86, i to jest trasa w stronę Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 i pół po 12.
3: Czyli wsiadamy na jednoślady i jedziemy. Hen, hen, hen.

0: A w Rabce Zdrój zaliczyli nasi słuchacze grad, deszcz i słońce, czyli pogoda w dużą kratkę.
1: No tak, weekend się zbliża, zresztą lepsze pogodowo momenty, miejmy nadzieję, że jeszcze się pojawią. No i w roli głównej teraz motocykl. To więcej niż środek transportu. Dla wielu to sposób na podróżowanie i odkrywanie miejsc z zupełnie innej perspektywy. Coraz częściej wybieramy nieoczywiste kierunki zamiast zatłoczonych kurortów, a sama droga staje się również ważna jak cel podróży.
0: No tak, o tym, co jest dzisiaj modne w motocyklowej turystyce, jak zaplanować wyjazd, dokąd pojechać, jak sobie radzić z przeciwnościami na przykład pogodowymi. O tym wszystkim będziemy rozmawiać z osobami, które świetnie wiedzą, jak planować sobie podróż motocyklową, sobie i nie tylko sobie. Dominik Bartelak, przepraszam, że od Dominika zaczęłam, bo Karolina to tak jakby nasza część naszej redakcji.
2: Cześć.
0: Dominik Bartelak, podróżnik motocyklowy, organizator wypraw od lat, przemierzający Europę i dalsze zakątki świata na dwóch kołach. Cześć.
1: Dzień dobry Dominiku. Cześć. I Karolina Wręczycka, motocyklistka, podróżniczka, także twórczyni internetowa, która inspiruje do motocyklu.

0: nowych wypraw i pokazuje, że podróżowanie na dwóch kółkach jest dostępne dla każdego.
1: Mm-hmm.
0: Moi drodzy, gdybyście mieli wskazać jeden motocyklowy kierunek, który dzisiaj jest niedoceniany, ale za chwilę będzie bardzo modny, to co by to było?
2: O
0: Dominik?
2: Jezu. O Jezu, no to tak niedoceniany. Ja tym może bym powiedział, że Europa niedoceniana. Alpy są tak cudownie, śliczne, w ogóle Pireneje. Wszystkie te kierunki, które są górskie, tam gdzie można pojeździć na motocyklu i pojeździć po zakrętach, po winklach, jednocześnie wypić kawę w spokoju, zjeść coś dobrego, bezpiecznie na tyle, że jeśli się cokolwiek złego wydarzy, no to jest ta pomoc. Zawsze można do tego szpitala dojechać i wiemy, że tam nam tej pomocy udzielą.
1: Czyli co, Włochy, Francja, Hiszpania, może bardziej dalej Portugalia?
2: No tak, to są wszystkie te kierunki, które według mnie, one są modne, nadal modne. Ja też coraz więcej obserwuję Azjatów. To też ciekawe, że ci ludzie z tamtych stron świata przyjeżdżają do nas, do Europy, po to, żeby ją zobaczyć. A ona nadal jest piękna, przynajmniej na mnie robi olbrzymie wrażenie.
0: Ale właśnie niedoceniane kierunki, a za moment modne. Dlaczego ta Europa jest niedoceniana? Bo czasami jak gdzieś tam widzę różne relacje w mediach społecznościowych, to głównie gdzieś tam, a to w Afryce, są organizowane jakieś zloty motocyklistów przy okazji premiery jakiegoś nowego modelu albo w Azji, a Europa tak różnie.
2: No jasno, bo mogę powiedzieć jasno, że ta Europa nadal się trzyma.
0: Mhm.
2: Ja ostatnio byłem na Bałkanach. Pierwszy raz. To w ogóle ciekawe, bo wielu znam kolegów, którzy mówią, a tam no, tak super, super i wracają. A ja pojechałem pierwszy raz i teraz ja już wiem, dlaczego oni wracają. No po prostu cudownie. I wydaje mi się, że to jest ten kierunek, o którym teraz możemy powiedzieć. Po prostu Bałkany. Tam mamy i góry, i dobre jedzenie, i wodę, i dobrą pogodę. I generalnie coraz więcej motocyklistów i jeszcze więcej. No i jeśli miałbym cokolwiek tutaj powiedzieć, to jednak to te Bałkany.
3: Mhm. Ja wtrącę, że jeżeli mamy nieco mniej czasu na podróż na Bałkany, na których też byłam i uważam, że tam jest pięknie, ale gdybym miała porównywać i gdybym była zagranicznym człowiekiem, który pierwszy raz przyjeżdża do Polski, byłabym zachwycona.
0: Aha.
3: Po pierwsze, mamy rewelacyjną kuchnię, po drugie, piękne widoki, mamy morze, mamy góry, mamy Kaszuby, mamy Podlasie, mamy Dolny Śląsk, mamy naprawdę piękne tereny, odkrywajmy je, bo ja sama jeżdżąc po Polsce w dalszym ciągu robię wielkie wow na miejsca, które widzę. No, za tydzień, w weekend planuję podróż. Zobaczymy. Będę tam też pierwszy raz dookoła jeździć. No i o to jest pytanie. Co zobaczę i jak bardzo będę zachwycona, ale robię to, jadę w Polskę.
1: Na pewno teraz będziesz zachwycona, bo już to widać.
0: No właśnie, Karolina, ale jeśli chodzi o takie twoje kierunki w Polsce, to dokąd najchętniej? Jeżeli z Warszawy, jesteś akurat w Warszawie i myślisz sobie, mam wolny weekend, albo mam też ludzi, z którymi mogłabym pojechać, to dokąd wtedy najbliżej? Na Podlasie, na Mazury, czy w ogóle na południe kraju?
1: A może Kujawy i Pomorze?
3: A może, wiecie co, ostatnio odkryłam Wielkopolskę, tam jest bardzo dużo jezior, więc tam również. Natomiast bardzo chętnie zawsze wracam na Mazury, wracam na Podlasie i uwielbiam Dolny Śląsk, zakręty, okolice Wrocławia, Karpacza, oczywiście mój ulubiony i sentymentalny kierunek, więc jak najbardiej tak.
1: Czyli
3: tak
1: w sumie chyba razem nie pojedziecie na tę wycieczkę, bo jak rozumiem, Dominik wybiera się za granicę, a Karola zostaje w Polsce.
3: I myślę, że nieraz pojedziemy, w planach są kierunki bardzo ciekawe. Dominik już rozpisuje super rzeczy, które jest w stanie zaproponować, ponieważ tam już był i niektóre będą nowe.
0: No dobrze,
3: to
0: ale
3: będzie
0: na przykład
3: Europa.
0: Kraje bałtyckie, bo jeżeli ktoś pojedzie na Podlasie, potem Litwa, Łotwa, Estonia, ewentualnie Prom, Helsinki, byliście w takiej podróży, to może porozmawiamy sobie za moment o tym i czy w ogóle warto akurat w tamte rejony też się zapuszczać, no i jak się do takiej pierwszej podróży dłuższej przygotować.

0: Słońca.
1: Tak, no bo tak. Jak śpiewał pan w piosence, ciągle pada, chociaż nie wszędzie. A jak wygląda sytuacja drogowa, to sprawdzamy już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No, dokucza trochę ten remont na węźle Murckowska, skrzyżowanie 86 z A4, no ale tak to jest, że najpierw musi być trochę gorzej, żeby potem było lepiej. Korkuje się węzeł Murckowska i na 86 i na A4. 86 korkuje się od strony południowej jadąc, a więc od strony Tychów w kierunku Katowic, no a A4 korkuje się jadąc od strony Mysłowic na wysokości Katowic w stronę Rudy Śląskiej. Także przygotujcie się na to, korki nie są duże, ale ta zmieniona organizacja ruchu jednak robi tutaj, jak to ująć, robotę, o tak to ujmijmy. Południe kraju, obwodnica Krakowa, też wciąż bardzo duży ruch. W stronę wjazdu na obwodnicę, jadąc od strony Katowic, tu bramki w Balicach, zatrzymujemy się przed nimi. Tu też prace drogowe sprawiają, że ten korek się utrzymuje. Przy wjeździe na obwodnicę, która też jest bardzo ciasno na niej w tej chwili. Zgłoszenie od służb, sporo ich przybyło niestety. 79, trasa Kraków-Sandomierz w pobliżu miejscowości Jaksice w Małopolsce, 304 kilometr. Dwa osobowe się zderzyły i tutaj też mamy niestety, ale dwie osoby poszkodowane. Jest zamknięta 79 w miejscowości Jaksice, co wymaga od kierowców jechania trasami lokalnymi, ale tylko dla osobówek. Ciężarowe muszą niestety, ale czekać. 55 to też to Pomorze, czyli druga strona kraju. 55 i trasa Gościszewo-Malbork, to jest oczywiście północ. Malbork, zderzenie samochodu osobowego z autobusem, tu też dwie osoby poszkodowane. No i też mamy zamkniętą 55 przez Malbork. 55 nie przejedziemy. Jeśli chodzi o objazdy, no to przez miasto.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Rabka Zdrój, zaliczyliśmy przed chwilą grad, deszcz i słońce, pogoda w dużą kratkę, moi drodzy. To a propos tego, co dzieje się na drogach. Tak, rozmowy w tle trwają, 27 minut
0: do godziny 13.
1: Jeszcze nie wyszli. Tak, jeszcze nie wyszli, są. Za chwilę wrócimy do rozmowy o motocyklach.

0: Uwielbiam naszych gości. Oni potrafią sprzedać motocykl w tak cudowny sposób, że już masz ochotę wsiąść i jechać. Karolina Wręczycka, Dominik Bartelak, czyli podróżnicy motocyklowi i w ogóle totalne świry na punkcie motocykli, ale ja to dziś już to rozumiem. Wiem, dlaczego tak jest. To jest po prostu wolność.
1: Tak, poczucie wolności i przed chwilą wy tego nie słyszeliście, ale rozmowa na ten temat trwała w studiu. Właśnie, że to jest ten czas na motocyklu, to jest czas dla nas, tak? Czas, żeby zostawić wszystkie rzeczy w domu, pracę, jakieś takie niedokończone sprawy, wsiąść na motocykl, ruszyć przed siebie i po prostu czerpać przyjemność.
2: No tak, kochani, bo przecież my tutaj w tym naszym europejskim takim klimacie, my podróżujemy dla przyjemności i kupujemy te motocykle takie, żeby nam sprawiały radość, czyli patrzymy na to, co nam się podoba, co nam się nie podoba, jak lubimy jeździć. Nie jesteśmy w tych realiach, gdzie traktujemy ten motocykl jako takie narzędzie i codzienne dojazdy do pracy, tak jak to się w Azji dzieje i tam po prostu ilość tych motorków, skuterków, tam patrzą się na cenę, na to, jak go serwisować, albo czy go w ogóle nie serwisować i po prostu muszą nim dojechać, zabrać swoje dzieci, zakupy albo w ogóle dostarczyć towar do jakiegoś swojego punktu i tam przygotować jakieś jedzenie. A my nie musimy. My po prostu traktujemy to jako styl życia. Te motocykle dają nam wolność, trochę nas kształtują, dają taką tożsamość. Możemy sobie wieczorem zaparkować, popatrzeć na ten motorek i powiedzieć: Jezu, przecież dojechałam tutaj, czy dojechałem w takie miejsce. To jest takie niesamowite w ogóle, gdzie ja jestem. No właśnie ten motocykl spowodował to, że i ta wolność, że akurat tak mogło tutaj być. I nieważne, czy pada, nie pada, czy jest upał i w ogóle, czy jestem głodny, niegłodny. No to jest po prostu ten styl, który no ja osobiście promuję. Chciałbym, żeby wszyscy tak to czuli.
1: Dagmara, czyli dzisiaj, jak ja już będę zadawał ci pytanie w kolejnych dniach, ty jako Dagmara, co czerpiesz z motocykla, to będziesz odpowiadać co? Rekreację
0: oczywiście i wolność.
1: Tak, rekreację i wolność.
0: No dobrze, a jak już wiemy, dokąd jedziemy, już mamy to wszystko, o czym powiedziałeś w głowie i już także w sercu, czyli jak odkręcamy manetkę, to po prostu czujemy się wolniej, jedziemy, jesteśmy tylko my, to powiedzcie, jak się przygotować do tej podróży, co zabrać, jakie błędy najczęściej popełniamy, kiedy wsiadamy na motocykl i chcemy pojechać troszeczkę dalej, o czym zapominamy?
1: Stan psychofizyczny jakoś tak na pierwszym miejscu. Karolina, może zaczniemy od ciebie tym razem, że kiedy wyjeżdżamy właśnie w podróż motocyklową, to co ty masz z tyłu głowy, co zabrać ze sobą i jak się do niej przygotować tak mentalnie?
3: Jeżeli jest to wyprawa, która trwa kilka dni, no to ja już jestem spakowana na kilka dni też wcześniej. Przede wszystkim mój dobrostan termiczny, ciuchy. Patrzymy, co założymy na siebie, mniej więcej jakie warunki pogodowe mogą nas spotkać. I praktycznie ciucha, reszta już jest już zaplanowana, albo i też nie, bo motocykle często jest tak, że nie musimy planować, szczególnie w tej części Europy i w ogóle po co planować. Wystarczy jechać przed siebie, ponieważ jedziemy po to, żeby się uśmiechać, zwiedzić i nauczyć czegoś nowego, ponieważ, Dominiku, podróż to jest

0: Jak to jest z tymi pieniędzmi?
1: Podróże to jest jedyna rzecz, na którą się wydaje pieniądze, a wraca bogatszym.
0: I to zawsze zanotujmy, zapamiętajmy, bo to jest maksyma nasza i naszych podróży motocyklowych, więc podróże, jeszcze raz podróże, dobrze się do nich naszykujmy, dobre plecaki, dobre...

0: buty, super kurtka, wygodna, żeby była, żeby te ochraniacze nas nigdzie nie uwierały. Dopasowana kurtka najlepiej, nie nowa, to jest też super. Jeżeli zakładamy nowe rzeczy na daleką podróż, to często może się okazać, że...
1: Tak jak z butami,
0: że mogą być nie okej. Także ja się tak szykuję i najczęściej to jest radosne szykowanie, natomiast no, to zależy, czy jadę na zorganizowany wyjazd, czy wszystko i wyłącznie załatwiam sama, bo to też jest pytanie, czy jedziemy sami, czy może ktoś nam już zorganizował wcześniej. I oto jest pytanie, Dominik jest bardziej doświadczony.
1: Dominik, jak to wygląda? Jeżeli ktoś, nie wiem, nie jeździł dalej niż 200 km od domu, to lepiej, żeby sobie znalazł jakąś grupę ludzi, którzy już gdzieś tam byli i do nich się przyłączył, czy na własną rękę? Jakie ty masz preferencje tutaj? Albo wskazówki?
2: Słuchajcie, no to są takie jakby dwie rzeczy. No jedna to jest wyprawa, nazwijmy tak taką wycieczką, do której się szykujemy. Trochę jak, nie wiem, wycieczka autokarowa albo wycieczka szkolna, jak sobie przypominacie, do której trzeba się trochę przygotować. Pierwsza rzecz, do której chciałem nawiązać, to to, że jazda w deszczu nie jest przyjemna. Po prostu nie jest. I teraz, jeśli zaczniemy się przygotowywać do tych niefajnych rzeczy, no to zaczniemy właśnie myśleć tymi kategoriami, co jeśli się przewrócę? No to te ubranie niech mnie chroni. Co jeśli będzie zimno? To jak Karolina. To ja muszę się przygotować do tego, żeby nie było mi zimno. Co jeśli mam jechać w nocy? No to ten wizjer, no niech on nie będzie ciemny. Jakie mam światła? Czyli po prostu przygotujmy się do takiego wyjazdu na te złe. Natomiast czerpmy radość z tego, co jest dobre. No im więcej tych dobrych, co będzie, no to wiadomo, że to jest ten kierunek. Natomiast jeśli chodzi o takie wyjeżdżanie, fajnie jest, jak jeździmy wokół komina, jak to mówią, i tutaj możemy sobie ćwiczyć. To jest fajny taki poligon na testy. To jest to, o czym Karolina mówiła, że no nie wszystko nowe będzie pasować. Tu możemy sobie sprawdzić, co działa, co nie działa. I taka jazda pod domem, po drogach, które znamy, po których już kiedyś tam jechaliśmy, no to one pozwolą po prostu odpowiedzieć na pytanie, co się sprawdzi, co się nie sprawdzi. Później w podróży i tak wychodzi. Ja na przykład zawsze tak mam, że jak się zastanawiam, czy coś działa, albo co będzie działać, albo nie działać, to patrzę na Dakar, czyli na tych rajdowców, którzy są profesjonalistami i oni już sprawdzili. Więc jeśli ja mam jakąś wątpliwość, to mówię, aha, skoro oni tak robią, znaczy, że to musiało być sprawdzone i pewno bym poszedł w tym kierunku.
1: Mhm. Moi drodzy, czerpmy przyjemność. Nie obawiajmy się tego, że coś pójdzie nie tak. Każdy popełnia błędy, ale także jeśli chodzi o strój, cały ekwipunek, tutaj też mamy możliwość ewentualnie wycofania się z pewnych decyzji. Tak?
3: Podróże wspaniałe.
0: Jak najbardziej.
3: Podróże wspaniałe, pięknie i profesjonalnie zorganizowane wydarzenia. Polecam. PS, mam nadzieję, że mnie siostra kiedyś ze sobą zabierze. Pozdrowienia dla Polish Motogirl, Dominika i redaktora Piotra od Ani.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: I pozdrawiam serdecznie.
0: Siostro, pozdrawiam was.
1: Dominik Bartelak, podróżnik motocyklowy, Karolina Wręczycka, motocyklistka także. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i za rozmowę.
2: Dziękujemy.
1: Tak,
0: dziękujemy bardzo.
2: Miłej drogi.

0: I już wyjeżdżamy ponownie na drogi, czy na jednośladach, czy na dwuśladach. Ważne, żeby przemieszczać się bezpiecznie. Monia Gniewaszewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ważne, żeby było bezpiecznie. Rzeczywiście dzisiaj ta pogoda może troszkę dokuczać, ale o szczegółach to pogodowych to już za chwilę. Teraz drogowe szczegóły. Duży ruch

0: na A1, zwłaszcza między Grudziądzem a Gdańskiem. Tutaj też A1 jest remontowana w kilku miejscach. No i to odczuwają ci, którzy jadą A1, bo na przykład zwalniamy między Grudziądzem a Warlubiem. Spowolnienia są na jezdni prowadzącej w stronę na północ. Zwalniamy też później, mijając Warlubie, przed Morze Szczynem. Też jest spowolnienie na A1. Tu też są prace drogowe i w związku z tym zmieniona organizacja ruchu powoduje, że kierowcy jadący w stronę Gdańska, to jest przed Pelplinem, też zwalniają. Korek nie jest duży, no ale jest takie spowolnienie. Dobrze wygląda sytuacja na bramkach w Rusocinie, na jezdni prowadzącej w stronę na północ. Troszkę większy ruch na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi do punktu poboru opłat. Postoimy, ale to nie jest jakieś długie oczekiwanie. Ważna informacja z A1 w Kujawsko-Pomorskim. Utrudnień nie ma już na 220 km. Tutaj jadący A1 musieli jechać przez miejsca obsługi podróżnych Lubień Południe, bo między węzłami Kowal Kutno Północ na wysokości miejscowości Unisławice mieliśmy utrudnienia. Teraz już ich nie ma, donoszą służby. Natomiast na A1 no to wspomniane korki i też przypomnę, że nie ma już też utrudnień na Śląsku. Węzeł Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Północ, 426 km. Były kłopoty z przejazdem, stał samochód ciężarowy, blokował przejazd. Teraz już go nie ma. A skoro jesteśmy na południu kraju, no to tylko jeszcze powiem, że między Legnicą a Wrocławiem zwiększył się zdecydowanie ruch. Na tyle jest duży, że kierowcy bardzo mocno zwalniają. Za węzłem Budziszów jest spowolnienie, już się zaczyna po węzeł Udalin i później jedziemy też w spowolnieniach w stronę Wrocławia przez Kostomłoty i dalej, aż właściwie po kąty wrocławskie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.

0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Hi Robert. Miło was widzieć.
1: Miło tak. was widzieć.
2: A, to do nas czy do ciebie? Bo nie, no, bo się troszkę.
1: Piotrek przeczytał moją kwestię. Tutaj mamy napisane przecież.
2: Wszystko
0: się pomieszało, Dagmara. No dobrze, to teraz ja
2: muszę... Która jest ta moja, bo już nie wiem.
1: Że fajnie wyglądasz tutaj, widzisz?
2: Tak? Fajnie wyglądasz.
1: Fajnie wyglądasz, po 13 będzie fajnie też.
2: A, też. Fajnie wyglądasz, dobrze będzie po 13.
1: O, właśnie.
0: I ja mam też, zagraj muzykę i powiemy do usłyszenia. Dagmara Kowalska.
2: I Piotr Firan. Dzięki.

0: No i tymczasem osiągnęliśmy 13. Rozpoczynamy wysokie obroty od informacji pogodowych. Naturalnie najchłodniej dziś, no wczoraj tam najcieplej, dziś najchłodniej na Dolnym Śląsku. Ta pogoda robi psikusy w tym roku w czasie lata. 13 stopni zaledwie w Jeleniej Górze, natomiast najcieplej na wschodzie w Terespolu i na południowym wschodzie w Rzeszowie. Tam 20,6.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No ale temperatura temperaturą, natomiast są wydane ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem z burzami dla całej wschodniej połowy Polski i dla północno-zachodniej ćwiartki Polski. O tak powiem. To znaczy, jakbyśmy jechali A2 od granicy z Niemcami do Łodzi i potem A1 na południe i A1 na północ, no to te 3/4 Polski po wschodniej i północno-wschodniej części Polski, to wydane są ostrzeżenia i tam mogą być silne deszcze z burzami. Jedynie na Dolnym Śląsku, na Wielkopolsce, w województwie lubuskim i na Nizinie Szczecińskiej tych ostrzeżeń nie ma. W ciągu dnia zachmurzenie jednak duże, z przejaśnieniami co prawda, no ale z drugiej strony przelotne opady deszczu, miejscami burze, jak powiedziałem, i niestety lokalnie z gradem mogą się zdarzyć. Jeżeli chodzi o temperaturę, to do 22

0: stopni przewidują na dzień dzisiejszy synoptycy. Na razie 20,6, więc te 22 na pewno osiągniemy. No i cóż, wiatr umiarkowany, okresami dość silny, zmienny, z różnych kierunków dziś wieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I ruszamy. 2 minuty po godzinie 13 na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Debiut, właśnie dziś debiut nowego konkursu w wysokich obrotach. Będzie to Eurojazda. Na czym to będzie polegało, już niedługo wyjaśnię. No, w każdym razie zapraszam na Eurojazdę, na wysokie obroty. Kłaniam się i oddział zamknięty z nami na dzień dobry. Robert Kilen, jedziemy razem.

0: Dzisiaj jest dzień Włókczykija, czyli święto tych wszystkich, którzy lubią się szwendać, wędrować sobie.
1: Bez planu,
0: dokładnie,
1: na luzie.
0: Dokładnie, albo z planem, ale no wędrować, tak jakby nie najkrótszą drogą dojechać do
1: celu.
0: Dokładnie. Szczęśliwi czasu nie liczą. Raz, dwa, trzy, moje szczęście oczywiście.
1: Moje też.
0: Nie, moje, bo ja byłem
1: pierwszy. Dobrze, twoje bardziej.
0: No, okej. Okay. 10 minut po godzinie 13 w związku z dniem Włókczykija. Takich dwóch wędrowców wynalazłem dla was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, i poproszę o ich imiona. Tak, wystarczą imiona. Jak się nazywali ci wędrowcy? No, jeden był Włóczykijem i drugi Włóczykijem. Nie, no, niekoniecznie chcieli tego, ale zostali Włóczykijami.
2: Ojciec z nami nie jedzie.
3: Jak to? Sami pojedziemy?
2: A gdyby to co?
3: To ja muszę o tym powiedzieć babci, zaraz zadzwonię.
2: Człowieku, przecież babcia ma słabe serce, może dostać kapki.
3: A bilety mamy?
2: Co się łamiesz? Jack London podróżował na dachach i wyrósł na porządnego człowieka.
3: No ale co babcia na to powie?
0: No,

0: Właśnie.
1: Babcia nie może dostać czego? Kapci?
0: Czkawki.
1: A, czkawki.
0: Ty pracujesz w radiu, dziewczyno, ty musisz mieć dobry słuch.
1: Nie słyszę.
0: Czkawka.
1: O to chodzi.
0: Takie coś.
1: Ojej, żeby cię nie złapała.
0: No właśnie.
1: To w radiu to fatalnie wtedy.
0: To wezmę oddech i jeszcze raz. I jeszcze raz.
1: Dam ci kapcie. Po,
0: jeszcze raz. Po, powtórzę. Jak mieli na imię ci dwaj panowie, ci wędrowcy, którzy nie z własnej winy wędrowali po Polsce? Dodam dla ułatwienia, jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz Monika bez czkawki. Wiadomości drogowe.
1: Na szczęście.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Duży ruch między Legnicą a Wrocławiem, zatrzymania w okolicach Kostomłotów i za kątami wrocławskimi. To wszystko na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Nastawcie się więc na dość taką powolną jazdę z takimi przystankami i też spowolnieniami właśnie między Legnicą a Wrocławiem na A4 w stronę Wrocławia, bo w kierunku Legnicy zdecydowanie lepiej to wygląda. Podobna sytuacja na obwodnicy Krakowa. Tutaj też ciasno i też miejscami przystajemy. Przystajemy w stronę Śląska na węźle Kraków Południe i też w kierunku Rzeszowa przed węzłem Kraków-Tyniec za Kryspinowem. No i też te bramki w Balicach. Tutaj też spore kłopoty z przejazdem i takie zatrzymania do punktu poboru opłat jadąc od strony Śląska, wjeżdżając na obwodnicę. Też będziemy zwalniać to w stronę Rzeszowa. Te utrzymują się już te spowolnienia od jakiegoś czasu, a więc też miałam okazję mówić wam o nich. Wędrujący korek mamy na węźle Murckowska. Tutaj ten jest remontowany na skrzyżowaniu A4 z 86, a więc nastawić się trzeba również na utrudnienia, spowolnienia właśnie w okolicach tego węzła i na A4 i na 86. Na 86 zwalniamy jadąc od strony Tychów przy wjeździe na ten węzeł w kierunku Katowic, natomiast na A4 ten korek jakby się przemieścił, bo w tej chwili jest za węzłem Murckowska w stronę Śląska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz, 13:13, szczęśliwa godzina na pewno. Jak się nazywają ci wędrowcy?
4: Ojciec z nami nie jedzie.
5: Jak to? Sami pojedziemy?
4: A gdyby to co?
5: To ja muszę o tym powiedzieć babci, zaraz zadzwonię.
4: Człowieku, przecież babcia ma słabe serce, może dostać kapki.
5: A bilety mamy?
4: Co się łamiesz? Jack London podróżował na dachach i wyrósł na porządnego człowieka.
5: No ale co babcia na to powie?
0: Nie o to pytam, co babcia powie, tylko pytam, jak się nazywali. Wystarczą imiona, naprawdę. Imiona tych dwóch wędrowców, tych włóczy kijów wystarczą. Jeżeli wiecie, to zapraszam. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja trzymam kciuki oczywiście. I jedziemy na wysokich obrotach.

0: No to ciekawe, czy za chwileczkę będzie hip hip hura hura. Będę krzyczał hura hura, bo poznamy dobrą odpowiedź na pierwszą dzisiejszą zagadkę w wysokich obrotach. Jak mieli na imię? Halo, halo.
1: To był Julek.
0: Julek?
1: Tolek, banan i cegiełka.
0: Julek, Tolek, banan i cegiełka. No nie! To nie był Julek, Tolek, banan i cegiełka. Czyli nie ma hip hip hura hura na razie.

0: Przynajmniej posłuchajcie uważnie, jak się nazywają ci panowie wędrowcy, mogę powiedzieć, włóczy kije.
1: Ojciec z nami nie jedzie.
2: Jak to? Sami pojedziemy?
1: A gdyby to co?
2: To ja muszę o tym powiedzieć babci, zaraz zadzwonię.
1: Człowieku, przecież babcia ma słabe serce, może dostać kawki.
2: A bilety mamy?
1: Co się łamiesz? Jack London podróżował na dachach i wyrósł na porządnego człowieka.
2: No ale co babcia na to powie?
0: Nie pytam, co babcia powie. Ta babcia powinna was naprowadzić w takim razie na to, jak mają na imię ci dwaj panowie. Jak mają na imię ci wędrowcy. Jeżeli wiecie, zapraszam. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Teraz Metallica.

0: ci.
1: No to jak to jest z tymi dwoma włóczykijami? Już wiemy? Halo, halo?
2: Hej, chyba z Konika. No, oczywiście odpowiedzi nie znam, tak? Nie pamiętam, jak mieli na imię, ale chociaż się nagram i powiem, że było to z filmu Podróż za jeden uśmiech.
1: Tak, tak.
2: I tam sobie ci dwaj chłopacy podróżowali.
1: Chłopcy.
2: Bardzo, bardzo sympatyczny film.
1: Bardzo sympatyczny.
2: Przepraszam, że nie znam odpowiedzi. Pozdrowionka na razie.
1: Pozdrowionka na razie. Oczywiście to nic złego, że nie znasz odpowiedzi.
3: Absolutnie.
1: Na pewno inni znają. Do tego za chwileczkę wrócimy. Bardzo fajny serial. Rzeczywiście serial drogi. W sensie drogi,
3: drogi
1: nie...
3: Drogi, że trasy.
1: Tak, dokładnie. A
3: chciałam
1: nie,
3: pocieszyć
1: drogi.
3: Też słuchacza. Bo no. Ja też nie mam pamięci do imion.
1: Do imion.
3: Tak.
1: Robert mam na imię.
3: A nie, no to to jeszcze pamiętam.
1: A ty nie jesteś Ania.
3: Nie, to co, ty
1: Ania
3: też nie masz?
1: Ania powiedziałaś.
3: Ania?
1: Mhm. A nie. Ty nie jesteś Ania.

0: Nie, ja nie.
1: No dobrze, w takim razie posłuchajmy jeszcze raz tych dwóch dżentelmenów.
2: Ojciec z nami nie jedzie.
3: Jak to? Sami pojedziemy?
2: A gdyby to co?
3: To ja muszę o tym powiedzieć babci, zaraz zadzwonię.
2: Człowieku, przecież babcia ma słabe serce, może dostać kawki.
3: A bilety mamy?
2: Co się łamiesz? Jack London podróżowa na dachach i wyrósł na porządnego człowieka.
3: No ale co babcia na to powie?
1: Jak mają na imię? W filmie oczywiście, jak mają na imię ci dwaj panowie. Jeżeli wiecie, czekam na odpowiedzi. Do tego wracamy za chwileczkę, a teraz wracamy na polskie drogi.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: A na nich ta prawidłowość. Mało utrudnień, zgłoszeń od służb, bo o to chodzi, a sporo korków spowolnień. Utrudnienia mamy na 28, to jest nowa sprawa. Limanowa, Nowy Sącz w pobliżu miejscowości Mordarka. Małopolska, 115 km, samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Niestety tutaj mamy osobę poszkodowaną w tym zdarzeniu, no i praca służb jest. No i są też utrudnienia na 28. Natężenie ruchu duże na południu kraju. Obwodnica Krakowa, cały czas bez zmian, ciasno w stronę Krakowa, Katowic i w kierunku Rzeszowa. Okolice węzła Murckowska, troszkę lepiej sytuacja wygląda, ale ciasno wciąż na 86. Przypomnę, że węzeł Murckowska jest teraz remontowany, okolice jego i właśnie stąd te zatrzymania są na 86. w stronę Katowic od strony Tychów, no bo mamy zmienioną organizację ruchu. Duży ruch wciąż utrzymuje się między Legnicą a Wrocławiem. Te spowolnienia są cały czas przed węzłem Kostomłoty, a za węzłem Jarosław. Zaczynają się mniej więcej na węźle Jarosław i ciągną po Kostomłoty. Później jest nieco lepiej, ale zwalniamy w okolicach kątów wrocławskich. To wszystko w stronę Wrocławia. W Warszawie, to jest obwodnica Warszawy S2, utrzymuje się zator między węzłami Opacz, Warszawa Południe, na jezdni w stronę Terespola. Ostrzegamy Was przed nim. Nie jest duży, no ale jest. No i bardzo duży korek jest na S8 od strony Białegostoku, a w kierunku Warszawy. On się zaczyna za Wolą Rasztowską i ciągnie za Radzymin po Ciemne w stronę Warszawy. Prace drogowe są przyczyną tego korka.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dawid Skamika nie pamiętał niestety, ale Dawidzie, słuchaj teraz, inni pamiętają, więc będzie to też. I zgadzam się absolutnie, że to świetny serial, co prawda to nie stawiam na Tolka Banana, tylko Podróż za jeden uśmiech, chociaż aktorzy się powtarzali. No dobrze, to jak się nazywali?
6: Cześć Robercie, cześć. Ci dwaj panowie, ci wędrowcy, którzy wędrowali z Krakowa do Gdańska chyba.
1: Dalej nam.
6: To Duduś i Poldek. Pozdrawiam, Jarek z Krakowa.
1: Pozdrawiam, Jarku z Krakowa. Rzeczywiście w filmie wędrowali z Krakowa, w książce z Warszawy, no ale z Krakowa wędrowali na polskie wybrzeże, na Półwysep Helski, bo tam odpoczywały mamy. Dzień dobry, to zdaje się Duduś i Poldek, Monika z Mandarynki tak napisała. Oczywiście, że tak. Marta z GL, świetna odpowiedź i dziękuję za pozdrowienia, Marto. Poldek Wanatowicz i Janusz Duduś Fąferski. Bartłomiej, proszę bardzo, nie dość, że pseudonimy, to jeszcze nazwiska padły. Halo, halo.
7: To pewnie, że wiemy.
1: Wiemy.
7: Leopold i Janusz. Ksywki Poldek i Duduś. Pozdrawiam wszystkich, Sato.
1: Bo bardzo dobra odpowiedź, Sato. Pełna, świetna odpowiedź. Zibi ze Skody. Magda i Ewa też wiedziały. Włodzimierz, Poldek i Duduś. Januszek chyba, tak? Był Januszkiem.
8: Cześć, odnośnie zagadki, to przypadkiem nie był Poldek i Duduś z Podróży za jeden uśmiech. Pozdrawiam, Dawid Beczka.
1: Pozdrawiam, Dawidzie Beczka, oczywiście, że tak. Miluś, proszę bardzo, już z mojej ukochanej Polski, piąty dzień urlopu, pozdrawia gorąco. Milusiu i bardzo dobra odpowiedź. Iza wiedziała. Z czarnego Volvo Radzia i Marcin też wiedzieli. Basia z Michałem w drodze do Belgii. Pozdrawiamy Was serdecznie i dziękuję za odpowiedź.
9: Witam serdecznie. Witam. Jeśli chodzi o konkurs, to mam wrażenie, że był Poldek i Janusz. Pozdrawiam, Robert z Hyundai'a.
1: Bardzo dobra odpowiedź, Robercie z Hyundai'a. To jeszcze nie konkurs, konkurs. Będzie to taka rozgrzewka tak naprawdę. Taka zabawa. Basia z Michałem w drodze do Belgii już mówiłem. Z Biskupca Małgorzata pozdrowia też wiedziała. Aga z Tygrysa, Piotrek, Pawełski. Nie wiem jakie imiona, ale to Poldek i Duduś, Robert z I30. No tak, Poldek to Leopold, to wiesz, natomiast Duduś to Janusz. Oczywiście, Robercie.
10: Był to Poldek i Duduś. Serial Podróż za jeden uśmiech. Pozdrawiam, Piotr.
1: Pozdrawiamy, Piotrze. Adam i Renia z Santa Fe, Konrad z Wieśka, Czupur z Durango, Gośka, Krzysiek 888. Wszyscy wiedzieli, że to Poldek i Duduś.
11: Poldek i Duduś. A było to z filmu Podróż za jeden uśmiech. To mówiłem ja, Highlander.
1: Highlander też wiedział, Jarek ze Skody wiedział. Natomiast no teraz trzeba powiedzieć, kto był najszybszy z tą wiedzą. To bo 1, 2, 3.

0: jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, a kto, jeśli chodzi o tych, którzy nagrywali?
1: Włóczyki, którzy podróżowali po Polsce, to Duduś i Polnek. Pozdrawiam, Michał.
0: Michał, tak jakoś z przyczajki, Michale, mówiłeś, ale usłyszałem twoje imię, Michał, i to, bo 1, 2, 3, panowie, możecie pozdrawiać kogo chcecie, wykorzystując aplikację, oczywiście możecie nagrać, możecie napisać swoje pozdrowienia. Brawa, brawa, brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, pamiętali o tych włóczykijach i jedziemy na wysokich obrotach.

0: Ten Poldek, Leopold i Duduś Janusz, to była prosta zagadka, ale rozgrzaliśmy sobie trochę szare komórki. Przypominam, że dziś rozpoczynamy w Wysokich Obrotach nowy, tym razem już konkurs. Do wygrania będą prawdziwe pieniądze, więc rozgrzejmy sobie jeszcze raz szare komórki. Teraz będzie trochę trudniejsza rozgrzewka przed tym, co nastąpi. No, w każdym razie będzie trochę trudniejsza rozgrzewka, ale też dotycząca wędrowców. Włóczy kije postanowili polecieć. No właśnie, posłuchajcie tego. Ja trochę się obawiam, powiem szczerze, bo to według mnie bardzo trudna zagadka, ale wierzę, że sobie poradzicie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, i z tą zagadką. Tak brzmi podpowiedź.
1: Polecimy sobie do Krakowa. Mam tam kumpla z wojska. Zdziwi się chłop, jak nas zobaczy.
2: A dlaczego do Krakowa, a nie gdzie indziej?
1: Mnie jest wszystko jedno, dokąd polecimy.
2: Polecimy do Gdańska.
0: No właśnie, dwóch panów postanowiło polecieć. Jeden chciał do Krakowa, bo do kumpla z wojska, drugi powiedział, że polecimy do Gdańska. A dokąd ostatecznie kupili bilety? Jak wam się wydaje? Albo nie, nie jak wam się wydaje. Jak pamiętacie? Czy wiecie, dokąd ostatecznie nabyli te bilety? Jeżeli wiecie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja trzymam, jak zwykle, kciuki.

0: No i przyleciałam znowu.
1: Przyszłam na spokojnie. Szłam sobie spacerkiem, nie spieszyłam się.
0: Ale ja nawiązuję do mojej lotniczej zagadki, a ty w ogóle wiesz, ani B, ani M, ani kukuryku.
1: Ani kukuryku,
0: no
1: tak?
0: Właśnie, no. Chociaż takie kukuryku zobaczymy. Tutaj masz, jak założyłaś te słuchawki.
1: Bo ja utrzymuję dobrą fryzurę. Nie podoba ci się dziś, widzę znów.
0: Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. Naprawdę, kukuryku mi się bardzo podoba. A jak podoba...
1: Ale nie mam pciu bździu w głowie. Jak to jest?
0: Pciu? Fiu bździu się mówi. Jejku, nie dosłyszy, nie wypowie.
1: Wiek zobowiązuje.
0: I pora również. 13.50, czyli wracamy na polskie drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnień zgłoszeń od służb dużo nie ma, natomiast no korki są. Korki są, czyli ta prawidłowość znów się nam objawia. Korki są w kilku miejscach, chyba nie są zaskoczeniem tak naprawdę, choć zaskoczeniem może być spowolnienie na południowej obwodnicy Warszawy S2, bo o tej porze zwykle go nie ma. Wczesna pora jak na korek na południowej obwodnicy Warszawy, a on jest. No i wygląda na to, że z minuty na minutę, chociaż może bardzo się nie powiększa, on jest po prostu za węzłem Opacz, a przed węzłem Warszawy południe się kończy, czyli na tym odcinku S2 w stronę Terespola spodziewajcie się spowolnień. Korek utrzymuje się też dosyć spory niestety, bo prawie 7-kilometrowy też na Mazowszu, jadący od strony Białegostoku na S8 przy dojeździe do Warszawy. Tutaj wjeżdżacie w niego na wysokości Woli Rasztowskiej i jedziecie aż poza Radzymin, to w stronę Warszawy. 7 kilometrów takiego korka, no a jego sprawcą są prace drogowe na tej trasie i dlatego tutaj zwalniamy. Zwalniamy też na krajowej drodze numer 7, no ale to też chyba jest standard. Chodzi o dojazd do Warszawy między Łomiankami a Warszawą, czyli S8. Tutaj też należy przygotować się na spowolnienia. No i jeszcze północ kraju, bo tutaj dawno nie byliśmy. Tu cały czas sytuacja wygląda dobrze. Na obwodnicy Trójmiasta ruch jest spory dość, ale nie taki, żeby zatrzymywać się i zwalniać. Choć za węzłem Gdynia Wielki Kack, a na wysokości węzła Gdańsk-Osowa w stronę Łodzi. Troszkę taki większy ruch widać. Większy niż na pozostałym fragmencie S6.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Reklama.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl. To była reklama.
2: Za 8 minut będzie godzina 14. Wracamy do zagadki lotniczej. Rozgrzewka trudna się wydaje, bo widzę wasze odpowiedzi. Ja pytam, dokąd nabyli bilety? Tuż po tej, no może nie sprzed, ale po tej wymianie zdań, że do Krakowa, do Gdańska, no to dokąd nabyli bilety? Halo, halo?
3: Dzień dobry, szanowny redaktorze. Z tego, co mi się wydaje, to jest cytat z filmu W niebo wzięci. Panowie wygrali w Totka i ostatecznie wylądowali w Gdańsku. Pozdrawiamy serdecznie Wojta z Fafikiem.
2: Wojta się z Fafikiem pozdrawiam również, ale czy ostatecznie wylądowali w Gdańsku? Oni latali po całej Polsce. Tutaj wiecie, oczywiście rozpoznajecie, że to są W niebo wzięci. To chyba W niebo wzięci z Himilsbachem i Maklakiewiczem. Oczywiście Lutek i Arkaszka, Jaga z Tygrysa i wszyscy wiedzą. I Robert z Kroslanda pisze, że W niebo wzięci kupili bilet na lot z Warszawy do Gdańska. Nie, Robercie, nie do Gdańska. Dokąd? Halo, halo.
4: Ostatecznie nabyli bilety do Zakopanego. Pozdrawiam Piotrek z Wrocławia.
2: Pozdrawiam Piotrze z Wrocławia. Nie o Zakopane chodzi. Tym razem Artur z KeySit wymienia Kraków, Rzeszów, Gdańsk, ale nie wymienia tego miasta, do którego pani miała bilety i im sprzedała. Do Gdańska zabrakło tych biletów. Ja przypomnę wam. Rzeszów, Gdańsk, Zakopane, Basia i Łukasz z Santa Fe. Bożena ze Skody twierdzi, że Rzeszów. Sława z, nie pamięta, ale strzela Warszawę. Też nie. Basia z Michałem wymienia najwięcej miast. Między innymi Gdańsk, Kraków widzę. Kończą podróż w Warszawie. Ale nie o to pytam. Dokąd nabyli te bilety? Dokąd te bilety były? Tuż po tej wymianie zdań.
5: Polecimy sobie do Krakowa. Mam tam kumpla z wojska. Zdziwi się chłop, jak nas zobaczy.
6: A dlaczego do Krakowa, a nie gdzie indziej?
5: Mnie jest wszystko jedno, dokąd polecimy.
6: Polecimy do Gdańska.
2: No i nie polecieli, no tym razem nie tak było. Dokąd pani miała bilety? No bo do Gdańska zabrakło. Wyszły, jak to się wówczas mówiło. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam. Dokąd nabyli bilety? The heart is a blue.

0: Tomasz i Gracjan z Citroena lecieli do Rzeszowa. Nie tym razem. Basia z Michałem też twierdzi, że do Rzeszowa. Ba! Tutaj nawet widzę, że Piotr z Arteona w tej sytuacji pozostaje tylko Rzeszów, bo na ówczesne czasy więcej lotnisk chyba nie funkcjonowało. No właśnie, nie ten Rzeszów. Nie tym razem. Oczywiście człowiek polatać sobie musi. Musi sobie polatać. Natomiast no, nie o Rzeszów pytam. Halo, halo.
1: Cześć, Robert. Odnośnie cześć konkursu. Mhm. Pan Himilsbach i pan Maklakiewicz
0: tak
1: pojechali do Warszawy. Pozdrawiam, Jarek z Krakowa.
0: Pozdrawiam, Jarku z Krakowa. Oczywiście, nie zaprzeczam, ale nie tym razem. Ja pytam, dokąd nabyli bilety, jak chcieli sobie polatać. Halo.
2: Witam.
0: Witam.
2: Krzysztof z Makana. Wydaje
0: cześć, Krzysztofie.
2: Mi się, że panowie nabyli bilety do Rzeszowa. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Halo, halo.
3: Witam. Witam. Nabyty bilet to bilet do Rzeszowa. Mhm. Pozdrawiam. Michał ze Skody.
0: Pozdrawiam, Michale z Skody. Pierwszy bilet kupili do Rzeszowa, później Kraków i Gdańsk, ale ostatecznie nie kupują biletu do żadnego z wymarzonych miejsc z wygranej Stotka. Bożena ze Skody. Pamiętasz doskonale film Bożeno, natomiast no czegoś tam brakuje i właśnie to najtrudniejsze wydobyliśmy i o to pytamy. Nie Rzeszów, nie Warszawa, nie Kraków. Latali po całej Polsce. Z tym się zgadzam. Oczywiście Basia z Michałem to już mówiłem. Natomiast to jedno miasto. Posłuchajcie, co było potem.
4: Polecimy sobie do Krakowa. Mam tam kumpla z wojska. Zdziwi się chłop, jak nas zobaczy.
5: A dlaczego do Krakowa, a nie gdzie indziej?
4: Mnie jest wszystko jedno, dokąd polecimy.
5: Polecimy do Gdańska.
0: No i nie tym razem, bo zabrakło biletów. Dokąd były te bilety? Dokąd mogli nabyć bilet? Potem pada takie sformułowanie nawet. Pani da ten bilet. Dokąd był ten bilet? To jest moje pytanie.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I wracamy z informacjami pogodowymi. Jeżeli chodzi o temperaturę, najchłodniej czy w dalszym ciągu na Dolnym Śląsku? Nie, na Dolnym Śląsku już troszkę cieplej. Najchłodniej w tym momencie zrobiło się w Zakopanem, czyli na Podhalu, tam niecałe 12 stopni. A na Podkarpaciu w Rzeszowie 22. A propos, można lecieć do Rzeszowa, bo dziś właściwie w tym momencie tam najcieplej. 22 stopnie. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie z nami duże. Co prawda będą przejaśnienia, ale będą również i są przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie nawet z gradem. Jeżeli chodzi o temperaturę, to do 22 synoptycy zapowiadają i już to się stało. Godzinę temu jeszcze twierdzili chyba, że będzie tych stopni 23. No ale okej, 22 już mamy w Rzeszowie. Jeżeli chodzi o wiatr, umiarkowany, czasem dość silny, w czasie burz na pewno, a wieje na ogół z kierunków południowych, ale przechodzi w wiatr zmienny, czyli tak naprawdę nie tylko z południa, ale z różnych kierunków. Dziś nam wieje.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy koncert życzeń, pierwszy dzisiejszego popołudnia. Pozdrowienia dla Muminków, dla Baltazara Gąbki i Misia Uszatka, dla całego PRK, dla wszystkich kierowców oraz dla Artiego, Sato, Eduardo, Mańka z Rumi składają nietypowo te pozdrowienia. To

1, 2, 3 i Piotrek. No to dla pozdrowionych. Gramy. I zapraszam cały czas na wysokie obroty. Oczywiście dziś zapraszam podwójnie, bo dziś będziemy mieli nowy konkurs Eurojazda. Do wygrania będą prawdziwe pieniądze. Zapraszam. Robert Killen, jedziemy z Igula i Czery.

0: A ty jeździłaś na Harley'u, na highway'u? Czy nie? Mm-hmm,
1: tak.
0: Tak? Mm-hmm. Ale tak jak w tej piosence Kazika?
1: Mm-hmm, tak. No co, jestem grzeczna. Tak.
0: No tak, dobrze. No to w takim razie jeszcze raz, do 3 razy sztuka. A teraz będą wiadomości drogowe?
1: Mm-hmm, tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bez zmian właściwie na naszych drogach. 28 cały czas zablokowana. Limanowa, Nowy Sącz w pobliżu miejscowości Mordarka, Małopolska, 115 km. Zderzenie mamy samochodu osobowego z ciężarówką i tutaj niestety, ale jedna osoba została poszkodowana. No i właśnie teraz informacja od służb. Koniec blokady 28 w miejscowości Mordarka. A to oznacza, że nie mamy zgłoszeń od służb, że na drogach, jeśli chodzi o zdarzenia drogowe, krajowych, oczywiście autostradach i ekspresówkach, jest bezpiecznie. Mam nadzieję, że też jedziemy w związku z tym bezpiecznie i uważnie, tak, że zgłoszeń od służb nie ma. To nie oznacza, że nic się nie dzieje, bo jest sporo spowolnień na południu kraju, one się utrzymują. Na obwodnicy Krakowa te spowolnienia są i to dosyć takie dokuczliwe, bo w stronę Katowic bardzo mocno zwalniamy od węzła Kraków Południe po bramki w Balicach. W stronę Rzeszowa podobna sytuacja cały czas. Od bramek w Balicach jest korek. Polepszyła się sytuacja natomiast na węźle Murckowska, choć korek zniknął z A4, no ale wciąż utrzymuje się na 86, bo remont trwa na węźle Murckowska. Ten korek jest od strony Tychów, a w kierunku Katowic i tak też kierowcy zwalniają. Na Mazowszu to jest S2 i tutaj zwalniamy między węzłami Opacz Warszawa Południe, ale zdecydowanie mniejsze jest to spowolnienie niż 20 minut temu. W stronę Terespola utrzymuje się, no ale jak wspomniałam, nieco mniejsze. No i też S8 w Warszawie, ona zwalnia w stronę Białegostoku bardziej niż w stronę Wrocławia. Tutaj widać spory ruch i ten korek jeszcze na S8, jadąc od strony Białegostoku, wjeżdżamy w niego za Wolą Rasztowską, on ma prawie 7 km, bo w stronę Warszawy ciągnie się za Radzymin.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17:00

0: Odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
1: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
0: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
2: To była reklama.
3: No to wracamy do naszej zagadki, drugiej dzisiejszej zagadki, trudniejszej, nie ukrywam, niż Poldek, Leopold i Duduś, Janusz. No więc co? O co chodzi w tej zagadce? Dokąd panowie nabyli ten bilet? Halo, halo.
4: Cześć, jeszcze raz Sato. Cześć, bo może latali tam, gdzie były wolne miejsca. Pozdrawiam, Sato.
3: Pozdrawiam, coś w tym jest, oczywiście. Więc tak, panowie polecieli do Konina i to było lądowanie na autostradzie w szczycie sezonu na zbiór buraka cukrowego, o którym Irena Kwiatkowska mówiła w 40-latku. Tak napisał Jacek. Jeżeli chodzi o pierwsze dwie litery tego Konina, to się zgadza, Jacku. Pozostała odpowiedź to oczywiście twoja fantazja, której bije brawo naturalnie, natomiast teraz już dobre odpowiedzi. Dokąd nabyli bilety?
5: Mistrzowie kina Himsbach i Maklakiewicz kupili bilety do Koszalina, no nie było żadnych innych. Pozdrawiam, Robert z Arteona.
3: Robert z Arteona wiedział, przypomniał sobie, Bartłomiej też napisał szybkie odświeżenie pamięci i odpowiedzią jest Koszalin. Oczywiście Pawełski pisze do Koszalina. Adam też wiedział, że do Koszalina. Marek z Piaseczna, obecnie Muszyna, też wiedział, że do Koszalina.
6: No witam, Grzegorz z Volvo.
3: Cześć, Grzegorz.
6: Tylko co pamiętam, to do Krakowa miał być samolot chyba dopiero po południu. Do Gdańska nie było biletu, więc polecieli do Koszalina. Pozdrawiam serdecznie.
3: Pozdrawiam cię serdecznie. Oczywiście, że to jest dobra odpowiedź. Koszalin to jest dobra odpowiedź. Wiedzieli też to Adam i Karolina z K4. Pozdrawiam was. Marta z GL. Bohaterowie nabyli bilety do Koszalina. Właśnie minęliśmy Koszalin. Pisze w trasie do Słupska. Marta jest w GL. Buziaki. No to buziaki, Marta. Kto jeszcze wiedział?
7: A więc jeśli chodzi o bohaterów filmów Niebowzięci, no to polecieli do Koszalina, bo tylko takie były bilety.
3: Tak jest.
7: Pozdrawiam Tomek z Gorlic.
3: Tomek z Gorlic też wiedział, kto był najszybszy z dobrą odpowiedzią. Teraz się tego dowiemy.
8: No dobra, ja się pomyliłem, nie słuchałem Fafika. Fafik mi podpowiedział, że pani miała ostatecznie bilety do Koszalina.
3: Tak.
8: Pozdrawiamy również.
3: No to dla Fafika chyba te pozdrowienia, prawda? Czekam na pozdrowienia. Dla Fafika, który trafnie odgadł, oczywiście to jest dobra odpowiedź. Koszalin to jest dobra odpowiedź. Polecieli do Koszalina, tak napisał też Tomek z drogi do Gorzowa. Więc Tomku, ty też możesz pozdrawiać kogo chcesz, albo napisz pozdrowienia, albo nagraj. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, rozpoznali ten Koszalin. Brawa, brawa, brawa. A teraz udowodnię, że chodziło o Koszalinę.
9: Dzień dobry pani.
10: Dzień dobry pana.
9: Poproszę dwa bilety do Gdańska.
10: Nie ma niestety już miejsc.
9: Słucham?
10: Nie ma niestety już miejsc.
9: A dokąd pani ma jeszcze bilety?
10: A jak to dokąd?
9: No co pani ma wolnego?
10: Jedynie do Koszalina.
9: Słucham?
10: Jedynie do Koszalina.
9: Pani da te bilety.
3: No właśnie, do Koszalina, pani da te bilety. No to lecimy do Koszalina, właściwie przez Koszalin w drodze do Słupska.

0: Wczoraj w Wysokich Obrotach mówiliśmy o tym wypadku, który zdarzył się poprzez poganianie przez kierowcę autobusu miejskiego, młodego kierowcę, który wjechał pod pociąg. Wówczas ten kierowca autobusu nie udzielił pierwszej pomocy, no ale z drugiej strony, jak udzielić pierwszej pomocy? Czy to jest możliwe, żeby udzielić pierwszej pomocy, nie mając apteczki, bo przecież apteczka nie jest obowiązkowym wyposażeniem samochodu? Wszystkiego dowiemy się od ratownika medycznego, Karola Bączkowskiego, znanego jako Karol Ratownik, który jest z nami. Dzień dobry, Karolu. Witam serdecznie na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców w Wysokich Obrotach.
1: Cześć. Cześć dla wszystkich.
0: Cześć dla wszystkich, tak powiedziałeś?
1: Tak.
0: Cześć dla wszystkich. Dobra. Apteczka samochodowa nie jest obowiązkowa, ale chyba warto mieć taką apteczkę, prawda, w samochodzie?
1: Prawda. Mhm. Producenci dają swoją apteczkę. Jak kupujemy samochód, to generalnie w każdym samochodzie jest ta apteczka, a co dalej, no to... No właśnie.
0: Tylko czy w każdym samochodzie jest taka sama apteczka? W co wyposażyć apteczkę samochodową? Jaka powinna być ta apteczka? Co powinno tam się znaleźć, żebyśmy rzeczywiście mieli przekonanie, a może nawet pewność, że możemy udzielić pierwszej pomocy, jeżeli my natkniemy się na jakiś wypadek na trasie?
1: Tak, apteczki samochodowe mają wspólne cechy. Mhm. Są byle jakiej jakości, te oryginalne, są w złych miejscach i ludzie nie wiedzą, gdzie one są oraz jak je użyć. Mhm. To jest wspólna cecha wszystkich.
0: To nawet kilka wspólnych cech mają.
1: Tak, to są wspólne te mhm. cechy i niestety, jeżeli krzywdząco dla kogoś mówię, to bardzo przepraszam, dla jakiegoś producenta, ale ja niestety nie spotkałem się z dobrej jakości
0: apteczką, tak?
1: Tysięcy czy pół miliona złotych.
0: Wiesz co, przerwało, powiedziałeś takie zdanie. Ja nie spotkałem się niestety z dobrej jakości kilkaset tysięcy, pół miliona złotych. Więc co było w tak zwanym międzyczasie?
1: Tak, nie spotkałem się z apteczką, która by była dobrej jakości. To bez znaczenia, czy samochód kosztuje 100 tysięcy, okay, czy 500 tysięcy złotych.
0: Rozumiem. Może chodzi o to, że według rozporządzenia ministra infrastruktury z 2002 roku wynika, że ta apteczka samochodowa nie jest wymagana i tak naprawdę producenci pomyśleli sobie, a damy, wykonamy taki dobry gest, ale żeby on nie był za drogi, ten gest, no to wyposażymy w samochody w najtańsze apteczki.
1: Ja myślę, że problem wynika z tego, że te apteczki, one zawsze były słabe. To nie zmieniły przepisy sprzed kilku lat tego. Po prostu samochody projektują również księgowi. I myślę, że apteczka jest takim elementem, który ktoś zaprojektował. Doskonale rozumiem, że ileś milionów samochodów wyprodukuje.

0: Wiemy na każdym, obetniemy jakiś grosik w różnych miejscach i ta cena będzie bardziej atrakcyjna. Jasna sprawa, tylko nie po to się w mojej ocenie, no, buduje systemy bezpieczeństwa i inne takie strategiczne rzeczy, i w nich również zawiera się apteczka, żeby jednak zrobić super pasy, super poduszki, już nie wiem, po 12 tych poduszek w samochodach, a jednak ta apteczka jest totalnie gdzieś tam po macoszemu traktowana. Przede wszystkim nie mamy polskiej normy apteczkowej i to, myślę, jest dość duży problem, czyli co ma być w apteczce? Jakiej to ma być jakości, czyli nie tylko przedmiot nożyczki, tylko jakie to mają być nożyczki. Może dla laika to będzie skomplikowane, ale jeżeli nie będzie takich wyznaczników, to ostatecznie będzie bardzo kiepskiej jakości, coś w środku, co nam się do niczego nie przyda.
1: No dobrze, no to w takim razie, Karolu, pozwolisz, że porozmawiamy za parę minut o tym, co powinno być w tej apteczce, w tej wymarzonej apteczce ratownika medycznego i wszystkich ludzi, którzy chcą kogoś uratować, jeżeli taka sytuacja się zdarzy, i czy na polskim rynku są w ogóle takie apteczki do nabycia, poza oczywiście salonami samochodowymi i nie te dostarczone wraz z samochodem, tylko gdzieś, czy można takie apteczki nabyć. Karol Bączkowski z nami, ratownik medyczny. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, uwagi do naszego gościa, zapraszam jak zwykle do aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A do rozmowy wracamy za parę minut.

0: 29 minut po godzinie 14 i cały czas na wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Pytałem Moniki 20 minut temu, czy jeździła na highwayu, znaczy na Harley'u po highwayu. Mhm. I co powiedziałaś, pamiętasz?
1: Mhm, tak.
0: Mhm. A wiesz, że od tobie ułożyli piosenkę nawet?
1: Mhm, tak? Tak. Naprawdę?
0: Chcesz posłuchać?
1: Tak.
0: Proszę. Na

0: Tak było.
1: Nie znam człowieka. No nie znam człowieka.
0: Znasz tego, który śpiewał? Tak. Na pewno znasz tego człowieka.
1: Skąd niby?
0: Ze śpiewów innych.
1: Jakich śpiewów?
0: No, na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców nawet on śpiewa. Nie znasz człowieka.
1: Nie.
0: Tylko zapomniałaś po prostu. No,
1: ale mam pamięć ryby.
0: No właśnie, zapomniałaś, że jeździłaś na highway.
1: No to nieładnie z mojej strony, przepraszam.
0: No to co, jedziemy?
1: Tak.
0: Z informacjami drogowymi.
1: Tak.
0: Proszę bardzo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ubyło i przybyło utrudnień, o tak bym to nazwała. Już wiecie, że 28 odblokowana, Limanowa, Nowy Sącz, w pobliżu miejscowości Mordarka. Tu była blokada jezdni, no ale teraz tych kłopotów z przejazdem nie ma, jedziemy bez problemów. Natomiast pojawiły się utrudnienia na 92 na trasie Warszawa-Sochaczew w pobliżu miejscowości Bramki na Mazowszu. Tu mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych, donoszą służby, jeden pas zablokowany w stronę Sochaczewa. No i na tym koniec, jeśli chodzi o zgłoszenia od służb. Natomiast no, spory ruch jest na drogach, to trzeba przyznać. Na północy kraju dawno nie byliśmy, a tutaj korkuje się już teraz znacząco. A1, Grudziądz, Gdańsk. W kilku miejscach są spowolnienia, tych remontowanych tak naprawdę, czyli ze zmienioną organizacją ruchu. To jest Grudziądz, Warlubie, zwalniamy w stronę Gdańska. Później mijamy Warlubie i sytuacja się prostuje, jedziemy bez problemów. Na

0: Natomiast za Kopytkowem wjeżdżamy w korek, a przed Pelplinem, no bo tutaj też trwają prace drogowe i w związku z tym te spowolnienia korek występują na A1. I to wszystko w stronę Nadmorza. Na samej obwodnicy Trójmiasta też spory ruch i też jeśli spowolnienia, to też w kierunku Gdyni, czyli na trasie Gdańsk-Gdynia, okolica węzła Gdańsk-Matarnia i okolice węzła Gdańsk-Osowa. Z tym, że tutaj na wysokości węzła Gdańsk-Osowa te spowolnienia mamy w kierunku na południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeszcze jedna informacja drogowa od Was z aplikacji. Halo, halo. Dzień dobry.
3: No i się porobiło.
2: Porobiło się.
3: Autostrada A2 w kierunku Warszawy, kilometr 373. Mhm. Zwalniacie w kierunku Warszawy ze względu na to, że doszło do kolizji dwóch pojazdów osobowych. One stoją wprawdzie na pasie rozdzielającym, na pasie zieleni, ale tutaj no oczywiście co? Apache! No i niestety. Widać, że nic się nie stało nikomu, bo wszyscy użytkownicy pojazdu wyszli, z samochodów stoją, rozmawiają, także, ale mimo wszystko zwolnienie jest, tak żeby znowu nie było, że jeden drugiego, bo tutaj deszczem zaciąga już. Mhm. Ostrożnie i cierpliwości.
2: Dziękujemy za informację. Ostrożnie i cierpliwości. Naprawdę uważajcie, dziś te warunki nie za dobre w wielu rejonach Polski. Do informacji pogodowych wracamy za 28 minut, a teraz jedziemy sobie na wysokich obrotach oczywiście. A za parę minut wracamy do rozmowy o apteczkach. Co powinno być w apteczce? Czy można udzielić pierwszej pomocy nie mając apteczki? Chyba tak, ale dowiemy się tego od specjalisty. Jedziemy.

0: Ponownie Karol Bączkowski, Karol Ratownik, ratownik medyczny z nami w wysokich obrotach. Karolu, wiesz, odezwali się nasi słuchacze w aplikacji Polskiego Radia Kierowców i no, komentują te apteczki. Kierowca powinien bezwzględnie się zatrzymać, udzielić pomocy. Dla mnie to jest niedopuszczalne, pisze Jarek. Nie ma znaczenia, czy ma apteczkę. Ważne, żeby był przy poszkodowanym. Przyczynił się do tego wypadku i powinien odpowiedzieć jako współwinny. No to oczywiście to jest komentarz do tego autobusu w Częstochowie. Natomiast czy możemy udzielić pomocy nie mając apteczki? Chyba tak, prawda? Położyć w pozycji bezpiecznej, nacisnąć 112 i czekać, jeżeli na przykład nie potrafimy nic więcej zrobić.
1: Zgadza się. Generalnie nieocenioną osobą tutaj w tych działaniach

0: jest dyspozytor medyczny. Mhm. I tu bardzo zachęcam do dzwonienia pod numer 999 w zdarzeniach medycznych, a nie na numer 112. Tak, zdarzenia medyczne, nawet jak są w ruchu drogowym, bardzo proponuję, ponieważ informacja medyczna, jak mamy działać, jest zdecydowanie lepszą decyzją. I jak mamy działać od dyspozytora medycznego? Dyspozytor medyczny również może powiadomić inne służby, tak więc szedłbym w tym kierunku, okay. A rękawiczki jasne fajnie mieć, ale można, tak jak redaktor mówi, zdecydowanie więcej rzeczy zrobić, niż nam się wydaje, nawet nie mając tej apteczki.
1: Rozumiem, czyli sugerujesz 999, a nie 112 jednak, bo pod 112 nie ma dyspozytora medycznego, czyli osoba tam nie jest kompetentna, żeby nam powiedzieć, co ewentualnie możemy robić. Okej, 999, pamiętajcie, radzi nasz ekspert w aplikacji, piszecie. O, kolejne pytanie do ciebie w takim razie. Czy apteczka sygnowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy będzie dobra?
0: Słuchajcie, no ja nie widziałem tej apteczki, o której myśli słuchacz, bo tych apteczek jest dużo i nie chcę ani chwalić, ani potępiać, bo jednak trzeba zobaczyć, trzeba dotknąć. Mhm. Różnie wyglądają różne modele apteczek na przestrzeni lat, więc nie jednoznacznie na to pytanie nie odpowiem.
1: No dobrze, to w takim razie odpowiedz.
0: Tak to nie jest,
1: rozumiem. To w takim razie, Karolu, odpowiedz na pytanie, w co wyposaża żona powinna być apteczka samochodowa, taka dobra apteczka samochodowa.
0: Myślę, że warto by było zacząć od budżetu. Mhm. W okolicach 200-300 zł można skompletować naprawdę ciekawą apteczkę, łącznie już ze opaską uciskową, ze stazą taktyczną, i to jest jak najbardziej dobry pomysł. Fajne są opatrunki izraelskie, fajne są opatrunki na oparzenia, dobrej jakości nożyczki, kilka par rękawiczek, a nie jedna, jakieś tam plastry. Ja rekomenduję posiadanie elektrolitów w apteczce nawet, bo apteczka również ma być do samopomocy, jak sobie samemu mielibyśmy pomóc. Oczywiście gaza jakaś, najlepiej metr kwadrat, opaska elastyczna, a nie bandaż, jakieś szybczyki, karta do kleszczy albo do penseta do wyciągania właśnie kleszczy, jakiś gazik dezynfekcyjny, nawet poszedłbym dalej i powiedziałbym butelka wody. Ona oczywiście nie musi być w apteczce, ale żeby była zawsze w samochodzie, by w ramach tego kryzysu, a to się zdarza, bo mieliśmy takie historyczne zachowania w tym roku, że ludzie tam krzyczeli, że wody nie mają w samochodzie, prawda? No to trzeba się przygotować do takich rzeczy. I idę w tym kierunku raczej. Nożyczki, folia termiczna, koc NRC, no sporo takich, chusta trójkątna, jest sporo takich rzeczy. Zależy kto jak jest zaawansowany, nawet plasterki do zbliżania ran. Aczkolwiek chciałbym bardzo mocno uczulić, że po pierwsze ten numer 99, po drugie apteczka musi być pod ręką kierowcy, czyli nie w bagażniku. I po trzecie zacznijmy traktować apteczki jako również rzecz i urządzenie do samopomocy. Czyli nie, że ja tylko pomogę komuś, tylko pomogę sobie.
1: Rozumiem.
0: I to zmienia tak perspektywę, że nagle zaczynasz myśleć o rzeczach, które faktycznie mogą ci się przydać dla samopomocy, dla siebie. Mhm. A jak jesteś na coś chory, to włóż też coś tam do środka, bo jak jesteś...
1: Ale jak jesteś na coś chory, przewlekłego, to tak mi się wydaje, Karolu, że ten, kto jest chory, to wozi ze sobą, niezależnie od apteczki, jakieś leki, które mają mu pomóc. Mylę się?
0: Ja też bym tak z założenia wychodził i zawsze myślałem, ale jednak mamy ogrom ludzi, którzy chorują na jakieś reakcje alergiczne idące w kierunku wstrząsu anafilaktycznego. I jak pytamy, gdzie jest adrenalina, to mówią w domu. Prawda? Więc zapominamy. Jeżeli ta reakcja by była raz w tygodniu, to człowiek by pamiętał, tak jakby leki przyjmował. I to nie wynika ze złej woli, tylko po prostu z rutyny. To bardzo polecam myśleć też bardzo mocno o sobie.
1: Rozumiem, czyli tak, jak Karol ratownik radzi, lepiej jednak podczas wypadku, może nie podczas, tylko po wypadku zadzwonić na 999, a nie 112, bo wtedy dyspozytor medyczny może coś podpowiedzieć, co robić z poszkodowanymi, jak im pomóc, zanim oczywiście nadjedzie profesjonalna pomoc, i wyposażyć apteczkę samochodową w dodatkowe rzeczy, myśląc również o samopomocy, dokładnie.
0: Tak jest. Worek na wymioty do apteczki jest bardzo dobrym pomysłem. Można obok włożyć kamizelkę, wiadomo, odblaskową też w ogóle jestem zwolennikiem dwóch modułów. Jeden moduł to jest moduł medyczny, apteczki, i nazwijmy to druga apteczka samochodowa, typowo taka drogowa, że masz tam flarę świetlną, gdzie masz jakąś tam pałeczkę taką fluorescencyjną, gdzie

maseczki, rękawiczki, płaszcz przeciwdeszczowy, jakby trzeba było działać w deszczu, kamizelkę odblaskową. No są takie rzeczy, które faktycznie nam mogą przydać z tej perspektywy technicznej udzielania pieszych.

0: Za 11 minut będzie godzina 15, troszkę się zająknąłem, bo robisz dziubek, nie wiem dlaczego.
1: Mam buzię w podkówkę.
0: A dlaczego? Smutno ci?
1: No smutno mi.
0: Dlaczego ci smutno? A, ze względu na sytuację na polskich drogach, tak? Coraz się gęściej robi. Nie. I dlatego ci smutno, nie?
1: Nie, pogodową.
0: Pogodową podkówkę masz, a smutno ci robi. Do pogody wrócimy za 10 minut, a teraz wracamy na polskie drogi i przedstawiamy sytuację drogową.
1: Tak jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na północy kraju bez zmian, tutaj spory ruch na A1C, no ale była o tym mowa 20 minut temu, Grudziądz, Gdańsk, tutaj wiele się nie zmieniło. Te spowolnienia cały czas są w okolicach Warlubia i Pelplina w stronę Gdańska, no i też obwodnica Trójmiasta, tu też spory ruch, zwłaszcza w okolicach węzła Gdańsk-Matarnia i za węzłem Gdynia-Wielki Kack. Na obu jezdniach będziemy zwalniać, z tym, że na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia to w stronę Gdyni, a na wysokości za węzłem, właściwie Gdynia-Wielki Kack w kierunku Łodzi. Sprawdźmy sytuację na południu kraju, bo ta jest dynamiczna tutaj, choć cały czas nie odpuszcza zator na obwodnicy Krakowa. Okolice węzła Kraków-Południe. Zwalniamy mocno, później jest nieco lepiej, ale znów korek jest na wysokości węzła Krakowska Wina i on tak naprawdę ciągnie się po Tyniec. To w stronę Śląska, w kierunku Rzeszowa. Korek zaczyna się już niestety przed punktem poboru opłat w Balicach. Ciągnie za bramki w Balicach, aż po Tyniec też, czyli ten fragment obwodnicy Krakowa między węzłami Kraków Południe a bramki w Balicach. Bardzo duży ruch z korkami i zatrzymaniami. Bez zmian na siódemce w okolicach Libertowa zwalniamy w stronę Krakowa. No i pogorszyła się nieco sytuacja na Śląsku, bo tutaj już nie tylko 86 zwalnia na węźle Murckowska, no ale też A4. Na A4 korek spowolnienie jest w stronę Krakowa, ale też w kierunku Rudy Śląskiej. Taki duży ruch widać w tej chwili. No a jeśli chodzi o pogodę, no to pada deszcz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pewnie nie wszędzie pada, ale to sprawdzimy oczywiście za 8 minut. Tymczasem koncert życzeń.
3: Matko Błaska Transportowa, szanowny redaktorze, zobligował mnie do pozdrowienia Fafika, więc pozdrawiam Fafika. Fafik, słyszysz? Słyszał, oczywiście, przyjął pozdrowienia jak najbardziej. No i oczywiście pozdrawiam panią Krystynę Halinę Janinę w jednej osobie. A pozdrawiamy oczywiście jak serdecznie.

0: Kolecznie.
1: Oczywiście, że tak. I jeszcze pozdrowienia dla Martynki, Julii i kochanej żony Ani. Tomek z drogi do Głoszowa. Gorzowa. Do Gorzowa. Pozdrawia. No to jedziemy z, dla pozdrowionych. Z dynamiczną, chociaż taką pasującą do dzisiejszej aury pogodą, bo to będą szare miraże. Koraj ma nam na 8 minut przed godziną 15 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Maria i Blondi na antenie Perka Polskiego Radia. My kierowców i zdaje się głos w dyskusji o apteczkach. Halo, halo. Dzień dobry.
1: Ciemno jak ciemno. I na zakręcie, na wjeździe.
0: Ciemno?
1: Na autostradę stoi nieoświetlony pojazd. Mhm. No więc zaraz za niego się zatrzymałem. Wyskakuję w kamizelce, bo oczywiście kamizelkę mam w drzwiach. Mhm. Tutaj tak należy mieć. Mhm. I się pytam, co się stało. Panowie, a padło nam sprzęgło. No to mówię, wystawcie jakiś trójkąt, jakąś kamizelkę połóżcie na barierce czy coś, żeby ktoś wiedział, że wy tu stoicie. Mhm. A my nie mamy. No właśnie ludzie nawet w takie wielkie podróże wyjeżdżając, przejeżdżając przez kilka krajów nie mają podstawowych wyposażeń auta. To jest takie jakieś ograniczone chyba z samego siebie. Mhm. Pozdrawiam Uciu Guciu z Norwegii.
0: Pozdrawiam Uciu Guciu z Norwegii. No właśnie, tutaj kolejny raz Uciu Guciu zwraca uwagę na to, że ta wyobraźnia i to, że przygotować należy się do podróży, ma naprawdę znaczenie. 15 minęła.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A o 15 najchłodniej w Krakowie. Proszę bardzo, w Krakowie zrobiło się naprawdę zimno. 12 stopni zaledwie pokazują tam termometry. Najcieplej w Przemyślu 21,4. I jeżeli chodzi o ostrzeżenia, to one troszkę się zmieniły. Przed burzami i silnym deszczem z burzami ostrzegają synoptycy wszystkich na wschód od A1. Jakbyście jechali A1, no to na wschód obowiązują ostrzeżenia od A1, a na zachód już nie. Już nie powinno padać, a przynajmniej silnie padać. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże, wszędzie, choć z przejaśnieniami niekiedy. Na wschodzie Polski miejscami burze, lokalnie nawet z gradem. I wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w czasie burz może być porywisty. Wieje albo z południa, albo przechodzi w słaby wiatr zmienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po godzinie 15 ruszamy na wysokich obrotach. Powiedziałem, że dziś rozpoczniemy nowy konkurs w wysokich obrotach Eurojazda. Na czym to będzie polegało? Już niedługo to wyjaśnię. Tymczasem zapraszam. Jedziemy za Izę. Kłaniam się. Robert Kilan.

0: No właśnie, tak bardzo potrzebujemy teraz wiadomości drogowych, to przecież
1: zmieniłam
0: wiesz...
1: Zmieniłam fryzurę, widzisz?
0: Widzę.
1: I co?
0: I fajnie, tak? Fajnie, naprawdę.
1: Już, no to cieszę już... się. Tak, że nie mam tego fiu-bziu.
0: Tak, już nie masz fiu-bziu. Tak poważnie, profesjonalniej wyglądasz o. teraz, tak, wiesz.
1: A można jeszcze bardziej?
0: Spróbuj. W każdym razie 10 minut po godzinie 15 teraz będą profesjonalne informacje drogowe, bo jak słyszycie, Monika zmieniła fryzurę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No niestety, tak mówiłam, że nie mamy informacji od służb i że tak bezpiecznie i tak w ogóle, no i posypały się. Na szczęście nie jest ich dużo, no ale są. Na S5, trasa między węzłami Rynarzewo-Bydgoszcz-Błonie, miejscowość Kruszyn-Krajeński, Kujawsko-Pomorskie, 76 km. No, zderzenie trzech pojazdów i blokada jezdni. Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych i auta osobowego. Zablokowana jezdnia w stronę Gdańska. Nie mamy informacji o poszkodowanych. Mamy nadzieję, że tak zostanie. Węzeł Rynarzewo, S5, zjeżdżamy nim. 3 godziny mają potrwać te utrudnienia, więc chyba warto uciekać ze S5 węzłem Rynarzewo, jak jedziemy w stronę Gdańska, żeby uniknąć tej blokady. Na S6 chodzi o Pomorze i odcinek między węzłami Damnica, Słupsk Wschód i miejscowość Redzikowo. 16 km, dwa samochody osobowe się zderzyły i tutaj auta stoją na jednym pasie, a więc przejazd jest. W stronę Szczecina doszło do tego zdarzenia i potrwać utrudnienia mają około 2 godzin, a więc tu sytuacja jest nieco bardziej pozytywnie wygląda. 92, odcinek Warszawa-Sochaczew, tutaj bez zmian. Zablokowany jeden pas w stronę Sochaczewa w pobliżu miejscowości Bramki na 443 kilometrze. Tutaj też dwa osobowe się zderzyły. Natężenie ruchu bez zmian. Na południu cały czas bardzo duże na obwodnicy Krakowa. Spore w okolicach węzła Murckowska. Ten nam zwalnia niestety na A4 i na 86, ale to dlatego, że są prace drogowe. Zwalnia nam na 86 w stronę Katowic, a na A4 w kierunku Krakowa. No i dolnośląski odcinek A4, tu też bez zmian. Legnica-Wrocław. Cały czas zwalniamy w okolicach węzła Budziszów na jezdni w stronę Wrocławia i na wysokości Kostomłotów. Te spowolnienia są znaczące i później...

0: jadąc w stronę Wrocławia, też kąty wrocławskie. Tu też spowolnienia na A4 między Legnicą a Wrocławiem. Szybki rzut oka na obwodnicę Warszawy. Utrzymuje się spowolnienie, ale już dużo mniejsze. Na południowej obwodnicy Warszawy między węzłami Opatrz, Warszawa Południe w stronę Terespola. No i niestety, ale już powolutku zaczyna pojawiać się zator przed mostem na Wiśle na wysokości Wilanowa. Za Wilanowem troszkę zaczyna się ten korek. Tutaj mamy prace drogowe na jezdni prowadzącej w stronę Terespola i codziennie korek jest bardzo długi. W tej chwili już wygląda na to, że zaczyna się pojawiać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeszcze informacje drogowe od Was, związane z tą pogodą szalejącą w Polsce. Halo, halo, dzień dobry.
3: Ja chciałem poinformować o takiej sytuacji w centrum Wasilkowa, to jest koło Białegostoku. Przegigantyczne po opadach deszczu jakieś tutaj są zalania ulic, normalnie jedno skrzyżowanie jest całkowicie zalane. Ludzie ratują się jeżdżąc po chodnikach, z tego powodu też korki, więc trzeba uważać.
2: Dziękujemy pięknie. Wasilków, pamiętajcie, tam, no, jak słychać, jeździmy po chodnikach, bo ulice zalane. Takie przechodzą niestety opady groźne przez Polskę. Jeszcze drogowa informacja pogodowa. Halo?
4: Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
4: Nie wiem, kto tam robi te prognozy pogody, ale jestem na zachód od Jedynki i na wysokości Żnina, kawałek za mniej więcej, jestem na S5 między Poznaniem a Bydgoszczą. No, ściana deszczu.
2: Oj.
4: I absolutne jakieś zło na niebie, w sensie czarno-granatowo. Więc tak, to wcale nie jest tak tutaj różowo, jak miałoby być. Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Oktawki.
2: Dziękuję, Ewko, z Oktawki za pozdrowienia i za informacje. Uważajcie na to zło na niebie, o którym mówiła Ewa. Te nawalne deszcze dziś mogą nam trochę, a nawet nie trochę, przeszkadzać w jeździe.

0: Spiekota, demono na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców, no właśnie, spiekota. Jeszcze nas czeka w tym roku spiekota, a przypomniało mi się, co napisał Highlander, nasz słuchacz w aplikacji, a propos trochę spiekoty. Jak słyszę Alizę, to rozpuszczam się jak lody w upalny dzień. No proszę bardzo, Alizę nie tak dawno. Highlanderze, możesz już, mam nadzieję, no, że nie jesteś do końca rozpuszczony. Teraz wyjaśnię zasady naszego konkursu w wysokich obrotach, jeżeli chodzi o eurojazdę.
1: Konkurs.
0: Ten konkurs będzie kilkuetapowy. Pierwsze etapy to będzie podróż. Będziemy zliczać kilometry pewnych tras, a ponieważ wierzę, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, że podróżujecie z PRK, z Polskim Radiem Kierowców po całej Europie, to mam nadzieję, że zliczenie tych kilometrów nie będzie żadnym problemem, żadną trudnością. Po godzinie 17 natomiast pojawi się szansa na pieniądze, 300 zł. I na pewno ktoś codziennie takie pieniądze 300 zł będzie wygrywał. Tylko trzeba będzie odpowiedzieć na proste, wydaje mi się, pytanie. Postaram się, żeby było proste, a jak będzie za trudne, to może podpowiem coś. No w każdym razie, po 17 pytanie, ale najpierw zliczamy kilometry. Trzeba będzie wiedzieć, ile kilometrów przejechaliśmy w wysokich obrotach podczas eurojazdy, żeby wziąć udział po 17 w tej rundzie finałowej. Pierwsza trasa dzisiejsza, uwaga, uwaga, skupcie się teraz uważnie, bo będziemy jechać

Jechać dziś z Paryża do Baden-Baden. Z miasta miłości, jak to mówią, ze stolicy Francji do miasta, którego nazwy nie trzeba powtarzać, ale powtórzę, Baden-Baden w Niemczech. Do Wód jedziemy w takim razie. Ale jedziemy, uwaga, z Paryża do Baden-Baden najszybszą drogą, czyli autostradą A4, głównie autostradą A4 przez Francję. Płatną, ja wiem, że płatną, ale jedziemy tą drogą. Ile kilometrów jedziemy z Paryża do Baden-Baden? Możecie sobie sprawdzić, albo to wiecie, ile tych kilometrów jest, i zapamiętajcie tę liczbę. Ile kilometrów jest z Paryża do Baden-Baden? To jest pierwszy etap konkursu Eurojazda. Z Paryża do Baden-Baden, powtarzam.

0: Chris Rea. No zimę to mogę jechać choćby do Baden-Baden, pisze nasz słuchacz w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No właśnie, do Baden-Baden. Mateusz z Volvo FH5 twierdzi, że to 1054 km to nie jest dobra odpowiedź, Mateuszu, bo prawdopodobnie ten Paryż Polski ci się podstawił i dlatego tak daleko. Nie jest tak daleko z Paryża do Baden-Baden. Pamiętajcie, jedziemy ze stolicy Francji, z miasta miłości, jak to mówią, z Paryża do Baden-Baden, A4-ką, płatną autostradą przez Francję dzisiaj w Eurojeździe. Na razie do Baden-Baden, a potem ruszymy dalej. Zapamiętajcie, ile jest kilometrów, bo nie tyle, ile pisał Mateusz, a potem będziemy zliczać te kilometry dzisiejszej podróży. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
1: Ajajaj.
0: Ojej.
1: Ajajaj. O parę minut za późno te wiadomości, bo właśnie przejechałam węzeł Rynarzewo i utknęłam.
2: Ajajaj.
1: Tak nam przykro. Do domu. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ajajaj, ajajaj. No właśnie, widzisz?
2: No tak, co widzę, jak nie widzę?
0: No tak profesjonalnie miało być, zmieniłaś fryzurę tu o parę minut za późno.
2: Ale to nie moja wina.
0: Fryzura?
2: Fryzura? A twoja fryzura to moja wina?
0: Nie, twoja fryzura to nie moja. Znaczy moja fryzura to nie twoja wina. Wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No skoro o Rynarzewie była mowa, no to tak, z piątka niestety. Węzeł Rynarzewo, Bydgoszcz, Płonie, tu w kierunku Gdańska kompletna blokada na wysokości miejscowości Kruszyn, Kraj, 76 kilometr. No i niestety tu mamy zderzenie trzech pojazdów, samochód osobowy i dwie ciężarówki brały udział w tym zdarzeniu. No i jak słyszeliście, jest korek. Węzeł Rynarzewo to ten, którym uciekajcie ze spiątki, tak żeby w blokadzie nie utknąć. Ta trwać ma przynajmniej 3 godziny, tak przynajmniej informują służby. Oczywiście my będziemy na bieżąco sprawdzać te sytuacje. No i niestety było naprawdę pięknie, ale to chyba się już skończyło, tfu tfu. Mianowicie posypały się utrudnienia A4, Podkarpacie i tutaj mamy między węzłami Przeworsk, Jarosław Zachód, miejscowość Chałupki, 616 km. Osobowy zderzył się z busem, zwężenie w stronę Przemyśla, S2 w Warszawie. O właśnie, dopiero teraz, proszę bardzo, drogowcy mówią o tym zdarzeniu, a my już od jakiegoś czasu. Mianowicie tu między węzłami Opacz, Warszawa Lotnisko, właściwie Warszawa Południe, 463 km. To jest południowa obwodnica.

0: obwodnica Warszawy, mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych i zwężenie w stronę Terespola, jeden pas zajęty. No i stąd ten korek utrzymujący się już naprawdę dosyć długo. I też kłopoty z przejazdem pojawiły się na 74, to jest na Lubelszczyźnie, Kraśnik-Arnopol, w pobliżu miejscowości Olbięcin, 196 km. Tu mamy auto osobowe, które wypadło z jezdni, wjechało do rowu niestety i mamy osobę poszkodowaną i ruch na zmianę jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zdaje się, na S7 coś się dzieje. Halo, dzień dobry.
3: Wypadek na S7 w stronę Warszawy za MOP-em Pepłowo. To jest mniej więcej 51 kilometr S7. Trzy samochody tam się zdarzyły. Jeden w rowie. Służby już są na miejscu i powoli tworzy się korek, więc tam mogą wystąpić utrudnienia. Warto zachować ostrożność szerokości.
2: Dziękujemy za informację. Z S7 kolejna, halo?
4: Cześć, tu Arkadiusz z Volvo. Cześć. Z Paryża do Baden-Baden jest 528 km. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam również, dokładnie. 528 km. Toczek też tak napisał. Kuba z Mietka wiedział o tym. Małgosia z Renówki, widzę w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, że piszecie ile jest. Zapamiętajcie, naprawdę zapamiętajcie te kilometry. Po godzinie 16 pojawią się kolejne kilometry, trzeba będzie zliczyć, a potem już tylko prosta droga do wygranej. Z Paryża do Baden-Baden tą A4 rzeczywiście 528 km.

A teraz zagrajmy w samochody, moje drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Rozgrzejmy sobie po raz kolejny szare komórki, zanim oczywiście w Eurojeździe będą nagrody. Teraz ta zabawa, która codziennie w Polskim Radiu Kierowców w wysokich obrotach, czyli gramy w samochody. Chodzi dziś o nazwę modelu samochodu. Wczoraj chodziło o motocykl, dziś o nazwę modelu samochodu. To dosyć abstrakcyjna zagadka, więc słuchajcie uważnie, bo każde słowo tej podpowiedzi ma znaczenie. Ten samochód swoją nazwą zwraca się po imieniu do znanego tancerza, który ma w sobie skorupiaka w nazwisku. Mówiłem, że abstrakcyjnie. To jeszcze raz. Ten samochód swoją nazwą zwraca się po imieniu do znanego tancerza, który ma sobie skorupiaka w nazwisku. O jaki model samochodu chodzi? Jeżeli już wpadliście na to, no to czym prędzej się wybierajcie do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej. Oczywiście jeszcze raz przypomnę, ten samochód swoją nazwą zwraca się po imieniu do znanego tancerza, który ma sobie skorupiaka

0: pół.
1: No to brzmi jak jakiś przepis. Mam nadzieję, że Monika ma przepis na ominięcie korków, które na pewno się pojawiły. 15.50 prawie, 15.49. Za chwileczkę wkraczamy na polskie drogi w godzinach szczytu. No i cóż, trzymam kciuki, żeby tych korków było mniej, ale chyba jest więcej.
2: Nie, nie jest. I do tego wszystkiego w Warszawie lunęło.
1: Lunęło.
2: Lunęło. Mhm. Naprawdę.
1: Nie tylko w Warszawie lunęło. Słyszeliśmy, że w okolicach Białegostoku, a także na S5 też lunęło. Te nawalne deszcze dziś nam towarzyszą. Mogą być burze gdzieniegdzie z gradem. Do tego wrócimy oczywiście o godzinie 16, ale teraz wracamy.
2: A widziałeś kiedyś trąbę wodną?
1: Trąbę wodną?
2: Możesz zobaczyć dzisiaj na Bałtyku.
1: Tak?
2: To takie pocieszenie dla tych wszystkich, co mają urlop.
1: Ale
2: teraz.
1: Na czym polega trąba wodna? Tak jak trąba powietrzna, wodnej. Tylko woda się kręci. Mhm.
2: Także
1: to widziałem w umywalce robi się taka trąba wodna.
2: To taka malutka. Mhm. Malutka. Mhm.
1: A wiesz, że w Australii robi się w drugą stronę trąba wodna w umywalce niż u nas?
2: To znaczy?
1: No bo u nas woda spływa z prawej do lewej, a u nich z lewej do prawej.
2: A, bo są po drugiej stronie?
1: Mhm, dokładnie.
2: Aha, to dlatego. Do góry nogami oni chodzą. No. Ta grawitacja.
1: Proszę bardzo, PRK, Polskie Radio Kierowców uczy, bawi, z naciskiem na uczy.
2: Tak.
1: Teraz Monika nauczy was, jak ominąć korki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Chciała, ale mogę tylko powiedzieć, gdzie są te korki i rzeczywiście coraz jest ich więcej. No do tego wszystkiego leje, w związku z tym bardzo już teraz lubimy sobie wziąć samochód, nawet jeśli w planach był rower. To tym rowerem to ciężko, chociażby przez Warszawę, ale też przez Toruń, ale szczegóły pogodowe to już za niespełna 10 minut. No dobrze, a ta Warszawa to korki na obwodnicy miasta, na S8 i na S2 już. W tej chwili ten korek na S2 jest nie tylko z powodu zdarzenia drogowego, o którym drogowcy informują, że właśnie się zakończyło między węzłami Opacz, Warszawa Południe, 463 km. Jeden pas zajmowały dwa auta osobowe, które brały udział w zdarzeniu drogowym. Tutaj to spowolnienie było w stronę Terespola za sprawą właśnie tego zdarzenia. Natomiast teraz jest po prostu bardzo duży ruch i w związku z tym kierowcy zatrzymują się tak czy siak, jadą bardzo powoli na S2. W stronę Terespola, między tymi węzłami, ale też w kierunku Poznania. Do tego wszystkiego mamy korek na S8. Na wysokości Janek zaczyna się przy dojeździe do Warszawy do węzła Opacz. Też mamy do czynienia z jakimś zdarzeniem drogowym, o którym mówią zresztą służby. Węzeł Wypędy Opacz, miejscowość Nowe Grocholice. Z mapy wygląda, że to ten korek to już się zaczyna na wysokości Janek właśnie wspomnianych. Na 8 kilometrze S8 dwa samochody osobowe się zderzyły. No i jest właśnie zwężenie z tego powodu. Jak się zastanawiacie, dlaczego ten korek, dlaczego zwalniacie, no to właśnie dlatego, że mamy kolizję. Na S2, czyli cały czas jesteśmy w Warszawie jeszcze, a już tyle czasu minęło, mamy południowa obwodnica Warszawy. Korek zaczyna się przed Wilanowem, ciągnie za Wisłą, więc zdaje się, że dzień jak co dzień niestety z powodu tych prac drogowych, które trwają na południowej obwodnicy Warszawy w okolicach Falenicy, bo ta S2 znacząco zaczyna nam zwalniać. Północ kraju się przykorkowało i to tak porządnie, nie tylko między węzłami Gdańsk-Matarnia, Gdańsk-Osowa w stronę Gdyni, ale też uwaga, bo korek pojawił nam się za węzłem Gdańsk-Południe na S7 w stronę S7, czyli tej obwodnicy nowej w stronę Żukowa. Ten korek jest nie jest bardzo duży, ale wygląda podejrzanie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to wracamy do zgadywanki, do gry w samochód. O jaki samochód chodzi? Dziś chodzi o nazwę modelu. Przypomnę podpowiedź. Ten samochód swoją nazwą zwraca się po imieniu do znanego tancerza, który ma sobie skorupiaka w nazwisku. O jaki samochód chodzi? Halo?
4: Czyżby Opel Adam? Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Pozdrawiam. Gargamel Grzegorz.
1: Gargamelu Grzegorzu. Nie, to nie jest Opel Adam, chociaż na Opel Adama stawiają też Jarek Zębę i Opel Adamonis, czyli Opel. No nie, nie Opel Adam. Nie Opel Adam. Maserati.

0: Matti, tutaj Fufon z Kozienic stawia na tę markę. Maserati, to żadne Maserati, moi drodzy, naprawdę. Fufon, niestety mylisz się, Fufonie drogi. Zbyszek z Toyoty też się myli. Halo, halo.
1: Hejperka.
0: Cześć.
1: Chodzi oczywiście o tancerza Maseraka. Pozdrawiam, Jarek z Jariskrosa.
0: No, Jarku z Jariskrosa, tak, o tego znanego tancerza chodzi, ale w tej zagadce, ponieważ jesteśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, chodzi o samochód. Nie chodzi o tancerza, chodzi o samochód, który kojarzy się z tą podpowiedzią. Czy to jest Ford Scorpio? Boro 826 pyta, Aśka z Volvo też stawia na Scorpio. Ford Scorpio, pisze Bartłomiej. Nie, to nie jest Ford Scorpio, ale rozumiemy, ten skorupiak wam tutaj was naprowadził na tego Forda Scorpio. Nie, to nie jest Ford Scorpio. To Trafik, czupur z Durango. Nie, to nie jest Trafik. A Arti Ząbek pisze, cześć Robercie, czy chodzi o historyczną polską wyścigówkę Krab? Arti, nie chodzi o Kraba, nie chodzi o Skorpiona, chodzi o zupełnie inny samochód. Jeszcze raz w takim razie powtórzę podpowiedź. Pamiętajcie, każde słowo się liczy. Ten samochód swoją nazwą zwraca się po imieniu do znanego tancerza, który ma sobie skorupiaka w nazwisku.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałem

0: O jaki samochód chodzi? Minęła godzina 16. Halo, halo.
1: Witam serdecznie.
0: Witam.
1: Czy ten model samochodu to Tico?
0: Tico?
1: Od takiego tancerza jak Tico Rack? Pozdrawiam, Paweł Alfa.
0: Pawle z Alfy, nie. Ja nie znam tego tancerza. Przykro mi, nie chodzi o Tico, ale... mogłoby być Tico, gdyby rzeczywiście taki tancerz istniał. Ale nie mogłoby być, bo tutaj nie spełnia Tico warunków mojej podpowiedzi, mianowicie Tico Rack, nawet jak istnieje, no to przecież to nie po imieniu do niego się zwracamy. A tutaj, jak mówię, ten samochód swoją nazwą zwraca się po imieniu do znanego tancerza. Więc nie chodzi o Tico. Myślmy dalej, po godzinie 16 wrócimy do tego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 11,5 pokazują termometry w Zakopanem i tam jest najchłodniej. Na Podhalu najcieplej w Przemyślu 22 stopnie Celsjusza. Te ostrzeżenia przed silnymi deszczami i burzami obowiązują w dalszym ciągu, więc spodziewajcie się, że będzie nam dziś przeszkadzała pogoda w jeździe. Po południu wieczorem zachmurzenie duże. Gdzieniegdzie z przejaśnieniami, ale przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie nawet z gradem, a suma tych opadów może być naprawdę imponująca według synoptyków, więc jak słyszeliście relacje naszych słuchaczek i słuchaczy, no to w wielu miejscach, już nawet w miastach, podtopiło drogi. Jeżeli chodzi o inne zjawiska pogodowe, niestety niekorzystne dla kierowców, to wiatr umiarkowany, który okresami będzie wiał dość silnie, w porywach do 55, a gdzie tam, do 100 km na godzinę nawet, gdzieniegdzie może zawiać. Na ogół wieje z południa, ale przechodzi w wiatr zmienny, więc różnych kierunków w różnych częściach kraju wieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jedziemy. 2 minuty po godzinie 16. Cały czas oczywiście na wysokich obrotach. O, proszę bardzo, jak letnio. DJ Bobo o piesku będzie. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: RAF 4, prawie jak Rafał. Pozdrawiam Tatiana. No właśnie, Betty i Daron z Kazika też stawiają na Rafkę. Sylwia z Leksa jest wręcz przekonana. Oczywiście Toyota RAF, jak Rafał Maserak. A Dariusz z Białegostoku twierdzi, że to Maserak jak Maserati. Darku, no nie, Maserati nie może być, bo to po imieniu, a nie po nazwisku. A RAF jak Rafał, no nie spełnia Rafka niestety całej podpowiedzi. A ja przypominam, że chodzi dziś o nazwę modelu. Ten samochód swoją nazwą zwraca się po imieniu do znanego tancerza, który ma sobie skorupiaka w nazwisku. Tak brzmi podpowiedź.
1: Nie przesadziłeś?
0: Nie, wcale.
1: Mamy lato, wakacje.
0: No i co?
1: No to tak, nie wiem, nie wypada.
0: To ja przepraszam, to wrócimy do tego dopiero po wiadomościach drogowych, bo chciałem teraz, ale proszę bardzo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No nie wypada też stać w korku, więc poinformujemy, gdzie są takowe. Otóż teraz już mamy rzeczywiście szczyt komunikacyjny mimo wakacji, no i na obwodnicy Trójmiasta. Te korki są: węzeł Gdańsk-Matarnia, na jezdni prowadzącej w stronę Gdyni jest zator. Na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi sytuacja wygląda znacznie lepiej, bo rzeczywiście korkowało się w okolicach węzła Gdańsk-Osowa, ale teraz w stronę Łodzi, ale teraz już jest bardzo niewielkie spowolnienie. Natomiast troszkę wydłużył nam się niestety korek na S7 za węzłem Gdańsk-Południe w stronę Choczewa. On jest nie Choczewa, tylko Żukowa, o tak chciałam powiedzieć, i on ma ponad 3,5 km. Zaczyna się na węźle Gdańsk-Południe, no i ciągnie przez kolejne 3,5 km w stronę Żukowa na S7. 89 też zakorkowana, trasa remontowana przy dojeździe do węzła Gdańsk-Port, a więc tutaj dzień jak codzień okazuje się, że mimo wakacji taką mamy sytuację niestety zakorkowaną. No i też A1 zwalnia w miejscach, gdzie jest remontowana. Przed Pelplinem i przed Warlubiem są takie miejsca, gdzie na A1 w stronę północy będziemy zwalniać. Na Mazowszu to oczywiście jest S8 w stronę Wrocławia, Białegostoku. S2, czyli też znacie te miejsca, węzeł Opacz, Warszawa Południe, później remontowany odcinek w okolicach Falenicy, korek przed nim i to długi. No i doszła nam do tego w ciągu tych 20 minut A2, Warszawa-Łódź, zakorkowana A2 na wysokości Pruszkowa w stronę Łodzi, ale w kierunku Warszawy też widać spowolnienia. Na A2 na wysokości Błoni one się zaczynają i tutaj ten korek jest nieduży, ale bardzo duży ruch jest w ogóle między Łodzią a Warszawą w stronę Warszawy. Trzeba się przygotować na taką bardzo ostrożną jazdę, bo prawie na zderzaku. Mam nadzieję, że nie, bo to nie można. Legnica-Wrocław jeszcze. Cały czas utrzymuje się spowolnienie w okolicach węzła Kostomłoty. Później jest lepiej w stronę Wrocławia, ale później znów zwalniamy na wysokości kątów wrocławskich. A więc tu kolejna godzina bez zmian.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy.

0: My podczas audycji, a po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
1: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
0: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
2: To była reklama.
3: No to dziś jeszcze 300 do zdobycia w Eurojeździe. Na razie przypominamy, pojechaliśmy sobie z Paryża do Baden-Baden. Ile to kilometrów? Mam nadzieję, że zapamiętaliście. Już tę liczbę, a teraz wracamy do samochodu. No właśnie, do jakiego samochodu my wracamy? Myślę, że tu chodzi o Renault Rafale. Od Rafała Maseraka. Tak czy się mylę? Artur z Bratiana pisze tutaj w aplikacji w ten sposób. No właśnie, Renault Rafale, super zagadka. Mózg mi paruje i styki. Aneta z Golfa bez R-ki, ale i tak jest szybki. Aneta, cieszę się i dziękuję pięknie za pochwałę zagadki. Czy chodzi o to Renault? Halo, halo?
4: Dzień dobry. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o Renault Rafale. Pozdrawiam wszystkich kierowców oraz całe radio kierowców. Tomek z Jarocina.
3: Pozdrawiam. O, Tomek z Jarocina, fajnie. Festiwal był w Jarocinie ostatnio. Tomku, mam nadzieję, że zobaczyłeś fajne występy. Renault Rafale, Maserak, Rafał, Rak. Krzysztof wyjaśnia, o co chodzi. Dokładnie tak. Tym sposobem rozumowania trzeba było dojść do dobrej nazwy. Chodzi oczywiście o Renault Rafale. Ten samochód swoją nazwą zwraca się po imieniu do znanego tancerza, czyli Rafale, mówi do Rafała Maseraka, a Rafał Maserak ma skorupiaka sobie w nazwisku Maseraka. No i my co? Wpadli nie tylko ci, których wymieniłem, ale również Fufon z Kocienic z poprawką, Paweł z Kii, Kasia i Krzyś z Mini, Justyna z Kii, Darek z Kugi, Anna, Monika z Leona. Bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze?
5: Cześć.
3: Cześć.
5: W dzisiejszej zagadce chodzi o markę Renault, a konkretnie o model Renault Rafale. Pozdrawiam. Paweł Superba.
3: Paweł Superba wiedział i kto jeszcze wiedział?
6: Witam serdecznie.
3: Witam.
6: Chodzi o Renault Rafale. Rafale Maseraku. O to pewnie chodzi.
3: Tak,
6: pozdrawiam
3: jest.
6: Jeszcze raz. Klaudiusz z Audika.
3: Świetnie, Klaudiuszu. Bartek wiedział, Aśka z Volvo, Łukasz z Volvo. Czy to będzie Renault Rafale? Pyta Szczypan. Oczywiście, że tak. Piotr z Arteona, Basia z Michałem. Świetna odpowiedź. Paweł z Trzebnicy, Radzia z Volvo, Jan z Meganki, Radosława 79 z czarnego Volvo też wiedziała. Toczek wiedział. Kto był najszybszy?
7: Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
7: W korku się nudzę, więc za Rynarzewem, więc siłą rzeczy Renault Rafale. To by było przypadkiem? Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Oktawki.
3: Ewa z Oktawki, przypadkiem to rzeczywiście Renault Rafale. Ewa z Oktawki, możesz pozdrawiać kogo chcesz, zastanów się w tym korku, oczywiście możesz nagrać Ewo albo napisać pozdrowienia. A Krzysiek 888 był najszybszy spośród tych, którzy pisali, więc Krzysiek 88 i Ewa z Oktawki, pozdrowienia należą do was, dla wszystkich brawa, brawa, brawa. Mam nadzieję, że tak jak słyszeliście, jak napisała Aneta z Golfa bez R-ki, mózg parował i zagadka rzeczywiście rozruszała szare komórki. Jedźmy dalej, oczywiście na wysokich obrotach. Przed nami jeszcze dziś, przypominam, Eurojazda i za chwileczkę z Baden-Baden pojedziemy gdzieś dalej. I też trzeba będzie zapamiętać te kilometry, żeby po godzinie 17 zgarnąć 300 zł.

0: No i wracamy do merytorycznych zagadnień, jeżeli chodzi o PRK, Polskie Rady Kierowców i Wysokie Obroty. Adam Lenort z Profi Auto jest z nami. Dzień dobry, panie Adamie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich zmotoryzowanych.
0: Upały nie wybaczają zaniedbań kierowców, klimatyzacja pracująca na pełnych obrotach, no dziś wycieraczki bardziej, samochód zapakowany po dach. Jedziemy w długie trasy, na wakacje. Podobno dla auta to jeden z najtrudniejszych testów w roku, tak. Takie upały i na zmianę z deszczem, burzami, no i długimi trasami na wakacje. Czy tak, panie Adamie, czy nie?
1: Okres, tak, to jeden z trudniejszych okresów, tym bardziej, że czasami nie przygotowujemy samochodu do takich częstych podróży, do takich długich podróży i uważamy, że jeśli samochód jeździ cały rok, to również sobie poradzi upalne lato. No jak na ironię, dzisiaj pogoda za oknami no nie sprawia takiego wrażenia, żeby był olbrzymi upał, ale w najbliższym czasie może to się zmienić, dlatego warto odwiedzić serwis i przygotować samochód do lekkiej
0: podróży. No właśnie, w takim razie jak przygotować samochód? No bo jeżeli chodzi o klimatyzację, to te serwisy klimatyzacji takie, powiedziałbym, sezonowe, zaczynają napełniać klimatyzację i tak dalej, i tak dalej. To pewnie niektórzy kierowcy z tego korzystają. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, żeby z takich nieprofesjonalnych, tylko sezonowych serwisów korzystać, ale podobno też silnik nie lubi przegrzania i też o silnik trzeba zadbać. Czyli co, wymieniamy olej na świeży?
1: Znaczy, w szczególności zadbałbym w pierwszej kolejności o rzeczy, które mogą nas nie unieruchomić w trakcie podróży. Oczywiście podróżujemy z rodziną, mamy bagaż, to nam sprawia najwięcej kłopotów. A więc klimatyzacja, owszem, to komfort, ale również bezpieczeństwo. O klimatyzację powinniśmy już zadbać dużo wcześniej, ale rzeczywiście silnik nie lubi przegrzania i tutaj moglibyśmy skontrolować pewne elementy pod maską.
0: Które?
1: Które elementy? No już mówię, jeśli mamy starszy samochód, to w szczególności zwróciłbym tutaj uwagę na przewody płynu chłodzącego. One są stworzone z odpowiedniego takiego materiału, który z czasem ewentualnie parcieje. Może dochodzić do wycieków tego płynu chłodniczego, no i wówczas silnik traci odpowiednią temperaturę, silnik przestaje być chłodzony. Okay. Jako kierowcy możemy na bieżąco sprawdzić ten poziom płynu chłodzącego. Otwieramy maskę, sprawdzamy w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego, czy jest jego odpowiednia ilość.
0: Jeżeli jest odpowiednia ilość, domyślam się, że czyli te przewody działają i kamień z serca, tak?
1: I kamień z serca, tak. Tylko, że jeśli ten płyn będziemy sprawdzać cyklicznie, to wówczas wiemy, czy tego płynu ubywa. Jeśli sprawdzimy ten płyn jednorazowo, to wówczas nie mamy tego punktu odniesienia, a więc nie wiemy, czy płyn nam ubywa.
0: Rozumiem.
1: A więc zalecałbym, żeby ten płyn sprawdzać cyklicznie. Może nie co miesiąc, a na przykład co kwartał i wtedy sprawdzimy co kolejny kwartał, czy rzeczywiście ten płyn jest na odpowiednim poziomie. Jeśli zaczyna go ubywać, musimy go często dolewać, to szukamy przyczyny, dlaczego tak się dzieje. Ja już w

0: W trakcie jazdy sprawdzałbym jednak wskazówkę temperatury płynu chłodzącego. Mhm. Jeśli ona się zbliża już na te nasze pole, takie czerwone, przekracza wartość około 90 stopni, czyli mniej więcej tego środkowego pola, to wówczas należałoby zatrzymać się na poboczu i sprawdzić, co jest tego powodem. Nie polecam kontynuowania dalszej jazdy, ponieważ to może się skończyć uszkodzeniem silnika, wypaleniem tak zwanej uszczelki pod głowicą i zniszczeniem silnika. Co możemy jeszcze sprawdzić w serwisie? W serwisie możemy sprawdzić w ogóle działanie układu chłodzącego, czy nasz wentylator działa poprawnie, czy termostat otwiera się w odpowiednich temperaturach. To są takie czynności okołoserwisowe, które możemy zlecić przed podróżą. Mhm. Oczywiście, tak jak pan wspomniał, wymiana
1: olejów.
0: Wymiana olejów, tak. Mhm. Olej kojarzy nam się z reguły, że pełni funkcję smarującą, owszem, ale olej również odbiera ciepło i jeśli on spełnia swoje właściwości, on również pełni funkcję chłodzącą silnika.
1: No właśnie, zauważyłem, że w krajach Europy Południowej to ta wymiana oleju jest znacznie częstsza, a to pewnie ze względu na to, że tam więcej upałów, prawda, i proponują w serwisach częściej wymieniać olej niż u nas. Więc ponieważ takie temperatury zgoła południowoeuropejskie do nas nacierają, już były, jakiś czas temu teraz wrócą, to być może warto rzeczywiście o ten olej zadbać i wymienić go.
0: Rzeczywiście jest tak, że auto nie projektuje się pod konkretny rynek północnoeuropejski czy południowoeuropejski. Samochody z krajów skandynawskich mają do czynienia troszeczkę z innymi warunkami niż w Hiszpanii. I w tych odpowiednich regionach, w zależności od temperatury, należy inny sposób zadbać o ten samochód i rzeczywiście troszeczkę częściej olej wymieniać, jeśli mamy do czynienia z takimi temperaturami typowo charakterystycznymi dla południa Europy.
1: Wydaje mi się, że też opony nie lubią wysokich temperatur, prawda? Mimo, że letnie, to jednak trzeba również o nie zadbać, bo muszą zapewnić nam kontakt z nawierzchnią, z rozgrzaną nawierzchnią, często przy dużych prędkościach.
0: Asfalt potrafi się rozgrzać do około 60 stopni. Opona również zaczyna taką temperaturę odbierać wraz ze wzrostem temperatury otoczenia. Mniej więcej o 10 stopni, jeśli wzrasta temperatura otoczenia, to również ciśnienie powietrza wzrasta o 1/10 bara. Ale tutaj znowu nie zalecamy takich mitów jak spuszczanie powietrza o te kilkadziesiąt stopnia. Po prostu wówczas, jeśli podróżujemy autem przy odpowiednim obciążeniu, to opona dopompowana do wartości fabrycznych zapewni nam odpowiedni komfort i bezpieczeństwo.
1: Jazdy. No rozumiem, czyli tak naprawdę pompujemy tyle, ile mamy na drzwiach czy na boczku drzwi, to w niektórych samochodach widać, jeżeli dbamy o to ciśnienie w oponach, to nic nie powinno się stać. O silnik zadbajmy, o układ chłodzenia, ale nie tylko. O co jeszcze należałoby zadbać przed długą podróżą, o tym z panem Adamem Lenortem porozmawiam za parę minut.

0: 16.30. Czas sprawdzić, co się dzieje na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Słabo to wygląda na Mazowszu w Warszawie, na obwodnicy S2. No korek wydłużył się, naprawdę jest porządny. Współczujemy, mam nadzieję, że jesteście razem z nami, bo korek rzeczywiście jest imponujący, o tak to nawet ujmę. Zaczyna się tuż za węzłem Warszawa Południe, chodzi o S2, i ciągnie po miejsce prac drogowych aż prawie po Falenicę. To długi, długi zator i niestety, ale konieczność bardzo powolnego przemieszczania się nim. 11 kilometrów ma ten korek, a więc no, dużo cierpliwości. Tak wygląda sytuacja, jeśli chcemy S2 wyjechać z Warszawy, przejechać przez most i dotrzeć do Falenicy. Później za Falenicą sytuacja tu w stronę na wschód wygląda dobrze, w stronę Terespola, już potem spowolnień nie ma. Natomiast ta S2 korkuje się też w przeciwnym kierunku, czyli w kierunku Poznania. Te spowolnienia nie są bardzo duże. Są za węzłem Opacz przy dojeździe do węzła Konotopa i później jest zakorkowana za węzłem Konotopa A2. A2 w stronę Łodzi, ale korkuje się też niestety A2 i to może być zaskoczeniem, bo w stronę Łodzi o tej porze z reguły A2 się korkuje między Warszawą a Łodzią, ale korkuje się też A2 w stronę Warszawy. I tutaj za Grodziskiem Mazowieckim na wysokości Brwinowa zdarzenie drogowe sprawia, że kierowcy no jadą w korku właśnie od Grodziska Mazowieckiego po Brwinów w stronę Warszawy. S8 to chyba nie trzeba wspominać, korki tradycyjnie dzień jak co dzień, natomiast dobra wiadomość jest ze S8, jadąc w stronę Warszawy od strony Białegostoku. Nie ma już zupełnie korka przed Radzyminem, on się zaczynał na wysokości Woli Rasztowskiej i właściwie ciągnął dziś cały dzień za Radzymin. Teraz już w stronę Warszawy tego zatoru nie ma. Na południu kraju dawno nie byliśmy, a tutaj korki na obwodnicy Krakowa są jak były, niestety. Zaczynają się w okolicach węzła Kraków Południe i ciągnie ten korek w stronę Katowic po węzeł Kraków Tyniec. Bramki w Balicach też kolejka aut troszkę mniejsza jakby, ale niestety mijamy bramki w Balicach i wjeżdżamy w zator na obwodnicy Krakowa, który ciągnie się po węzeł Kraków-Tyniec. Na Śląsku to są okolice węzła Murckowska, tutaj są prace drogowe, więc no już teraz nie dziwimy się tym korkom. Natomiast S86 Sosnowiec-Katowice, ta trasa bardzo mocno zwalnia jadąc od strony Katowic, a w kierunku Sosnowca. No i jeszcze Dolny Śląsk, tu zdecydowanie lepiej między Legnicą a Wrocławiem, bo takie zdecydowane korki, to one zniknęły, natomiast jeden jest, rzeczywiście utrzymuje się cały czas, on się zaczyna za węzłem Udanin i na A4 ciągnie po węzeł Jarosław i to wszystko w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czas na kolejny koncert życzeń. Tym razem Krzysiek 888. No to pozdrawiamy wszystkich jadących na Mistrzostwa i Puchar Polski Supermoto do Biłgoraja, no i ekipę radiową oczywiście. No dobra, to dla wszystkich podróżujących na Mistrzostwa i Puchar Polski Supermoto do Biłgoraja. O, a Luke Combs nas zabiera tymczasem do Oklahomy. A co? Takie rzeczy na PRK, w PRK w Polskim Radiu Kierowców na wysokich obrotach oczywiście. Jedziemy.

0: Wracamy do rozmowy. Przypominam, z nami pan Adam Lenort z Profi Auto. Rozmawiamy o tym, żeby jednak zadbać o samochód przed wyjazdem wakacyjnym, bo upały nie wybaczają zaniedbań kierowców. O silniku już mówiliśmy, o klimatyzację także należy zadbać, ale to wygoda. Dla nas przede wszystkim opony też nie lubią wysokich temperatur, ale jak pan Adam stwierdził, wystarczy zadbać o odpowiednie ciśnienie, takie jak producent zalecił, i już będzie dobrze. Co jeszcze, panie Adamie? Akumulator, zdaje się, też nie za dobrze radzi sobie z takimi temperaturami. Upał nie pomaga.
1: Rzeczywiście jest tak, my skojarzymy akumulator z typowo problemami zimowymi. Ale nic bardziej mylnego, właściwie to upalne lato przyspiesza korozję wewnątrz akumulatora, a tym samym skraca się jego żywotność, ponieważ analogicznie wraz ze spadkiem temperatury trwałość akumulatora wzrasta. I tutaj dochodzi do tak zwanych korozji wewnątrz akumulatora i to w konsekwencji doprowadza do mniejszej jego skuteczności i szybszego rozładowania. A więc jeśli już w upalne lato mamy problem z akumulatorem, to należałoby go przed zimą jak najszybciej wymienić, ponieważ to się bezpośrednio przełoży na moc rozruchową i pojemność akumulatora.
0: Czyli w takich warunkach upału też ten akumulator jakby wolniej się przywraca do poprzedniego stanu, jak się domyślam. I myślę, nie wiem czy dobrze myślę, ale proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, duże obciążenie w lecie, prawda? Bo i klimatyzacja, jakieś tam wentylatorki, ładowarki, jak jedziemy gdzieś nad morze czy w góry na wakacje, to ładujemy sobie multimedia i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze lodówki turystyczne niektórzy zabierają, żeby mieć chłodne napoje.
1: Rzeczywiście tak jest. Dodatkowo, jak pewnie wiemy, w trakcie jazdy nasz akumulator i to ten cały proces jest wspomagany poprzez alternator, ale jeśli tutaj mamy tyle tych urządzeń elektronicznych, dodatkowych, które producent nie przewidział dla urządzeń pokładowych, to rzeczywiście akumulator jest mocniej obciążony. Należy jeszcze pamiętać, że lubimy z takich wszystkich dogodności i luksusów gdzieś korzystać na postoju przy wyłączonym silniku i to dodatkowo obciąża nasz akumulator.
0: Dokładnie.

0: No to zadbajmy o akumulator, nie obciążajmy na postoju przy wyłączonym silniku za bardzo tego akumulatora, wtedy będzie nam dłużej służył. Pamiętajcie, nie tylko zimą, ale i latem akumulator się starzeje, bo koroduje, jak powiedział nasz ekspert. A co jeszcze, panie Adamie? Hamulce? Też jakoś o nie zadbać szczególnie, no bo jakby nie było, one muszą sprawić, że samochód w razie czego się zatrzyma.
1: Tak, hamulce to przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Można się domyśleć, że wysoka temperatura jakby bezpośrednio nie wpływa na stan hamulców, ale często zapominamy, jak wygląda proces hamowania i jak wygląda sam proces hamowania. Oczywiście oprócz tarcz i klocków hamulcowych na sam proces hamulcowy wpływa tutaj płyn hamulcowy. O nim często zapominamy o wymianie, w szczególności jeśli nie kupujemy nowego samochodu i tutaj serwisam nie przypominałem o tej cyklicznej wymianie płynu hamulcowego. Często pomijamy ten płyn hamulcowy i zdarzają się przypadki, że klienci przyjeżdżają z mocno wyeksploatowanym płynem hamulcowym, niewymienianym kilka lat. A należy pamiętać, że płyn hamulcowy ma właściwość higroskopijne, czyli chłonie wilgoć z otoczenia, w szczególności w warunkach jesienno-zimowych, i ta skuteczność płynu hamulcowego u nas spada po kilku latach.
0: No to zadbajmy o wszystkie płyny w samochodzie, zadbajmy również o prawidłowe napompowanie opon. Wiemy, jak zadbać o samochód, a co najczęściej psuje się podczas upałów, bo upały nadchodzą, więc co najczęściej w samochodzie psuje się podczas upałów, panie Adamie?
1: Najczęściej jednak w trakcie upałów dochodzi do usterek związanych z przegrzaniem silnika, jak już wcześniej wspominałem, w szczególności tutaj nawarstwiają się wszystkie problemy eksploatacyjne, które w trakcie całego roku bagatelizowaliśmy. Lato jest tym okresem dalszych podróży, ale też lato jest okresem, gdzie te upały zdarzają się nadal często, a więc tutaj w szczególności dochodzi do usterek związanych z układem chłodzenia, z termostatem, z awariami związanymi z wentylatorem, ponieważ jeśli podróżujemy na krótkich odcinkach, często nie zauważamy tych takich podstawowych awarii związanych z układem chłodzenia. Więc w szczególności przed dalszą podróżą zwróciłbym uwagę i sprawdzić w serwisie właśnie elementy związane z całym układem i chłodzenia w samochodzie.
0: No to dbajmy o samochody, bo im bardziej dbamy, tym dłużej nam służą. Gramy taką piosenkę, panie Adamie, na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, że jak stuka, puka, stuku, puku, puk, no to jak stuka, to nie wymieniam, jeżdżę, ale raczej powinniśmy robić odwrotnie. Jak stuka, puka, jak coś nas niepokoi, to powinniśmy jednak pojechać do serwisu i sprawdzić, co się z naszym samochodem dzieje. Adam Lenart z Profi Auto był z nami w Wysokich Obrotach. Dziękuję pięknie za rozmowę. Miłego popołudnia.
1: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.

0: Przypominam, mamy nowy konkurs w wysokich obrotach Eurojazda. Już dzisiaj wybraliśmy się z Paryża do Baden-Baden. Ile to kilometrów zapamiętaliśmy. A teraz, ponieważ troszkę zabalowaliśmy w Baden-Baden, a wiadomo, tanio tam nie jest, no to pojedźmy sobie gdzieś, powiedzmy, uzupełnić zapasy gotówki. Czyli do Szwajcarii. Zurich proponuje w takim razie. Z Baden-Baden ruszamy do Zurichu wzdłuż Renu.
1: Konkurs.
0: To oczywiście jest taka pierwsza faza, a właściwie już druga faza naszego konkursu, czyli Eurojazdy. Jeździmy po Europie, przypominam, z Paryża do Baden-Baden, a teraz z Baden-Baden do Zurichu. Ile jest kilometrów z Baden-Baden do Zurichu, jadąc wzdłuż Renu, najkrótszą drogą? Policzcie sobie to, sprawdźcie albo pomyślcie, ile to może być kilometrów i policzcie sumę tych kilometrów. Jak wam wyjdzie ta suma, to po godzinie 17 ta suma będzie przepustką do kolejnego finałowego do kolejnej finałowej rozgrywki, czyli będziemy walczyć po godzinie 17 o 300 zł. Paryż, Baden-Baden, Baden-Baden, Zurich. Ile to kilometrów?

0: No właśnie, może pojedziemy w czasie eurojazdy na Hel kiedyś, ale nie dziś. Przypominam, dziś z Paryża do Baden-Baden i z Baden-Baden do Zurichu. Jeżeli wiecie, ile to kilometrów policzyliście, no to możecie już wysyłać do poprzez aplikację te kilometry, ile tych kilometrów jest, jak wam się wydaje. A żeby było łatwiej, a co? Pierwszy dzień konkursu, to możecie się pomylić o 23 kilometry. Bo
1: mało.
0: Dlaczego mało? 23, bo dzisiaj jest 23 lipca.
1: A tak,
0: ponieważ jest 23 lipca, to 23 plus 7, o 30. O 30 kilometrów możecie się pomylić, ile jest z Paryża do Baden-Baden i z Baden-Baden do Zurichu. Jeżeli napiszecie, to dodajcie do tego wpisu w aplikacji swój numer telefonu. Kto pierwszy, ten lepszy oczywiście i oddzwonimy i po godzinie 17 ktoś wygra 300 zł w konkursie Eurojazda.
1: Może ja?
0: Ty nie.
1: Nie mogę?
0: Nie, bo szkoda. Ty już idziesz do domu, to jest...
1: No ale wygrać zawsze można, czy nie?
0: Wygrać? Nie, pracujesz ze mną, a jak ktoś
1: a
0: ze mną pracuje, to nie może wygrać. Mało
1: ojej.
0: Tego.
1: Co za pech.
0: Nikt z twojej rodziny nie może wygrać jeszcze.
1: Jejku.
0: Do siódmego
1: ale
0: pokolenia.
1: Ale mi powiedziałeś. Teraz wstecz. Już w ogóle się rozpłaczę.
0: Ale po serwisie, dobrze?
1: No nie wiem, może wytrzymam.
0: Dobrze, to wytrzymaj. Za chwileczkę wiadomości. Ja powtórzę. Paryż, Baden-Baden, Baden-Baden, Zurich. Ile jest kilometrów? Tymi trasami, o których mówiliśmy wcześniej. Możemy się pomylić o 30 kilometrów. Wpisujcie liczbę tych kilometrów i dodajcie koniecznie swój numer telefonu, pod który mamy oddzwonić, żebyście zdobyli te 300 zł. Wyjeżdżamy. Za 10 minut, 17. Płaczesz, nie?
1: No prawie, no ale ty jakoś się trzymasz.
0: Wytrzymujesz jeszcze?
1: Jeszcze.
0: Dobrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Padł Hel, to ja sprawdziłam.
0: Sprawdziłaś jak na Helu? Tak, ale, na Półwyspie Helskim?
1: Padł
0: Hel. Lepiej, żeby nie padał. No bo jak już padało dzisiaj, wiesz, dużo.
1: No
0: lepiej,
1: właśnie dlatego chciałam zobaczyć, jak wygląda sytuacja na Helu. No więc sytuacja na Helu wygląda dobrze. Przejazd jest pełen, ale nie wiem, czy jest dużo chętnych. Chyba właśnie nie, no bo tak pogoda jakoś nie bardzo dopisuje. Chociaż widziałam zdjęcia, proszę Państwa, i słońce było. No ale dobra, do rzeczy. 216 przejezdna w stronę Helu i z powrotem też, a więc tak wygląda sytuacja na ścisłym Pomorzu. Na obwodnicy Trójmiasta też się troszkę przerzedziło. Okolice węzła Gdańsk-Matarnia w stronę Gdyni. Tutaj jest mały koreczek tylko. Był większy zdecydowanie, a więc to jest chyba dobra wiadomość. No i ta trasa S7, czyli węzeł Gdańsk-Gdynia-Chylonia, węzeł Gdynia-Wielki Kack, małe zatrzymanie przed węzłem Gdynia-Chważno w stronę węzła Gdynia-Wielki Kack, czyli w stronę Łodzi, tak dokładnie rzecz ujmując. Zniknął korek ze S7, tutaj mieliśmy korek, rzeczywiście był za węzłem Gdańsk-Południe w stronę Żukowa na S7, teraz już go nie ma, to jest dobra wiadomość, natomiast no nie najlepiej wciąż wygląda sytuacja na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy. S2 zakorkowana i to tak porządnie. Niestety korek na S2 zaczyna się jeszcze przed Ursynowem, jadąc w kierunku na wschód. Tutaj niestety, ale prace drogowe sprawiają, że ten korek ciągnie się aż po Falenicę. S8 podobnie zakorkowana. No i cały czas utrzymuje się zator. Duży ruch jest w stronę Łodzi, ale w kierunku Warszawy jest korek. W kierunku Warszawy ten korek zaczyna się chwilkę przed Grodziskiem Mazowieckim i ciągnie po Brwinów na A2 na trasie Łódź-Warszawa. Na południu kraju też bardzo duże korki, choć jakby lepiej wygląda sytuacja na obwodnicy Krakowa, bo teraz ten korek jest za bramkami w Balicach, ciągnie się po węzeł Kraków-Tyniec, to w stronę Rzeszowa, a w kierunku Katowic jest po prostu ciasno, duży ruch. Śląsk też nie najgorzej, węzeł Morskowska przejrzał i tutaj ten ruch jest na tyle niewielki chyba, tak można ująć, że korek jest na 86, jadąc od strony Tychów w kierunku Katowic przed węzłem Morskowska. Przypomnę, że prace drogowe tutaj trwają, no i stąd takie właśnie utrudnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jak już policzycie te kilometry, o które chodzi dzisiaj w Eurojeździe, no to oczywiście wyślijcie te kilometry, nie zapomnijcie o dwóch rzeczach. O swoim imieniu i o swoim numerze telefonu, pod który będziemy odzwaniać po godzinie 17, żeby ktoś dziś już po raz pierwszy, i tak będzie od poniedziałku do piątku w wysokich obrotach przez dłuższy czas, żeby codziennie będzie mógł wygrać 300 złotych. Tymczasem 17, o 17 jak zwykle sprawdzamy prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 11,5 pokazują termometry w Zakopanem na Podhalu, natomiast najcieplej, bo to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce, najcieplej w Przemyślu 22, na termometrach w centralnej Polsce 15, 17, 15 w Łodzi, 17 w Poznaniu, 17,5. O, proszę bardzo, w Warszawie pokazują termometry w tym momencie. Jeżeli chodzi o późne popołudnie, wieczór i noc, no to zachmurzenie jednak duże, choć z przejaśnieniami, a na zachodzie kraju nawet rozpogodzenia. Z drugiej jednak strony przejściowe opady deszczu we wschodniej połowie kraju również. Burze nocą mogą się zdarzyć i to będzie już chłodniejsza noc niż poprzednia, bo od 8 do 10 stopni, tak mniej więcej. Od 11 do 13 w centralnej Polsce pokażą termometry. O, proszę bardzo, nad morzem nawet cieplej, bo do 15, gdzieniegdzie. Wiatr będzie już mniej dawał znać o sobie, słaby bądź umiarkowany, jedynie nad morzem dość silny. Głównie w nocy będzie wiał z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy. Minutę po godzinie 17 na wysokich obrotach. Co udowadniamy już teraz? Iron Maiden. Kłaniam się, jedziemy razem. Robert Kilian.

0: No i proszę bardzo, Monika się popłakała i poszła. Kuba Domoracki w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, Kubo.
1: Dzień dobry i na razie oczy suche. Na razie.
0: No właśnie. Natomiast no, płacze niebo nad Polską. Niestety mamy słabe warunki drogowe i to widać po waszych informacjach w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Potężny korek na S8 w Warszawie. Wypadek. 4 osobówki i ciężarowy. Jeden pas przejezdny, więc korek wielki. Zaraz za Głębocką w stronę Wisły. Peter informuje. Za Głębocką w stronę Wisły, czyli tak naprawdę w stronę Łodzi i Poznania. Od strony Białegostoku, jak się domyślam, Peterze. Ten korek na S8. S2 przed tunelem w stronę Terespola stoi. To z kolei informacje od Karasia. Dziękujemy Karasiu. Dziękujemy Peter za informacje drogowe. I tutaj kolejna. Maciek i Paweł z Volvo. Pytają się, co się dzieje na S5 przed Bydgoszczą od strony Poznania. Czy wiecie, co tam się stało i czy da się to jakoś ominąć? Wiemy, co się stało?
1: Wiemy, oczywiście, że wiemy. No niestety tam blokada jest. Zaraz o tym więcej powiem może, ale ekspresowa piątka właśnie przed Bydgoszczą jest zablokowana, ale ruch jest możliwy objazdem. Także trochę cierpliwości się tam przyda.
0: No to 10 minut po godzinie 17. Teraz szczegóły informacji drogowych.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dokładnie chodzi o odcinek S5 pomiędzy węzłami Rynarzewo a Bydgoszcz-Błonie. Na kilometrze 76 zderzyły się dwie ciężarówki i samochód osobowy i ekspresowa piątka jest zablokowana w kierunku Bydgoszczy i Gdańska. Ruch jest możliwy objazdem i właśnie policja kieruje na objazd na węźle Rynarzewo, no ale w związku z tym, że mamy popołudniowe godziny szczytu komunikacyjnego jeszcze przed węzłem Rynarzewo, obserwujemy spory kilkukilometrowy korek i właśnie ruch jest możliwy objazdem tak zwaną starą piątką. To było oczywiście województwo kujawsko-pomorskie, a teraz województwo podlaskie. Mamy informacje o zdarzeniu drogowym pomiędzy Białymstokiem a Korycinem na drodze krajowej numer 8. Niedaleko miejscowości Jurowce na kilometrze 651 auto osobowe wypadło z jezdni i uderzyło w znak drogowy. Ruch w kierunku Białegostoku odbywa się lewym pasem. Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie opolskim na krajowej 94 pomiędzy Opolem a Brzegiem, niedaleko miejscowości Strzelniki na kilometrze 149, gdzie zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Trasa jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Zdecydowanie wolniej, jak to zwykle bywa o tej porze, jedzie się na A4 na obwodnicy Krakowa pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Skawina. I to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Ale zatłoczone są także inne trasy. W regionie chociażby Zakopianka na fragmencie podhalańskim, także droga krajowa numer 28 w pobliżu Wadowic i Mszany Dolnej, a także krajowa 94 na obwodnicy Wieliczki, a także nieopodal Olkusza. Jeszcze jedna wiadomość, no wspomniana już od naszego słuchacza między innymi, o sytuacji na S8 w Warszawie. Mówimy oczywiście o północnej obwodnicy miasta. Pomiędzy węzłami Głębocka a Łabiszyńska doszło do poważnego zdarzenia, kolizji i mamy tam zwężenie w kierunku Poznania, także korek, ale co ciekawe korek i to zdecydowanie większy mamy także w drugą stronę, czyli w stronę Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa!
2: Plebiscyt polskieradio.pl.

0: To była reklama.
1: Eurojazda na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców w wysokich obrotach. Już za chwileczkę, już za momencik oddzwaniamy i walczymy o 300 zł w tym nowym konkursie.

0: 20 minut po godzinie 17. No to jedziemy w Eurojazdę.
1: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
0: A z nami w konkursie Tomek z Jastrzębia-Zdroju. Dzień dobry, Tomaszu, witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
0: I ty jesteś teraz w Jastrzębiu, czy...
2: Akurat jestem w Rybniku.
0: W Rybniku jesteś. Jak tam w Rybniku? Pada, nie pada?
2: Raz pada, raz nie pada, raz... tak. Mhm. Co chwilę zmienna pogoda.
0: Dziś natomiast poruszaliśmy się po Europie, w Eurojeździe z Paryża. Jechaliśmy do Baden-Baden, a potem z Baden-Baden uzupełnić zapasy finansowe do Zurichu. Mam nadzieję, że twoje zapasy finansowe się uzupełnią i 300 zł zdobędziesz w dzisiejszym konkursie. Ile to kilometrów?
2: Już mówię. Szczerze mówiąc, wysłałem, ale zapomniałem.
0: No, jak to wysłałem, ale zapomniałem?
2: No to tak jakoś...
0: Tak jakoś zapomniałem.
2: 778.
0: Tak jest. Nawet się nie pomyliłeś o kilometra. Można było się pomylić o 30 kilometrów. Tomku, dobrze. Teraz uważaj, na czym polega runda finałowa. Mamy przed sobą komplet pytań. 56 tych pytań mamy przed sobą. One dotyczą sytuacji drogowej w Europie, infrastruktury drogowej, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach w Europie. Możesz wybrać sobie dowolne pytanie. Jedno pytanie, odpowiadasz na nie i wygrywasz 300. Co ty na to?
2: Tak jest.
0: Które pytanie mam ci zadać?
2: A niech będzie 18.
0: To twoja szczęśliwa liczba? 18?
2: Nie, ale tak. 18.
0: Tak, 18. Dobra, zaczekaj. Szukam pytania numer 18. Jest. Pytanie brzmi, jakie jest podstawowe zadanie autostrad? Chcesz trzy podpowiedzi?
2: Tak.
0: Dobrze. Pierwsza podpowiedź. Podstawowe zadanie autostrad to jest obsługa ruchu lokalnego. Druga moja podpowiedź brzmi, umożliwienie szybkiego i bezpiecznego ruchu dalekobieżnego. Czy może podstawowym zadaniem autostrad jest dojazd do pól uprawnych?
2: Oczywiście B.
0: Oczywiście B, czyli?
2: No, czyli przemieszczanie się w dużych odległościach.
0: Dokładnie, oczywiście. Bezpieczne i szybkie przemieszczanie się, jeśli chodzi o duże odległości. Brawo, brawo, brawo dla ciebie oczywiście.
2: Dzięki bardzo. Cieszę się bardzo.
0: 300 zł należy do ciebie w takim razie.
2: Super.
0: Jesteś pierwszym zwycięzcą konkursu Eurojazda.
2: Dziękuję bardzo.
0: Jutro będzie...
2: pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Ja również pozdrawiam wszystkich słuchaczy i dla wszystkich słuchaczy jest ten konkurs i jutro też ktoś zdobędzie 300 zł, tak jak ty dzisiaj.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

0: Wanda ze swoją bandą przed momentem na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców, a teraz 17.30 wkracza Kuba z najnowszymi informacjami drogowymi.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Na ekspresowej siódemce pomiędzy węzłami Napierki a Mława Północ, to w województwie mazowieckim, doszło do wypadku busa i samochodu osobowego na kilometrze 51. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna i w kierunku Warszawy. Zablokowany jest jeden prawy pas. Ruch jest możliwy drugim lewym pasem, ale jest utrudniony, bo już obserwujemy tam ponad kilometrowy korek. To była ekspresowa siódemka niedaleko Mławy, a teraz ekspresowa ósemka w Warszawie. Tutaj jak zwykle o tej porze bardzo poważny wielokilometrowy korek utrzymuje się pomiędzy Bemowem a węzłem Łabiszyńska w kierunku Białegostoku i zakorkowana jest także S8 w drugą stronę, czyli od Białegostoku w kierunku Poznania. A to dlatego, że pomiędzy węzłami Głębocka a Łabiszyńska na 19 kilometrze zablokowane są dwa pasy właśnie w kierunku zachodnim. Tutaj doszło do właściwie karambolu czterech aut osobowych i samochodu ciężarowego. Bez zmian w województwie kujawsko-pomorskim na ekspresowej piątce pomiędzy węzłami Rynarzewo a Bydgoszcz-Błonie utrzymuje się blokada w kierunku Gdańska. To w związku ze zderzeniem auta osobowego i dwóch ciężarówek. Ruch kierowany jest na objazd na starą piątkę na węźle Rynarzewo. Uwaga na obwodnicy Lublina na trasie ekspresowej S12 pomiędzy węzłami Lublin-Felin a Świdnik. Auto ciężarowe uległo awarii i na czas odholowywania pojazdu jezdnia w kierunku Dorohuska jest zwężona. Chodzi o kilometr 78 na wysokości miejscowości Kalinówka. Jeszcze jedna informacja z województwa pomorskiego, z obwodnicy Trójmiasta. Tutaj wolniej, dużo wolniej wręcz jedzie się w pobliżu węzła Gdańsk-Lotnisko na jezdni w kierunku Gdyni. Może to nie jest bardzo poważny korek, ale na pewno poważne popołudniowe spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Jeszcze 20 minut i będzie godzina 18. Jutro ponownie Eurojazda, oczywiście w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Ponownie ktoś wygra 300 zł. Trzeba będzie oczywiście przejechać przez Europę. Podczas programu policzyć kilometry, a jak trafnie, to ktoś zrobi, to wygrywa. No oczywiście jedno pytanie dzieli od zwycięstwa. Znacie już zasady. Dziś wyjaśniliśmy, mam nadzieję, że zapamiętaliście. Jutro ponownie Eurojazda na antenie PRK, Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 18. Money for Nothing na Straits. No właśnie, a propos pieniędzy, to 300 zł jutro do wygrania ponownie w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Eurojeździe. A teraz jedziemy przez Polskę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S5 w województwie kujawsko-pomorskim jest nadal zablokowana w kierunku Gdańska, pomiędzy węzłami Rynarzewo a Bydgoszcz-Błonie. Na kilometrze 76 zderzyły się dwie ciężarówki i samochód osobowy i tutaj ruch kierowany jest na objazd na Starą Piątkę na węźle Rynarzewo. A teraz wieści od państwa, także z województwa kujawsko-pomorskiego. Słuchamy.
3: Witam serdecznie z trasy dziesiątki między Bydgoszczą a Nakłem nad Nosecią. Jest wypadek taki, gdzie będzie zatrasowana zaraz cała trasa. Ciężarówka z osobówką, ciężarówka na boku. Jak kto może, niech zmienia trasę.
2: A teraz województwo dolnośląskie, droga krajowa numer 8. W pobliżu Kudowy Zdroju na kilometrze 3 doszło do wypadku dwóch aut osobowych i mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Trasa jest tam częściowo zablokowana, ruch jest możliwy jednym pasem na zmianę. Na drodze krajowej numer 8 mamy także utrudnienia w województwie podlaskim pomiędzy Białymstokiem a Korycinem, niedaleko miejscowości Jurowce. Na kilometrze 651 jezdnia jest zwężona po kolizji auta osobowego. Dokładnie samochód osobowy uderzył tam w znak drogowy. A teraz Mazowsze i kolejne wieści z trasy.
4: Witam, jest duży korek na wylocie z Warszawy na trasę numer 7. Powodem jest przed Łomiankami, tam zatrzymała się ciężarówka na pasie, zablokowała prawy pas. W związku z czym jest bardzo wolny ruch i bardzo zakorkowany ruch od strony Warszawy. Dzięki.
2: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie i jeszcze mam jedną informację z województwa mazowieckiego z trasy ekspresowej S7. Pomiędzy węzłami Napierki a Mława Północ mamy spory korek i spore utrudnienia w kierunku Warszawy. Na kilometrze 51 bus zderzył się z autem osobowym i zablokowany jest prawy pas właśnie w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Life is a highway, tak filozoficznie Tom Cochrane, życie jest autostradą, no to trzeba jechać. Na wysokich obrotach jechaliśmy przez ostatnie 5 godzin, a teraz już
1: wystarczy.
0: I kto to mówi? Na luzie Zewomierzejewską dzisiaj.
1: Wystarczy już tych wysokich obrotów, już czasu wrzucić na luz. Nie to, że się chce ciebie pozbyć, absolutnie.
0: A ja sobie pójdę.
1: Pójdziesz sobie
0: tak,
1: jednak?
0: Tak, pójdę sobie jednak. Od 18 Ewa Mierzejewska.
1: Skoro musisz, dzień dobry, zapraszam.

Jak Polska długa i szeroka, tak mapa jest upstrzona po prostu opadami deszczu. Są wyjątki i to są okolice Gdańska, Koszalina, Szczecina, Gorzowa, Poznania, Zielonej Góry i Wrocławia.

0: Wrocławia. No i jeszcze Lublin. W tej chwili w okolicach Lublina i w samym Lublinie nie pada. A poza tym, no niestety, deszcz, a także miejscami burze.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w tej chwili w Świnoujściu, tutaj 21 prawie stopni wciąż, a najchłodniej w Lesku, czyli mamy tutaj północny zachód i południowy wschód, w Lesku 13,5 stopnia. Na przeciwległych krańcach Polski taka temperatura około 15 stopni, na Mazowszu bardzo podobna temperatura w województwie łódzkim i świętokrzyskim. Nieco cieplej w Wielkopolsce, to około 19 stopni, w Kujawsko-Pomorskim mniej więcej 17. Co czeka nas w nocy? Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, więc tutaj w zasadzie bez zmian. No i tak jak wspominałam, na zachodzie już więcej rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu, początkowo we wschodniej połowie kraju również burze. Wysoko w Tatrach opady deszczu, a nawet, uwaga, deszczu ze śniegiem. Suma opadu we wschodniej połowie kraju miejscami do 15 litrów na metr kwadratowy. Na Podhalu do 20, na termometrach minimalnie od 10 stopni miejscami na zachodzie do 13 w centrum i na południowym wschodzie, więc ta noc będzie dość chłodna. Nad morzem od 14 do 16, a w obszarach podgórskich od 9 do 11. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, więc w zasadzie nie powinien potęgować tego uczucia chłodu. W czasie burz oczywiście porywy wiatru silniejsze do 60 km na godzinę. I ciśnienie sprawdzamy na koniec. No nie jest powalające. W tej chwili na barometrach w Warszawie 995 hektopaskali, a więc niziutko i na razie wciąż tendencja jest spadkowa.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i już prawie 2 minuty po godzinie 18:00, tu czwartkowe na luzie. Ewa Mierzejewska, dzień dobry, zapraszam. Będę z wami do godziny 22:00 i będziemy mówić dzisiaj sporo o retrofittingu. Co to jest retrofitting i w jaki sposób może usprawnić komunikację miejską w miastach? O tym na pewno dziś.

0: Michał Zmarek do nas napisał i tutaj niezbyt dobra sytuacja na S8. Warszawa od Centrum Handlowego Marki do żerania korek na S8. Wypadek. Radzą mijać ulicami Targówka. Michał Zmarek, Kuba Domracki, który ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry.
0: Kiwa głową, tak, czyli tak. Wszystko się zgadza.

0: To znaczy, no zgadza się, chcielibyśmy, żeby tych korków nie było, ale tak to chyba bywa w lipcowe popołudnie, że jedni są na wakacjach, na plaży, a inni wracają w korku z pracy.
1: Ale dzisiaj dużo gorzej wygląda moim zdaniem. Na oko dużo gorzej S8 w stronę Białegostoku. Zresztą w drugą stronę wcale też nie najlepiej.
0: To prawda.
1: No duży ruch na razie, to miejmy nadzieję będzie z każdą godziną się i minutą właściwie już w miastach także stabilizować. No i niestety bardzo zmienne warunki jazdy. Właśnie przez to, że co chwilę pada, przestaje i w ciągu dnia w Warszawie i chyba 4 burze były już. Ty byłeś tu bez okna, to nie wiesz. No, taka
0: ale
1: sytuacja.
0: Ale wiem, że padało.
1: Wiesz, że padało?
0: Wiem, że padało, tak.
1: Jak u was sytuacja, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a my już teraz odwdzięczamy się najświeższymi informacjami drogowymi.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Rzeczywiście w województwie mazowieckim dość trudna sytuacja drogowa. Zakorkowane jest oczywiście S8, także S2 w Warszawie, czyli i północna, i południowa obwodnica, ale ja wspomnę przede wszystkim o autostradzie A2. Tutaj mamy wypadek, utrudnienia w kierunku Warszawy pomiędzy Wiskitkami, Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa. Dokładnie ten korek, te spowolnienia, bo to tak na przemian, albo korek, albo spowolnienia na odcinku kilkunastokilometrowym pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim, Pruszkowem a Konotopą. Właściwie w obu kierunkach, czyli i w kierunku Warszawy i w stronę Łodzi. Ekspresowa 7 jest może nie zakorkowana, ale zatłoczona na pewno pomiędzy węzłami Napierki a Mława Północ, gdzie na kilometrze 51 doszło do wypadku busa i auto osobowego. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Warszawy. Ruch jest możliwy i odbywa się drugim wolnym pasem. Na drodze krajowej nr 16, uwaga, w województwie warmińsko-mazurskim, niedaleko miejscowości Ruszajny, to pomiędzy Barczewem a Biskupcem. Na kilometrze 14, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Ruch naprzemienny obowiązuje także w województwie dolnośląskim na krajowej 8, na wysokości Kudowy-Zdroju. Tutaj także zderzyły się dwa samochody osobowe, ale tutaj mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. I jezdnia nadal jest tam właśnie zwężona. Popołudniowe godziny szczytu cały czas w województwie małopolskim utrzymują się chociażby w pobliżu Krakowa. Zakorkowane jest A4, obwodnica Krakowa, także Zakopianka pod Krakowem na fragmentach remontowanych w Gaju i w Libertowie, ale także droga krajowa nr 28 niedaleko Mszany Dolnej, także Gorlic czy Wadowic. Jeszcze jedna informacja z województwa kujawsko-pomorskiego. Trasa ekspresowa S5 pod Bydgoszczą jest zablokowana w kierunku Gdańska. Ruch kierowany jest na objazd na węźle Rynarzewo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I bardzo dziękujemy Michałowi za informacje właśnie z S8 w aplikacji. Gdybyście mieli jeszcze jakieś informacje drogowe, to koniecznie dajcie nam znać. Właśnie w aplikacji można się nagrywać, można do nas pisać, można także dzwonić 22 513 11 11.

ciocia Ewa mówiła, że we Wrocławiu to nie pada. Tu proszę bardzo, zjazd z 8 na 4. Kałuże na poboczach stoją takie piękne. A po drodze oczywiście też kropiło. Wojtas Fafika pozdrawia w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No i faktycznie widzę, że tutaj już szybciutko pojawiła się chmura burzowa, nawet między Opolem i Wrocławiem dość spora. No ale tak myślę sobie, że dzisiaj dużo łatwiej byłoby wam, naszym słuchaczom, znaleźć miejsca, w których nie pada, aniżeli te, w których pada, więc chętnie takie wyspy suchości przyjmiemy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Dajcie znać, jeśli u was, a tak myślę, że tak głównie na północy dzisiaj całkiem niezła pogoda jednak była. Tak jak wspominałam, będziemy dzisiaj mówić o retrofittingu, czyli o zmianie właściwie retrofittingu autobusów w Polsce, i polega to na modernizacji i wymianie zużytych podzespołów w pojazdach takich jak baterie w elektrobusach lub konwersji pojazdów spalinowych na napędy alternatywne. To ma przyspieszyć rewolucję elektromobilną, a właściwie zeroemisyjną w miastach, i o tym będziemy mówić po godzinie 19, a na razie powiemy o pojazdach wodorowych. To jest nadal pewna nowość, chociaż pierwszy samochód napędzany tym paliwem został zarejestrowany w naszym kraju już ponad 10 lat temu, to nadal

0: Stanowią one tylko niewielki procent pojazdów w kraju. Część ekspertów jest przekonana, że to właśnie auta na wodór będą w przyszłości stanowiły o rewolucji w transporcie. W tej chwili przebiega ona jednak bardzo powoli. A rozmawialiśmy na ten temat z Maciejem Gisem z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.
1: Idzie powoli, ja bym tak to raczej to określił. Oczywiście są to kwestie związane z przeszkodami, choćby też finansowymi przy zakupie. Najbardziej wodór chyba tak de facto rozwija się w segmencie autobusów. I tam o tym najwięcej słyszymy, szczególnie autobusów komunikacji miejskiej. Jednakże no, liczby są brutalne, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy 262 nowe rejestracje, jeżeli chodzi o samochody. Czyli łącznie na rynku mamy ich 561 i oczywiście wzrost jest imponujący, wynoszący 176%, no aczkolwiek skala jest bardzo mała. Jeżeli chodzi natomiast o autobusy, no to w kraju mamy 123 autobusy wodorowe, które wożą pasażerów. W różnych miastach oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie Polski i tego, gdzie one są eksploatowane, no aczkolwiek stanowią 6,6% całej zeroemisyjnej floty, jeżeli chodzi o to, co w Polsce po ulicach miast jeździ.
0: Dostępność modeli samochodów wodorowych to też kwestia, która na razie pozostawia wiele do życzenia, bo w Polsce możemy wybierać w autach tylko dwóch producentów. No i do tego cena i koszty użytkowania też nie zachęcają do zakupu.
1: W warunkach domowych koszt kilowatogodziny, na przykład w taryfie nocnej, to jest więcej 80 groszy za kilowatogodzinę. Samochód elektryczny ma baterię średnio około 60-70 kilowatogodzin, jeżeli chodzi o pojemność baterii. Zużycie w zależności od wielkości samochodu, no ale zakładajmy, że jest to około 20 kWh na 100 km, więc można sobie łatwo policzyć, jakie są różnice w kosztach, jeżeli chodzi o eksploatację. No i tutaj jest jeszcze kwestia oczywiście też zakupu, bo dużo mówi się o tym, że samochody elektryczne są droższe od spalinowych, no samochody wodorowe są jeszcze droższe od spalinowych, a w przypadku samochodów elektrycznych przez tą skalę, która już w tym momencie się coraz większa tworzy, po prostu te koszty się zmniejszają, a nawet powoli już dochodzi do sytuacji, że samochody elektryczne stają się tańsze niż samochody spalinowe.
0: To jednak nie jest największy kłopot, jeśli chodzi o auta wodorowe, a co nim jest, o tym powiemy więcej za chwilę. 22 minuty po godzinie 18 tu PRK, Polskie Radio Kierowców, a już za niespełna 8 minut u nas najświeższe informacje drogowe.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No to się porobiło między Wrocławiem a Legnicą na A4, o czym więcej już teraz nasz słuchacz.
1: No i się porobiło. Autostrada A4, jadąc od Wrocławia w kierunku Legnicy. Na 141 kilometrze stoi duży mobilek, kapeć. Niestety złapał gumę, no i zaczyna się spowolnienie.

0: Zwolnienie zaczyna się zaraz za węzłem Pietrzykowice i ciągnie się do 141 km w kierunku Legnicy. Także cierpliwości! Wojtas z Fafika. Z Fafikiem.
1: No i ta cierpliwość
2: się chyba jeszcze przyda, prawda, Kubuniu?
3: No zdecydowanie, bo cierpliwość jest cnotą, coś
2: jest
3: takiego. Tak, tak, rzeczywiście na czwórce jest nieciekawie, bo nasz słuchacz mówił o jezdni w kierunku Legnicy, ale także w kierunku Wrocławia w drugą stronę. Utrudnienia też są.
2: Pół godziny przed godziną 19 wyjeżdżamy na trasę.
4: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: A ja zacznę od województwa łódzkiego i informacji z drogi krajowej nr 74. Pomiędzy Wieluniem a Bełchatowem, niedaleko miejscowości Raducki Folwark, doszło do czołowego zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Na kilometrze 30 trasa została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ruch najprawdopodobniej kierowany jest na objazdy. No i ten fragment można ewentualnie omijać przez Osjaków, także przez trasy lokalne czy trasę wojewódzką nr 481 przez miejscowość Masłowice. To było województwo łódzkie, teraz kujawsko-pomorskie. Tam niestety cały czas utrzymuje się blokada ekspresowej piątki pomiędzy węzłami Rynarzewo a Bydgoszcz-Błonie. Na kilometrze 76 zderzyły się dwa samochody ciężarowe i auto osobowe. W kierunku Gdańska nie ma przejazdu i ruch jest kierowany na objazdy właśnie na wspomnianym węźle Rynarzewo. Na drodze ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Napierki a Mława Północ, to oczywiście na Mazowszu, doszło do zderzenia busa i auta osobowego na kilometrze 51. W kierunku Warszawy nadal zablokowany jest prawy pas i w tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Jeszcze jedna informacja z drogi krajowej nr 8 z województwa podlaskiego. Niedaleko miejscowości Jurowce pomiędzy Korycinem a Białymstokiem auto osobowe wypadło z jezdni i uderzyło w znak drogowy. Ruch w kierunku Białegostoku odbywa się tylko pasem lewym.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i kolejna informacja od Was, od Bożeny ze Skody, A4 w stronę Wrocławia na 127 km, 26 km przed stolicą Dolnego Śląska, dwie stłuczki na lewym pasie.

0: Dzisiaj będziemy mówić o retrofitie transportu publicznego, czyli będziemy rozpatrywać taki scenariusz, co by się stało, gdyby na przykład autobusy miejskie, te, które jeszcze w niektórych miastach są dieslami, nie wyrzucać ich całkiem, tylko wymienić napęd i z silnika, no po prostu zamienić to na baterie. Czy to się opłaca i przede wszystkim co by to spowodowało, jeśli chodzi o powietrze, którym oddychamy w miastach? O tym po godzinie 19, a już teraz o innym paliwie przyszłości, jakim jest wodór, ale niestety na razie, jak się okazuje, prawdopodobnie to będzie bardzo odległa perspektywa. Największym problemem wydaje się być nie koszt samego pojazdu na wodór i jego użytkowania, ale samo paliwo. Jak się okazuje, sam fakt dostarczenia go na stację paliw jest problematyczny.
1: Potrzebne są specjalne zbiorniki kryogeniczne, między innymi, ponieważ wodór występuje między innymi w postaci ciekłej i jest to temperatura minus 253 stopnie Celsjusza, czyli niedaleko tak zwanego zera Kelwina. Jeżeli chodzi o przechowywanie, do tego potrzebne są specjalne zbiorniki.

0: gaz, już sam wodór też będzie lżejszy od powietrza, co spowoduje, że no po prostu jego przewożenie jest utrudnione.
1: Oczywiście o tym nadal mówi Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, który dodaje, że jest szereg rozwiązań tego problemu. Można na przykład stworzyć na stacjach lokalne fabryki wodoru.
0: Finansowo na początku na pewno się nie zepnie, ponieważ będzie trzeba pewnie sporo pieniędzy włożyć, żeby taki elektrolizer postawić w danym miejscu. Nie zmienia to faktu, że takie rozwiązania na świecie są i z punktu widzenia ogólnego łańcucha dostaw byłoby to uzasadnione, aczkolwiek no tak jak powiedziałem, no to są, to jest wiele małych czynników, które będzie się składały, czy takie w ogóle możliwości są. No i tutaj niestety to są te wyzwania, z którymi trzeba się mierzyć w przypadku wodoru. No nie zmienia faktu, że sam wodór jako pierwiastek ma bardzo szeroki zakres zastosowania. My mówimy w tym momencie o transporcie drogowym, no aczkolwiek patrzy się na niego o wiele szerzej. I myślę, że największe zastosowanie, jeżeli byśmy na to popatrzyli tak sektorowo, no to transport autobusowy, transport ciężki. Możliwe, że kolejnictwo będzie tutaj też takim elementem, gdzie ten wodór będzie wykorzystywany. Myśli się o lotnictwie i jeszcze myśli się o transporcie morskim, więc potencjał jest bardzo duży, ale no niestety wyzwania techniczne jeszcze są, które trzeba po prostu wypracować.
1: No i właśnie dlatego teraz mówimy raczej jako o potencjale, jako o ciekawostce. Jeśli chodzi o sposób prowadzenia tego auta, to jako zachowuje się ono na drodze, to właściwie tak jak samochód elektryczny, czyli bardzo szybko przyspiesza, jest też bardzo cichy, no ale właśnie sposób jego nabijania jest zupełnie różny na razie, bardzo skomplikowany i bardzo drogi. Jak to będzie się prezentowało w przyszłości, oczywiście będziemy to śledzić na bieżąco. 19 minut zostało do godziny 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej. Za 8 minut u nas kolejny Wieści z Dróg. Sweet!

0: 10 minut do godziny 19. Z tego, co widzę, tutaj najgorsza sytuacja jest przy wjeździe i wyjeździe z kilku polskich miast. To będzie Kraków, Wrocław i Warszawa. Poza tym już całkiem nieźle to wygląda.
1: Tak, to prawda, ale bywało lepiej zdecydowanie. Także miejmy nadzieję, że za godzinę, za dwie godziny maksymalnie już sytuacja będzie całkowicie spokojna. Chociaż, nie wiem, trudne warunki atmosferyczne, więc może być różnie.
0: Oczywiście będziemy na bieżąco śledzić i informować was. No i właśnie, raport drogowy w PRK w Polskim Radiu Kierowców i Kuba Domoracki. Już teraz.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas utrudnienia utrzymują się na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, gdzie pomiędzy węzłami Głębocka a Łabiszyńska doszło do karambolu 4 aut osobowych i samochodu ciężarowego. Chodzi o kilometr 19 i jest nie w kierunku zachodnim. Nadal zablokowane są tam 2 pasy i nadal, pomimo już coraz późniejszej pory, obserwujemy tam spory korek. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej po godzinie 16, czyli mniej więcej 3 godziny temu. I ekspresowa 8 nie tylko zakorkowana jest w kierunku zachodnim, ale także w kierunku wschodnim, czyli w kierunku Białegostoku. Tutaj właściwie ten korek wydaje się zdecydowanie dłuższy i już za Bemowem aż do węzła Głębocka jedzie się zdecydowanie wolniej. Na autostradzie A2 jest dosyć podobna sytuacja, także na Mazowszu. Pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem jedzie się zdecydowanie wolniej w kierunku Warszawy na fragmencie mniej więcej 6-kilometrowym. Tutaj doszło do kolizji i właśnie autostrada w kierunku Warszawy jest zwężona właśnie pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem. Mamy także utrudnienia na ekspresowej 7 niedaleko Mławy, dokładnie pomiędzy węzłami Napierki a Mława Północ, gdzie na 51 kilometrze bus zderzył się z autem osobowym. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. W kierunku Warszawy zablokowany jest prawy pas. Krajowa 74 w Łódzkiem jest zablokowana niedaleko miejscowości Raducki Folwark. To pomiędzy Bełchatowem a Wieluniem. Doszło tam do czołowego zderzenia auta osobowego i ciężarówki i droga jest tam zablokowana w obie strony. Ruch kierowany jest na objazdy. Natomiast na drodze krajowej numer 16 w Warmińsko-Mazurskim mamy częściową blokadę. Ruch odbywa się jednym pasem na zmianę niedaleko miejscowości Ruszajny. To pomiędzy Barczewem a Biskupcem. I te utrudnienia związane są z kolizją. Z kolizją na kilometrze 14 i w tym zdarzeniu brały udział 2 auta osobowe.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I tak jak wspominał Kuba, na warunki jazdy ma też oczywiście wpływ pogoda, więc to, co nas czeka w najbliższych godzinach, właśnie jeśli chodzi o pogodę, już u nas za kilka minut.

0: a ja wolę, by to było tylko nasz.
1: Niemal w całym kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami i silnym deszczem z burzami. Tym wyjątkiem jest województwo pomorskie, zachodniopomorskie, województwo wielkopolskie i dolnośląskie. Tutaj już tych ostrzeżeń nie ma. No to oczywiście oznacza, że w tych pozostałych 14 województwach

0: Nadal bardzo zmienna pogoda, na zmianę deszcz, właśnie dość intensywny, taki ulewny, później przejaśnienia i tak w koło Macieju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sprawdźmy, jaka temperatura będzie w nocy. Nie najwyższa, oczywiście też nie wszędzie, bo najchłodniej 10 stopni miejscami na zachodzie, 13 w centrum i na południowym wschodzie. Tutaj rzeczywiście najchłodniej. Nad morzem od 14 do 16, w obszarach podgórskich jeszcze chłodniej od 9 do 11. Wysoko w górach w nocy może padać nawet deszcz ze śniegiem. Duże zachmurzenie z przejaśnieniami, na zachodzie także z rozpogodzeniami. I jeśli chodzi o tę wysokość tych opadów, to we wschodniej połowie kraju miejscami do 15 litrów na metr kwadratowy, na Podhalu do 20, więc cały czas sporo tego deszczu spadnie. Tak jak wspominałam, te ulewy są raczej krótkie, ale właśnie intensywne. Więc taka sytuacja będzie się utrzymywała także do rana. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywy wiatru silniejsze do 60 km na godzinę. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km na godzinę, słabnący nad ranem do 60. Więc zdecydowanie trzeba wziąć pod uwagę właśnie te wymagające warunki do jazdy, no bo oczywiście jak spadnie deszcz, no to miejscami może być ślisko. Na razie ta temperatura jeszcze nie jest taka bardzo niska, bo tutaj cały czas około 20 stopni na Pomorzu Zachodnim miejscami, a najchłodniej z kolei na południowym wschodzie, na Podkarpaciu, a właściwie bardziej w Bieszczadach, około 13 stopni, więc tutaj już rzeczywiście spadek tej temperatury wyraźnie czuć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 9:02, tu PRK, Polskie Radio Kierowców i na luzie. No i mam nadzieję, że już możecie sobie pozwolić właśnie na to, żeby odpocząć, zrelaksować się, wziąć głęboki oddech i troszeczkę odetchnąć. Ewa Mierzajewska, zapraszam.

0: 10 minut już po godzinie 19. Zazwyczaj w polskich miastach to oznacza rozładowanie sytuacji drogowej i już w miarę płynny przejazd, no ale niestety są wyjątki.
1: S8 w Warszawie, tak. Rozumiem. Masz na myśli to, prawda. Pora coraz późniejsza, a poważne korki jak tam były, tak są. Ale

0: Widzę, że zdecydowanie już w okolicach Wrocławia się poprawiło, no ale oczywiście to wszystko już teraz w szczegółach od Kuby Domareckiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście korki nie odpuszczają na ekspresowej ósemce w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się, zwłaszcza w kierunku Białegostoku, pomiędzy Bemowem, węzłem Marymącka, a węzłem Głębocka. Ale także oczywiście utrudnienia mamy w przeciwną stronę, pomiędzy węzłami Głębocka a Łabiszyńska, gdzie mniej więcej 3 godziny temu na 19 kilometrze doszło do karambolu 4 autosobowych i samochodu ciężarowego. W kierunku Poznania, czyli powiedzmy w kierunku zachodnim, ekspresowa ósemka jest nadal zwężona. Na ekspresowej siódemce cały czas utrudnienia utrzymują się niedaleko Mławy. Przynajmniej nie mamy informacji o tym, żeby te utrudnienia się tam zakończyły. Dokładnie chodzi o fragment pomiędzy węzłami Napierki a Mława Północ. Na 51 kilometrze, gdzie bus zderzył się z autem osobowym, zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. A teraz województwo kujawsko-pomorskie i wieści od państwa. Słuchamy.
3: Dzień dobry, ja telefonuję z Krajowej Dziesiątki. Na wylocie z Bydgoszczy w stronę Piły ciężarówka wpadła do rowu. Będą spore utrudnienia w ruchu, więc jeśli ktoś ma okazję, to zapraszam objazdem.
2: Dziękujemy za to ostrzeżenie i teraz kierunek województwo łódzkie, bo tutaj dosyć poważne utrudnienia po poważnym wypadku utrzymują się na Krajowej 74 pomiędzy Wieluniem a Bełchatowem. Niedaleko miejscowości Raducki Folwark zablokowane są oba kierunki i to w związku z czołowym zderzeniem auta osobowego i pojazdu ciężarowego na kilometrze 30. Jedna osoba została tam ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. I jeszcze dobra wiadomość na sam koniec. Z drogi krajowej numer 8 z województwa podlaskiego nie ma już problemów pomiędzy Białymstokiem a Korycinem, gdzie niedaleko miejscowości Jurowce doszło do kolizji auta osobowego. Tutaj jezdnia w kierunku Białegostoku jest już całkowicie odblokowana, nie ma także utrudnień w przeciwną stronę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W europejskiej debacie o przyszłości transportu publicznego pojawia się coraz częściej pytanie o to, czy szybka elektryfikacja autobusów musi oznaczać kosztowną wymianę całych flot. No i właśnie według szwajcarskiej EMP zamiast wymieniać stare autobusy na nowe, można je po prostu przerobić i dzięki temu zelektryfikować całą europejską flotę nawet o 15 lat wcześniej, tak twierdzą badacze. Oczywiście ten termin retrofittingu czy retrofitu autobusów wcale nie jest nowy, bo w Polsce już przecież część floty jest zelektryfikowana i w tych najstarszych elektrycznych autobusach baterie są już wielokrotnie wymieniane. Najnowsze, na bardziej wydajne, na mniej zużyte. No ale właśnie, czy to jest też dobry sposób, żeby pozbyć się na przykład autobusów dieslowych i zamiast silnika diesla wsadzić tam baterie? O tym będziemy rozmawiać za kilka minut w PRK, w Polskim Radiu Kierowców z ekspertem. No właśnie, jakie macie zdanie na ten temat? No myślę, że osoby, które korzystają z transportu miejskiego, nawet w tych mniejszych miastach, już widzą właśnie te neonowe, charakterystyczne tablice, bo coraz więcej autobusów miejskich jest elektrycznych. No właśnie, widać takie autobusy w waszych miastach, czy jeszcze nie? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Już 17 minut po godzinie 19. Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców i na luzie, a w na luzie rozmawiamy sobie dzisiaj o elektryfikacji floty miejskiej, autobusowej, czyli transportu publicznego. No i właśnie pytanie, jak to zrobić szybko, a jednocześnie nie wydać fortuny. Szwajcarska EMPA, czyli Instytut Badawczy specjalizujący się w analizach technologicznych, proponuje rozwiązanie, które może wywrócić dotychczasowe myślenie o modernizacji taboru, jeśli przerobimy istniejące autobusy na elektryczne, zamiast zastępować je nowymi. Pełną elektryfikację europejskiej floty osiągniemy około 15 lat wcześniej. Przekonuje o tym Harald Dessing z Laboratorium Technology and Society w St. Gallen, który właśnie te swoje wnioski opublikował w czasopiśmie naukowym. No i on podkreśla, zresztą to dużo ekspertów, którzy zajmują się na co dzień właśnie tym tematem, że obecne tempo wymiany pojazdów jest zbyt wolne, by sprostać celom klimatycznym. Jeśli flota pozostanie na obecnym poziomie dopiero około 2055 roku, ponad 95% autobusów w Europie będzie elektrycznym, to już po terminie osiągnięcia neutralności klimatycznej, zauważa badacz. Ja tylko przypomnę, że ten termin dla Unii Europejskiej i dla Polski między innymi jest określony na 2050 rok. No i właśnie, ze mną profesor Marek Brzeżański z Politechniki Krakowskiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór, słuchacze.
0: Panie profesorze, no brzmi to rzeczywiście pięknie i właściwie wydaje się logiczne, no bo po co wymieniać cały pojazd, skoro no dużo łatwiej, dużo taniej pewnie byłoby wymienić tylko jego zasadniczą część.
1: Panie redaktor, to nie jest taki prosty problem.
0: No właśnie.
1: Problem wydaje się być prosty, ale w rzeczywistości autobusy obłożone są szeregiem przepisów, głównie związanych z bezpieczeństwem eksploatacji, i nie da się tak po prostu wyjąć silnika spalinowego, w to miejsce włożyć baterii silnika elektrycznego i mamy gotowy autobus. Proszę pamiętać, że autobus, szczególnie autobus miejski, zawiera cały szereg różnych komponentów i podzespołów związanych z bezpieczeństwem ruchu. To jest układ kierowniczy, to jest układ hamulcowy, to jest układ wspomagania pracy kierowcy i on wymaga również zasilania. I dlatego nie jest to taka prosta sprawa. W przypadku autobusów rzeczywiście problem zmiany źródła napędu jest znacznie prostszy niż w pojazdach osobowych, które mają konstrukcję tak zwaną samonośną, gdzie całe nadwozie samochodu przenosi wszystkie obciążenia pochodzące od jednostki napędowej i od ruchu pojazdu. W przypadku autobusu czy też samochodu ciężarowego mamy tak zwaną konstrukcję ramową, która umożliwia nam większą elastyczność w zastosowaniu nowej jednostki napędowej. Ale pani redaktor, to musi być podstaw opracowany nowy cały system pracy całego autobusu, czyli powiązana jednostka.

0: jednostka napędowa z układem kierowniczym, z układem hamulcowym, z układem wspomagania kierowcy i dlatego to nie jest taka działalność, że możemy to w jakimś zakładzie pracy, czy w jakimś tam...
1: To musiałby być taki cały system najpierw opracowany, jak to przeprowadzić i dopiero wtedy można byłoby to zoptymalizować.
0: To musi dotyczyć konkretnego typu autobusu, dana procedura tego retrofittingu.
1: Mhm. Ten retrofitting, to ja tutaj już wspominałam o tym, że my spotykamy się w polskiej flocie zbiorowej komunikacji już z tym, tylko że polega to na wymianie starych, zużytych baterii elektrycznych w pojazdach starszego typu na nowe. No tutaj tego stopnia skomplikowania nie ma. Po prostu się, jak rozumiem, wymienia jedną baterię na drugą.
0: No, pani redaktor, nie jest to też takie proste. Proszę pamiętać, że następuje ciągły postęp techniczny w dziedzinie zarówno baterii, w dziedzinie systemu wspomagania i rzeczywiście jest to dużo łatwiejsze zadanie, kiedy wymienimy baterię na bardziej bezpieczną, o większej pojemności elektrycznej i na przykład z lepszym systemem chłodzenia. Proszę pamiętać, że na przykład takim słabym punktem autobusów napędzanych energią elektryczną jest system chłodzenia baterii, który zależy od roku, prawda, od sposobu eksploatacji i rzeczywiście te nowe systemy mają bardziej wydajne układy zarządzania chłodzeniem baterii. I to jest możliwe. I to jest już wprowadzone. Na przykład firma, która działa w Polsce, firma Solaris
1: to robi
0: nam, prawda, znana, ona takie rzeczy wykonuje. Firma Solaris od 15 lat oferuje autobusy z napędem elektrycznym i te najstarsze egzemplarze mogą być w ten sposób znakomicie odnowione, ponieważ pozostałe zespoły nadwozie autobusu, wyposażenie jeszcze może przez długie lata służyć.
1: No i właśnie, na razie to brzmi bardzo wszystko skomplikowanie, przynajmniej do tego momentu, aż ten proces cały nie zostanie zoptymalizowany. Więc pytanie, czy to w ogóle się opłaca. I o tym po godzinie 19:30 i po serwisie drogowym w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Panie redaktorze, tak, jak tam sytuacja redaktor. Na drogach?
1: Troszeczkę się poprawia. Zacznę od dobrej informacji zaraz z województwa kujawsko-pomorskiego, no ale na S8 dalej korek, właściwie korki w obu kierunkach. Także różnie.
0: Mieszana sytuacja.
1: Tak, zdecydowanie. To nie jest takie proste.
0: To nie jest takie proste. To nic tu nie jest takie proste. Ale oczywiście z nami, moim zdaniem,

0: będzie już troszeczkę łatwiej. Do tego zresztą dążymy, żebyście byli dobrze poinformowani i mogli omijać właśnie to, co niepokojącego na trasach się dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie ekspresowej S11 pojawiły się utrudnienia na obwodnicy Kępna, niedaleko miejscowości Przybyszów. To oczywiście w województwie wielkopolskim. Tutaj ciężarówka blokuje przejazd na rondzie i nie ma możliwości zjazdu na trasę ekspresową S11 w kierunku Kępna, ani także na drogę lokalną w kierunku właśnie miasta. No, ruch najprawdopodobniej kierowany jest na objazdy i właśnie tutaj na wysokości miejscowości Przybyszów. Mamy informację, że w drugą stronę nie ma utrudnień, czyli jak gdyby w kierunku północnym, w kierunku powiedzmy Ostrowa Wielkopolskiego i Pleszewa, natomiast w kierunku Kępna przejazdu nie ma. Dobra informacja, o której wspomniałem, pochodzi z województwa kujawsko-pomorskiego z trasy ekspresowej S5. Już nie ma blokady w kierunku Gdańska pomiędzy węzłami Rynarzewo a Bydgoszcz-Błonie, gdzie kilka godzin temu zderzyły się trzy pojazdy na kilometrze 76. Nie ma blokady, ruch nie jest kierowany na objazd i ekspresową piątką właśnie pomiędzy węzłami Rynarzewo a Bydgoszcz-Błonie można już jechać i całą szerokością jezdni i właściwie żadnych spowolnień tam nie ma. Natomiast na ekspresowej 8 w Warszawie, pomimo już dość późnej pory, cały czas obserwujemy i utrzymują się tam korki. Zarówno w kierunku Białegostoku pomiędzy Bemowem a węzłem Wisłostrada, jak i na wysokości węzłów Głębocka i Łabiszyńska w kierunku zachodnim. Tutaj przypomnę, właśnie na jezdni w kierunku Poznania doszło do karambolu z udziałem aż 5 pojazdów i cały czas jezdnia jest tam zwężona, a chodzi dokładnie o kilometr 19. Jeszcze jedna informacja z województwa łódzkiego, z Krajowej 74. Pomiędzy Bełchatowem a Wieluniem, niedaleko miejscowości Raducki Folwark, doszło do czołowego zderzenia osobówki i samochodu ciężarowego. Droga nadal jest zablokowana na kilometrze 30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jacek napisał w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców: pani redaktor, to nie jest takie proste, aby wymienić kierunkowskaz. W nowoczesnym autobusie należy przede wszystkim wymienić cały moduł reflektora, a wraz z nim wiązkę, a wraz z nią tablicę bezpieczników, a wraz z nią wiązkę główną pojazdu, a wraz z nią baterię trakcyjną, a wraz z nią chłodzenie baterii, a wraz z nią sterownik chłodzenia baterii, a wraz z nią akumulator rozruchowy, auto, alarm, radio kierowcy, a także, i to już jesteśmy pod koniec listy, kierownicę, fotele, zawieszenie koła i kilka jeszcze drobnych elementów. To może kupić już po prostu nowy autobus. Tak napisał Jacek w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No właśnie, papier przyjmie wszystko. Tutaj te wyliczenia badaczy, którzy zajmują się flotami zeroemisyjnymi w miastach, wyglądają te dane na papierze bardzo dobrze. No ale czy pytanie, czy właśnie ten retrofitting na dużą skalę w pojazdach komunikacji miejskiej opłaciłby się? O to już za kilka minut zapytamy eksperta.

0: Marka w Polskim Radiu Kierowców. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób w najbardziej efektywnie i jak najmniejszym kosztem zelektryfikować flotę zbiorowej komunikacji w miastach. No i pokazały się takie badania, o czym już wspominałam, które pokazywałyby, że retrofitting, czyli wymiana układu napędowego w takim autobusie, który jest autobusem spalinowym albo dieslem, na napęd elektryczny, na baterię, przyspieszyłby taką elektryfikację floty w skali całej Europy o 15 lat. No i pytanie, czy to w ogóle ma szansę zastosowania? Razem ze mną cały czas profesor Marek Przeżański z Politechniki Krakowskiej. Już ustaliliśmy, że to byłby bardzo skomplikowany proces. Trzeba byłoby zoptymalizować go. I teraz pytanie, panie profesorze, czy to w ogóle by się opłaciło? No bo zakładając na przykład, że taki autobus, który mniej więcej od 200 do 400 kilometrów przejeżdża dziennie w takim średniej wielkości polskim mieście i jest użytkowany przez 10 lat, no to wychodzi około 1 200 000 km przebiegu, tak szybko licząc. To już jest bardzo zużyty pojazd. Czy, czy opłacałoby się w ogóle wymieniać ten środek?
1: Panie redaktor, jeżeli przyjmiemy kryterium komfortu życia ludzi i ich zdrowia, to każda tego typu akcja jest opłacalna i tutaj nie ma co liczyć kosztów. Natomiast ja muszę na to spojrzeć jako inżynier. Jest to bardzo skomplikowane zadanie. To by musiało dotyczyć konkretnego typu autobusu i praktycznie ten autobus w wydaniu spalinowym musiałby być ogołocony z większości wszystkich mechanizmów, ponieważ wkładamy zupełnie nową jednostkę napędową. Jest to o tyle łatwiejsze, jak już wspomniałem w poprzedniej wypowiedzi, że autobus ma konstrukcję ramową, czyli mamy konstrukcję samonośnego nadwozia, jak to w pojazdach osobowych, i wtedy można by to zrobić. Ale nie można powiedzieć generalnie, że wszystkie autobusy z napędem silnikiem tłokowym, silnikiem spalinowym można przerobić na napęd elektryczny. Pani redaktor, musimy też pamiętać, że pojazdy, wszelkiego typu pojazdy są objęte normami homologacyjnymi. I teraz musimy uzyskać homologację na wszystkie nowe mechanizmy, które my wymienimy w tym autobusie. Mhm. Czyli to jest praktycznie ten legislacyjny proces prowadzony od podstaw.
0: Czyli dlatego, de facto, jak tak myślę sobie o tym w takiej wersji przemysłowej, to najlepiej byłoby, gdyby dany producent opracował sobie taką strategię wymiany tego silnika spalinowego na baterię dla swojego typu pojazdów.
1: Ale oczywiście, wybrany konkretny typ autobusu

0: określona procedura postępowania i uzyskanie wszystkich certyfikatów homologacyjnych. Wtedy to jest jak najbardziej możliwe. Proszę pamiętać, że większość autobusów korzysta z jakichś zunifikowanych mechanizmów podwozia, produkowanych i kupowanych w znakomitych firmach, które produkują pojazdy ciężarowe i autobusy. Natomiast nadwozie jest zbudowane przez daną markę autobusu. I jeżeli tak podejdziemy do tego, to wtedy kupujemy podwozie, rezygnujemy z pewnych albo korzystamy z gotowego podwozia autobusu napędzanego silnikiem tłokowym, spalinowym, wyrzucamy te elementy i zgodnie z procedurą montujemy od podstaw nowy system. Ale to wszystko musi być usankcjonowane prawnie. Nie wolno nam żadnej zmiany wprowadzać, która nie byłaby objęta przepisami homologacyjnymi.
1: No właśnie, czyli na własną rękę i jeśli chodzi o, nie wiem, określone samorządy, nawet określone
0: państwa. To jest wykluczone.
1: No właśnie.
0: To jest wykluczone.
1: To porozmawiajmy w takim razie jeszcze na koniec o tym, co mamy, bo no, z tego, co obserwuję, a sporo jeżdżę po polskich miastach, także właśnie komunikacją miejską, także tych mniejszych, bo przecież i w Szczecinku, i w Chodzierze, w Ostrowie Wielkopolskim, w Jaworznie, no sporo tych miast jest, w których ta elektryfikacja floty miejskiej przechodzi całkiem sprawnie. Jak pan to ocenia? Czy to jest kwestia tego, że na razie po prostu to wszystko świetnie wygląda, no bo są dofinansowania na to i to się zatrzyma?
0: Panie redaktor, to dofinansowania są tutaj kluczową rzeczą i bez pomocy budżetu państwa my tutaj tej bariery nie przekroczymy my nigdy. Proszę pamiętać jedno, że elektryfikacja daje poprawę warunków życia dla ludzi. Spalenie 1 kg oleju napędowego w autobusie napędzanym silnikiem tłokowym powoduje zużycie minimum ponad 14 kg powietrza. To znaczy, że minimum, a w praktyce jest mniej więcej 2 razy więcej, czyli około 30 kg powietrza przechodzi przez silnik, który spala 1 kg oleju napędowego, czyli z rury wydechowej wychodzą spaliny, które zawierają cząstki stałe i tlenki azotu. Czyli jeżeli my zlikwidujemy ten problem, poprawiamy warunki życia ludzi. To jest już wartość dodana.
1: No i chyba właśnie nad tą wartością dodaną trzeba myśleć jak najbardziej, no bo przecież zależy nam wszystkim, żebyśmy oddychali tym coraz lepszym, coraz czystszym powietrzem, zwłaszcza w miastach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Oczywiście.
1: Profesor Marek Brzeżański z Politechniki Krakowskiej był gościem PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: No i patrząc na to, co dzieje się za oknem, to w sumie moglibyśmy zapytać Lenego Krawica, czy rzeczywiście obiecuje, że jeszcze tylko 5 dni do lata zostało.
1: I co by odpowiedział, myślisz?
0: No właśnie... Mhm.
1: 23 lipca, no to jeszcze trochę przed nami fajnych. No babie lato za niedługo.
0: Obiecujesz?
1: Obiecuję.
0: A już teraz nie musimy obiecywać, tylko przedstawiamy najświeższe informacje drogowe, a konkretnie w PRK w Polskim Radiu Kierowców robi to Kuba Domaracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobra informacja z ekspresowej ósemki z Warszawy, a zatem

0: z północnej obwodnicy miasta. Zakończyły się utrudnienia i to dosyć poważne utrudnienia pomiędzy węzłami Głębocka a Łabiszyńska, gdzie zderzyły się cztery samochody osobowe i auto ciężarowe na kilometrze 19 na jezdni w kierunku Poznania. Mieliśmy tam częściową blokadę i bardzo poważne korki. Do tego zdarzenia doszło po godzinie 16. W tej chwili dostaliśmy informację, że jezdnia została już tam całkowicie odblokowana i żadnych korków ani większych spowolnień tam nie obserwujemy. Natomiast na ekspresowej 8 pewne problemy, i to dosyć spore jak na tę dosyć późną porę, obserwujemy w przeciwną stronę, czyli w kierunku Białegostoku, pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a mostem generała Grota Roweckiego. Droga krajowa nr 74 w województwie łódzkim nadal jest zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Bełchatowem a Wieluniem, niedaleko miejscowości Raducki Folwark. Tutaj na 30 kilometrze doszło do czołowego zderzenia auto osobowego i ciężarówki. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ruch kierowany jest na objazdy. Na krajowej 16 natomiast pomiędzy Biskupcem a Barczewem uwaga niedaleko miejscowości Ruszajny na kilometrze 14. W związku ze zderzeniem dwóch aut osobowych obowiązuje tam ruch naprzemienny. Jeszcze jedna informacja, droga krajowa nr 8 na Dolnym Śląsku, Kudowa-Zdrój. Tutaj na 3 kilometrze także zderzyły się dwa samochody osobowe i także obowiązuje tam ruch naprzemienny. Z tym, że to był wypadek, jedna osoba została tam ranna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tylko ja.
1: No i bardzo chciałabym wam powiedzieć, że pogoda się ustabilizuje, bo ma to wpływ oczywiście także na warunki do jazdy, ale dopiero około 2-3 w nocy widzę, że tych opadów, burz przelotnych, ale jednak dość intensywnych, punktowych jest sporo. No właśnie około 1-2 w nocy widać, że już coraz więcej będzie tego błękitnego nieba i rozpogodzeń.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A noc przed nami chłodna, od 10 stopni miejscami na zachodzie i 13 w centrum i na południowym wschodzie nad morzem. Wyjątkowo najcieplej od 14 do 16, a w obszarach podgórskich od 9 do 11. Będą burze, będą przelotne opady deszczu, które będą zanikać od zachodu i od północnego zachodu. Zresztą to także już można zaobserwować na mapie, ale dodatkowo wysoko w Tatrach opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Jeśli chodzi o wiatry, no to będzie w czasie burz silniejszy, wtedy porywy wiatru do 60 km na godzinę. Jak będzie jutro? Na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a we wschodniej połowie kraju nadal sporo chmur. No i właśnie na wschodzie

0: gdzie przelotne opady deszczu, miejscami także burze. No i ponownie na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Jeśli chodzi o temperaturę, no będzie umiarkowana, to tak optymistycznie rzecz nazywając, od 18 stopni na południowym wschodzie do 22 na zachodzie, a w obszarach podgórskich od 14 do 18. Tych burz będzie jednak jutro nieco mniej, w związku z tym także nie będziemy odczuwać tego silniejszego wiatru, bo właśnie silniejsze porywy tylko w czasie burz, wtedy do 70 km na godzinę. I sprawdzamy ciśnienie. Ono, tak jak wspominałam, nie jest najwyższe i taka wartość na razie stabilna i dość niska, bo w tej chwili na warszawskich barometrach 996 hektopaskali. Ta dobra informacja jest taka, że do południa ciśnienie ma wzrosnąć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oczywiście do południa jutro, więc jeszcze kilkanaście godzin przed nami z taką niższą wartością ciśnienia. 2 minuty po godzinie 20:00 tu PRK Polskie Radio Kierowców i czwartkowe na luzie. No i właśnie pytanie do was, czy wy sobie już odpoczywacie, może nawet weekendowo, czy jeszcze przed wami jutro dzień pracy. Dajcie znać, zapraszam.

0: 10 minut po godzinie 20. Tak, gdybym zamknęła oczy i wyobraziła sobie mapę, to liczyłabym na to, że dużo koloru zielonego. Czy tak jest rzeczywiście?
1: Zdecydowanie już sytuacja jest spokojniejsza niż jeszcze powiedzmy godzinę czy dwie godziny temu, ale oczywiście są miejsca z utrudnieniami, to dosyć poważnymi. S8 w Warszawie
0: cały
1: nadal
0: czas. No właśnie, teraz otworzyłam oczy, patrzę i niestety cały czas czerwono-żółto. Średnio u nas co 20 minut, tylko w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Tak często najświeższe wiadomości z dróg. No i właśnie 10 minut po godzinie 20 kolejny serwis przed nami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zanim o ekspresowej 8 w Warszawie, to województwo łódzkie i krajowa 74. Tutaj utrzymuje się blokada obu kierunków pomiędzy Wieluniem a Bełchatowem, niedaleko miejscowości Raducki Folwark. Na 30 kilometrze doszło do czołowego zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Mamy informację, że jedna osoba

0: pozostała w tym wypadku ranna. Trasa jest zablokowana i w kierunku Wielunia, i w stronę Bełchatowa. Ruch kierowany jest na objazdy, ten fragment można omijać na przykład pobliskimi trasami lokalnymi i drogą wojewódzką numer 900 481 przez Masłowice, Borowiec i także miejscowości Dębiec, Huta Czernicka, Czernice i Osjaków. Jeżeli chodzi o wspomnianą już ekspresową ósemkę w Warszawie, to rzeczywiście pomimo już właściwie późnej pory utrzymuje się tam korek, kilkukilometrowy korek pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a Mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku, natomiast w przeciwną stronę, czyli w kierunku zachodnim, utrudnień nie ma. Pewne spowolnienia, wieczorne spowolnienia utrzymują się na innych trasach mazowieckich, chociażby na Krajowej Siódemce pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, także na Krajowej 61 na wysokości Zegrza, a zatem na fragmencie remontowanym, oraz na trasie numer 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznem. Jeżeli chodzi o południe naszego kraju, to tak, na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, spowolnienia, też takie wieczorne spowolnienia, może nie jakieś bardzo poważne, ale utrzymują się na Podhalu, w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, także na wysokości Bańskiej Niżnej oraz już bliżej samego Zakopanego, zwłaszcza w pobliżu Poronina, a także już pod samymi Tatrami. I jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Droga krajowa numer 8, Kudowa-Zdrój, a zatem województwo dolnośląskie. Tutaj doszło do wypadku dwóch autosobowych na kilometrze trzecim. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze jedna informacja z województwa dolnośląskiego. Autostrada A4, która dzisiaj była albo zakorkowana, albo zatłoczona, jak to zwykle bywa, właściwie każdego dnia. W tej chwili ani na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic, ani w pobliżu Wrocławia większych utrudnień nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kuba, czy jak byłeś dzieckiem, to lubiłeś podróżować z rodzicami?
0: Lubiłem właściwie, tak.
2: Nie
0: tak.
2: Było żadnego przekupstwa, że tu nie lubisz chodzić, że tu nie pójdziesz, że to cię nie interesuje.
0: No, że... Myślisz, że straciłem wtedy szansę na fortunę? Bezpowrotnie.
2: Nie potrzebowałeś specjalnego namawiania.
0: Nie, żadnych łapówek nie.
2: I teraz jako dorosły lubisz podróżować.
0: Średnio.
2: Cała moja teoria padła.
0: A jaka była to teoria?
2: No bo właśnie, już za chwilę w PRK w Polskim Radiu Kierowców będziemy rozmawiać o tym, jak zarazić swoje dzieci pasją do podróżowania. No właśnie, w jaki sposób, żeby ta właśnie skorupka za młodu nasiąkła i żeby później właśnie dziecko
0: cofam,
2: było otwarte.
0: Cofam zeznania, żeby ci się teoria zgadzała.
2: Nie, żartuję. Oczywiście,
0: lubię podróżować.
2: Oczywiście będziemy to sprawdzać, no i może po prostu, wiesz, wtedy były metody wychowawcze inne i nie było tak wcale łatwo dziecka zachęcić. A może było odwrotnie, moim zdaniem chyba jednak było odwrotnie. Ale o tym porozmawiamy z ekspertą już za chwilę. No i też pytanie otwarte do was. Czy jeździcie ze swoimi dziećmi, podróżujecie? Oczywiście na pewno tak. No i pytanie, czy dzieci jeżdżą z wami chętnie, czy chętnie zwiedzają? No właśnie, czy bardziej są zainteresowane chociażby telefonem, smartfonem albo jakimiś innymi rzeczami. Dajcie znać. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców otwarta.

0: Tu na luzie Perka Polskie Radio Kierowców i 21 minut po godzinie 20. No i u nas kolejny temat, tym razem myślę sobie, że luźniejszy, taki wakacyjny, dotyczący tego, jak zachęcić dziecko do podróżowania, jak wychować małego podróżnika. Razem ze mną ekspertka dr Magdalena Śniegulska, psycholożka, psychoterapeutka z Uniwersytetu SWPS. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pani doktor, takie mam pytanie na początek przewrotne, trochę humorystyczne. Jest taki mem, który pokazuje taką sytuację i jest do tego taki podpis. Zabierz swoje dziecko na drugi koniec świata, żeby tam mogło spróbować, jak smakują nuggetsy i frytki. Może z takiego założenia powinniśmy wyjść, czyli nie mieć żadnych oczekiwań co do tego, w jaki sposób nasze dziecko spędzi właśnie ten wakacyjny czas z nami. No i właśnie, i liczyć na lepiej, czyli nie zakładać, a jednak w jakiś sposób mieć nadzieję podświadomie być może, że jednak będzie dobrze i będzie zainteresowany tym, co chcę mu pokazać.
1: No właśnie, chyba zaczęłabym od przewrotnego pytania. Ja bym nawet zapytała, to znaczy, czego my się spodziewamy i co byśmy chcieli, żeby się wydarzyło w czasie
0: Myślę sobie, że to nawet nie jest oczekiwanie, tylko też taka po prostu ekonomiczna trochę prawda, że zabieramy to dziecko gdzieś, gdzie zakładamy, że będzie fajnie i atrakcyjnie dla niego, chcemy mu coś pokazać, no to kosztuje, zwłaszcza jeśli chodzi o zagraniczne podróże, kupę pieniędzy. No i nagle się okazuje, że dziecko jest zainteresowane głównie basenem albo, nie wiem, no smartfonem w tym najgorszym wypadku.
1: Po pierwsze, już się oburzyłam i sobie pomyślałam, dlaczego w najgorszym wypadku smartfonem, bo myślę sobie, że tutaj są różne wątki do zaopiekowania. Po pierwsze, jeśli chyba w ogóle warto się zastanowić, dlaczego podróże są ważne. Bo z takiego punktu neuropsychologicznego, rozwojowego, to one naprawdę są bardzo, bardzo ważne. I mogłabym wymienić kilka takich powodów. Po pierwsze, warto pamiętać o tym, że jak sobie myślimy o takiej neuroplastyczności, o powstawaniu nowych neuronów, o takim fizycznym rozwoju mózgu, przebudowaniu, nowych połączeniach, to
0: nowe bodźce w tym pomagają.
1: Dokładnie. Nowe zapachy, smaki, języki, krajobraz, architektura, to wszystko powoduje, że wydzielamy to, zwiększamy z wydzielaniem białka BDNF, które w tej chwili naprawdę robi furorę i o którym wiemy, że wpływa na pamięć, na połączenia, no w ogóle robi z nas smart. Poza tym jednak to jest doskonały trening elastyczności takiej poznawczej, bo łamiemy rutynę, która daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale jeżeli właśnie w taki bezpieczny sposób ją łamiemy, to uczymy adaptacji, czyli z takiego psychologicznego punktu widzenia naprawdę budujemy odporność psychiczną, bo ten właśnie opóźniony pociąg czy samolot, który nie przyleciał, chleb, który inaczej smakuje, dziwna waluta, to jest wszystko, co wyciąga to nasze dziecko z takiego schematu. I jeżeli my jesteśmy spokojni, potrafimy o tym opowiadać, pokazujemy, jak sobie radzić z tym, to naprawdę to jest naprawdę super psychoterapeuta. To jest naprawdę coś, co buduje tę odporność. Poza tym też proszę pamiętać, że nie ma

0: lepszego treningu na taką decentralizację i budowanie czegoś, co w psychologii jest bardzo ważne, czyli teorii umysłu, czyli to poznawanie innych kultów, zwyczajów, historii, pokazuje dziecku, że w ogóle jego sposób życia nie jest jedynym możliwym, że to właściwie w różnych krajach jest bardzo różnie i tak budujemy empatię, krytyczne myślenie, uczymy, że inny oznacza po prostu inny albo ciekawy, a nie zły. I to jest naprawdę też taki rodzaj narzędzia, które my dzieciom możemy włożyć do tego plecaka. A rzecz też chyba najważniejsza z takiej perspektywy relacyjnej. Takie emocje, które towarzyszą odkrywaniu nowych miejsc, przeżywaniu czegoś razem, sprawiają, że to jest taki rodzaj kotwicy, która będzie z jednej strony budować też tożsamość tego naszego dziecka, ale będzie też budować tę tożsamość w relacji z nami.
1: Czyli z tego, co rozumiem, też wychodzi na to, że pani doktor po prostu chce przekazać, tak myślę, że te wszystkie rzeczy, o których teraz powiedziałyśmy, to są rzeczy, które właściwie towarzyszą tej podróży, tak? Czyli żeby już od tego dziecka nie wymagać, słuchaj, chodź, zobacz te ruiny, bo tutaj coś tam się stało.
0: No, jeżeli my chcemy mu pokazać ruiny, to zastanówmy się, dlaczego my chcemy mu to pokazać. I pamiętajmy też, że dziecko nie jest turystą. Tak. Ono jest odkrywcą. Turysta konsumuje pewne atrakcje, które często mu podajemy na tacy. W ogóle myślę sobie, że turystyka też może być czymś, co jest niekoniecznie pożądane, tak? Ale odkrywca ma misję, rozwiązuje zagadki, też wpływa na przebieg tejże misji. I teraz, żeby rzeczywiście dziecko miało przyjemność z tych ruin, to musimy
1: zaangażować go w jakąś aktywność.
0: Tak, ale najpierw w ogóle zadbać o pewne BHP.
1: I wiadomo, o tym że... BHP, bo tutaj już zmierzamy nieuchronnie do serwisu drogowego, o tym właśnie BHP, ja sobie tutaj zapiszę, żebyśmy od tego wątku zaczęły, porozmawiamy za kilka minut po serwisie drogowym.
0: Oczywiście.

0: godzinę do godziny 21. Kuba Domoracki z raportem drogowym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ponad 2,5 godziny temu na drodze krajowej nr 74 w województwie łódzkim doszło do wypadku auta osobowego i samochodu ciężarowego pomiędzy Wieluniem a Bełchatowem, niedaleko miejscowości Raducki Folwark na kilometrze 30. Trasa jest nadal całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Jedna osoba została ranna w tym wypadku i ruch kierowany jest nadal na objazdy. Jeżeli chodzi o inną trasę w naszym

0: W naszym kraju o ekspresową ósemkę w Warszawie, czyli o północną obwodnicę miasta, to tutaj cały czas pomimo późnej pory utrzymuje się korek, i to dość poważny korek, na fragmencie właściwie kilkukilometrowym pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a węzłem Łabiszyńska w kierunku Białegostoku. Tutaj w związku z remontem trasa jest częściowo zwężona i stąd ten korek. W drugą stronę właściwie większych utrudnień nie obserwujemy, czyli w kierunku na Poznań, na Łódź można jechać właściwie bez przeszkód, no na pewno żadnych korków tam nie ma. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 16, nie mamy jeszcze informacji o zakończeniu utrudnień, a chodzi o odcinek pomiędzy Biskupcem a Barczewem. Na 14 kilometrze, niedaleko miejscowości Ruszajny, doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim jest remontowana na fragmencie kilkukilometrowym, niedaleko Grudziądza, dokładnie w pobliżu węzła Warlubie. I tam właściwie także obserwujemy pewne wieczorne spowolnienia zarówno w kierunku Gdańska, jak i w przeciwną stronę, czyli w kierunku Łodzi. Jeszcze jedna trasa w województwie kujawsko-pomorskim, trasa ekspresowa S10 obwodnica Torunia. Tu także jest fragment remontowany i także ruch zwalnia w obie strony.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeszcze od Antka z Gryfina meldunek pogodowy. Obecnie 19 stopni, niebo zachmurzone, wiatr słaby, widoczność dobra, przyczepność dróg również dobra. Tutaj potem jeszcze Antek napisał, że nad środkową i południową częścią Gryfina zmierza chmura deszczowa, no a nad północną częścią słońce i może niewielkie opady deszczu w ciągu pół godziny. Jeszcze pisze Antek, że towarzyszymy mu na wieczornym spacerze z psem i wszystkim kierowcom życzy szerokości, przyczepności, spokojności i miłego wieczoru. My również oczywiście się do tych życzeń przyłączamy. Gdybyście mieli ochotę napisać, jakie warunki pogodowe u was, to oczywiście także w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców czekamy i na te informacje, bo one także dla kierowców są bardzo ważne. A już za kilka minut wracamy do rozmowy o tym, w jaki sposób zachęcić dzieci do podróżowania.

0: Gościem PRK Polskiego Radia Kierowców nadal jest dr Magdalena Śniegulska, psycholożka, psychoterapeutka z Uniwersytetu SWPS. Pani doktor, rozmawiałyśmy o tym już wracając do tego mojego przykładu z ruinami, które chcielibyśmy, żeby nasze dziecko się zainteresowało, że ustaliliśmy, że dziecko to nie jest taki zwykły turysta, tylko odkrywca i że musimy zadbać o BHP. Co to znaczy?
1: Mhm. No właśnie, warto pamiętać, kiedy dziecko zaczyna oporować i marudzić. Po pierwsze, jest taka złota zasada HALT, to znaczy jeżeli dziecko jest głodne, czyli hungry, zezłoszczone, angry, samotne, lonely lub zmęczone, tired, to wiadomo, że
0: to się nie uda.
1: Nie przyswoi, tak, nie przyswoi, a raczej będzie nam utrudniać. I druga bardzo dla mnie ważna zasada, naprawdę mniej znaczy więcej. Lepiej spędzić, nie wiem, 3 godziny na jednym włoskim placu, obserwując gołębie, jedząc lody, gadając, niż 4 muzea w biegu, bo to naprawdę męczy i nuży i frustruje. A jeszcze jedna ważna zasada, która w zależności pewnie od wieku dziecka musi być modyfikowana, jednak zawsze powinna być brana pod uwagę, a mianowicie warto pamiętać o tym, żeby oddać dziecku część kontroli. Takiej, bo ta odpowiedzialność budzi zaangażowanie. To pozwala właśnie też branie odpowiedzialności za swoje zachowanie. Jeżeli pozwolimy dzieciom na takie współdecydowanie o planie dnia i też będziemy mówić o tej wspólnotowości, o tym, że chcemy coś razem przeżyć, a nie coś razem zobaczyć, to myślę, że też będzie to będzie inaczej i będzie łatwiej. I znowu, inaczej planujemy podróż z przedszkolakiem, dla którego pewnie ważna jest taka eksploracja zmysłowa, smakowanie, dotykanie, macanie. Szkolniak pewnie już musi tutaj przeżyć przygodę i wykazać się pewną kompetencją. Natomiast nastolatek potrzebuje autonomii i tożsamości i w związku z tym też wtedy, jeżeli my mówimy, słuchaj, jutro ty planujesz nasz dzień, masz określony budżet, wybierz najfajniejszą dla ciebie knajpkę, zastanów się, jak tam dotrzemy, co byś chciał zrobić, co byś chciał nam pokazać, to jest większa szansa, że namówimy go też na pewną kooperację w kolejnym kroku. I też myślę sobie, że jak chcemy coś zobaczyć, chcemy coś dzieciom naszym pokazać, to pamiętajmy o tym, że tak naprawdę najważniejsza rzecz dzieje się potem. To znaczy, kiedy sobie już siądziemy i przez 15 minut pogadamy o tym, co się tam wydarzyło. Co było najdziwniejsze, co było fajne, co było denerwujące. Ta umiejętność zapytania dziecka, zobacz, jakie tu są wąskie uliczki w tym mieście. Jak myślisz, jak dzieci, nie wiem, te 200 lat temu się bawiły na tych uliczkach? Co było dla nich fajne, a co było trudne? Albo jak myślisz, dlaczego w tym kraju wszyscy zaczynają żyć dopiero wieczorem i jedzą tak późno, a przez cały dzień tu nikogo nie ma?
0: Czyli pytania dodatkowe, które pomogą zrozumieć, tak? Co się przed chwilą zobaczyło i przyswoić.
1: Zrób zdjęcie, no i właśnie. Sprawdź, co to jest. Dowiedz się, pokaż mi coś, albo spróbuj owocu, którego jeszcze nie próbowałeś, albo którego nazwy nie znamy. Zastanówmy się razem, coś przeżyjmy coś wspólnie.
0: Jak sobie poradzić jeszcze z takimi rzeczami, które właśnie, tak jak pani wspominała, pani doktor,

0: zmieniają się z wiekiem. Muszę przyznać, że ja podróżuję z moją córką dość dużo, od małego, i to i w Polsce, i za granicą. I dopiero niedawno, a to jest 8-latka, pojawił się u niej taki lęk tego, że na zagraniczne wakacje to może niekoniecznie, bo ona się tam niezbyt dobrze może dogadać i jest taki problem przed właśnie interakcją z kimś. No i tutaj no, ja rozumiem ten lęk, on jest uzasadniony. Oczywiście wiadomo, że jest już jakaś tam kompetencja językowa, ale ona jest jeszcze dość ograniczona w obcym języku. No i właśnie i tutaj, mówiąc szczerze, miałam trochę problem, żeby w jakiś sposób podejść i jej wytłumaczyć, że, no, że sobie poradzimy, że bez problemu damy radę.
1: No właśnie, myślę, że dotknęła pani też bardzo ważnego wątku, że dzieci jednak bardzo się różnią i że te niechęci, które widzimy, albo to znudzenie, albo to marudzenie, może wynikać z bardzo różnych rzeczy, również z lęku, o którym pani powiedziała. I wtedy pewna normalizacja, że ten lęk jest absolutnie naturalnym elementem naszego życia, że my też się różnych rzeczy boimy, ale sprawdźmy, bo jesteśmy w tym razem i razem sobie na pewno poradzimy. I nawet jak się nie dogadamy, to będziemy sobie rysować albo migać, albo zobaczymy, jak oni zareagują, jak na przykład będziemy do nich mówić tylko po polsku, czy nas zrozumieją i co zrozumieją, co oni zrobią w takiej sytuacji. Myślę, że może być też pomocne. To znaczy znajdowanie różnych strategii na poradzenie sobie z niewygodą i dlaczego ta niewygoda jest taka ważna i dlaczego fajnie jest przeżywać przygody, które nie zawsze są tylko i wyłącznie związane z takimi samymi przyjemnymi emocjami, ale również z takimi, które no nie zawsze lubimy je przeżywać, ale dobrze, potem są fajne do wspominania.
0: Białko BDNF oraz HALT to są rzeczy, które ja z tej rozmowy zapamiętam i myślę, że nasi słuchacze również. To bardzo jest też właśnie bardzo fajny sposób szybkiego sprawdzenia, czy nasze dziecko ma spełnione wszystkie potrzeby, które pozwolą mu w sposób optymalny podejść do danej aktywności. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Doktor Magdalena Śniegulska z Uniwersytetu SWPS była gościem PLK Polskiego Radia Kierowców.
1: Dziękuję i dobrych wakacji życzę w takim razie wszystkim.

0: 10 minut przed godziną 21 wyjeżdżamy na trasę i mam nadzieję, że już tutaj Kuba za bardzo o czym mówić nie ma.
1: No zobaczymy. Może być różnie.
0: Tajemniczo, jak zwykle.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa nr 74 w województwie łódzkim jest nadal zablokowana w obu kierunkach pomiędzy Bełchatowem a Wieluniem, nieopodal miejscowości Raducki Folwark. Na 30 kilometrze doszło do wypadku auta osobowego i ciężarówki. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 43-letnia mieszkanka powiatu bełchatowskiego, kierując autem osobowym, straciła panowanie nad pojazdem na łuku drogi i zjechała na przeciwległy pas, gdzie zderzyła się właśnie z samochodem ciężarowym. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Cały czas trwają tam czynności służb i ruch kierowany jest na objazdy. Na drodze krajowej nr 16 w Warmińsko-Mazurskiem, w pobliżu miejscowości Ruszajny, to pomiędzy Barczewem a Biskupcem, zderzyły się dwa samochody osobowe. Na 14 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny.

0: Utrudnienie to dosyć spore na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta. Jak to zwykle bywa, właśnie o tej porze, od kilku tygodni właściwie, w nocy, właśnie wieczór i w nocy, trwają tam prace związane z remontem nawierzchni. I te prace występują pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a węzłem Marki i w tej chwili rzeczywiście obserwujemy tam korek, dosyć poważny korek, który liczy no dobrych kilka kilometrów. Zaczyna się już na wysokości węzła Aleja Prymasa Tysiąclecia i w takim ślimaczym tempie jedzie się aż do węzła Łabiszyńska. Mowa oczywiście o jezdni w kierunku Białegostoku. Wspomnę o dwóch trasach jeszcze. Po pierwsze, województwo małopolskie, Zakopianka. Tutaj coraz mniej korków, mniej spowolnień, ale cały czas na wysokości Nowego Targu. Pewne spowolnienia, pewne problemy z płynną jazdą przede wszystkim występują w kierunku Krakowa. To było województwo małopolskie, a teraz Pomorze. Trasy wojewódzkie w pobliżu nadmorskich kurortów. Jak zwykle w wakacje mamy tam pewne problemy w pobliżu Jastrzębiej Góry, Rozewia, Władysławowa. W tej chwili już te problemy są zdecydowanie mniejsze, ale cały czas wzmożony ruch tam obserwujemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: Direx. W dodatku do naszej rozmowy o tym, jak zarazić dzieci pasją podróżowania, napisał: wystarczy zainteresować się, czym nasze dziecko się pasjonuje i lubi, i wykorzystać przy ustalaniu wspólnych wypadów, plus robić jedno lub dwudniowe wycieczki lokalne, plus pikniki co weekend i tyle. Chciałabym, żeby to było tak proste, ale oczywiście to są bardzo dobre porady i bardzo fajne pomysły na to, jak właśnie spędzić aktywnie czas, ale jednocześnie także pokazując dziecku coś nowego i coś ciekawego. No i właśnie być może zaczynanie od takich lokalnych podróży i właśnie zarażanie tą pasją odkrywania to jest też bardzo dobry sposób. Co w pogodzie, to odkryjemy już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nad nocą nie będę się tutaj już jakoś rozwodziła, powiem tylko, że chłodno, od 10 do maksymalnie 16 stopni, no i sporo cały czas opadów deszczu, także przelotnych burz, z wyjątkiem północy i zachodu kraju. Tutaj już nie ma ostrzeżeń meteorologicznych pierwszego stopnia właśnie przed opadami i burzami, ale sprawdźmy, co jutro. Jutro zachmurzenie umiarkowane miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, nadal duże, no i właśnie głównie tam przelotne opady deszczu, na wschodzie i na południu burze. Na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Niestety tutaj ten śnieg jest bezlitosny 24 lipca, no ale jest jak jest. Zapowiadamy to za synoptykami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Umiarkowana temperatura jutro maksymalna od 18 do 22 stopni. Chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam od 13 do 15. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, silniejszy w czasie burz. Wtedy porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ta dobra informacja jest taka, że z biegiem godzin właściwie już będzie coraz cieplej i coraz pogodniej. Sobota i niedziela prezentują się już naprawdę całkiem dobrze i dużo, dużo, dużo więcej słońca, a także dużo wyższa temperatura. Więc jest na co czekać, a jutro trzeba

0: po prostu przeczekać. Ciśnienie sprawdzamy jeszcze na koniec. Nie powala, wartość tego ciśnienia nadal dość niskie. 996 hektopaskali nadal na barometrach w Warszawie, co oznacza, że ciśnienie jest niskie, ale stabilne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 21:00 tu PRK Polskie Radio Kierowców i będziemy sobie razem podróżować, słuchać muzyki i myślę, że także rozmawiać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców jeszcze przez godzinę. Ewa Mierzejewska, zapraszam.

0: Bardzo proszę pozdrowić moją Kasię. Paweł Sforda napisał w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ależ oczywiście, pozdrawiamy. Prawda?
1: Tak, ja się też dołączam, oczywiście. I myślę, że reżyserka cała nasza.
0: Tak,
1: dużo
0: Ewelinka i Maciej, wszyscy tutaj pozdrawiają. Pozdrawiamy Kasię.
1: I machamy.
0: Pawła Kasię, bo to jest moją Kasię, Paweł Sforda. Więc tak, Pawła Kasię pozdrawiamy serdecznie, najserdeczniej. A już teraz wyjeżdżamy na trasy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Godzina dosyć późna, 21:10, a utrudnień niestety jest troszkę w naszym kraju. To znaczy ogólnie sytuacja nie jest taka zła i zdecydowanie już lepiej się podróżuje na głównych arteriach w Polsce czy w głównych miastach, ale oczywiście cały czas ekspresowa ósemka w Warszawie, północno-obwodnica miasta, jest zakorkowana i to chyba bez wątpienia najdłuższy korek w tej chwili w naszym kraju. On liczy spokojnie kilka kilometrów i zdecydowanie wolniej jedzie się już od Alei Prymasa Tysiąclecia aż do węzła Łabiszyńska na jezdnię w kierunku Białegostoku. Przypomnę, w związku z remontem, z pracami związanymi z remontem nawierzchni właśnie na trasie S8, jezdnia właśnie w kierunku Białegostoku jest tam zwężona i te prace są pracami nocnymi. Potrwają do jutra, do godzin porannych, powiedzmy do 5 albo do 6 rano. Krajowa 74 w Łódzkiem jest zablokowana w obu kierunkach cały czas pomiędzy Wieluniem a Bełchatowem, niedaleko miejscowości Raducki Folwark. Tutaj doszło do czołowego zderzenia auta osobowego i ciężarówki na kilometrze 30. Jedna osoba została w tym wypadku ranna i ruch kierowany jest tam na objazdy.

0: cały czas trwają tam czynności służb. Jeszcze kilka słów o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Tutaj dość nieciekawa sytuacja samochodów ciężarowych. W Dorohusku obserwujemy bardzo poważną kolejkę ciężarówek, które to pojazdy oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju. Krajowa Administracja Skarbowa podaje, że ciężarówki czekają tam około 25 godzin, czyli ponad dobę. Nieco lepiej jest na innych przejściach, w Medyce i w Chrebennem. Tutaj ciężarówki czekają około 11, 12, 13 godzin, natomiast w Korczowej około 6, a w Budomierzu około 3 godzin. I przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza na przejściu w Dorohusku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wiadomości drogowe w PRK wrócą już za niespełna 20 minut, a ja was już teraz z przyjemnością zostawiam w ramionach Harry'ego Stylesa.

0: Teraz bulwersująca sprawa sprzed kilku dni, która teraz została załatwiona, w cudzysłowie, tak jak chyba powinna. W prokuraturze okręgowej w Częstochowie przesłuchano dziś 36-letniego Krzysztofa K., a następnie postawiono mu zarzuty. Mieszkaniec powiatu pabianickiego pod wpływem alkoholu prowadził w minioną sobotę samochód na autostradzie A1. Wtedy jednak nie usłyszał żadnych zarzutów i został zwolniony. No i dopiero teraz prokurator prowadzący postępowanie przedstawił mężczyźnie zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, jazdy pod wpływem alkoholu, niestosowania się do dwóch sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych i niestosowania się do decyzji starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Mówi o tym prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
1: Przesłuchany przez prokuratora Krzysztof K. przyznał się do popełnienia tego przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Z tych wyjaśnień wynika, że w dniu tego zdarzenia udał się na Śląsk, aby odebrać dla znajomego samochód osobowy, który został tam zakupiony. Przyznał również, że przez cały dzień w tym dniu spożywał alkohol.
0: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec Krzysztofa K. tymczasowy areszt na 3 miesiące. Mężczyźnie, ponieważ działał w warunkach recydywy, grozi kara do 12 lat więzienia.

że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

0: Pół godziny zostało do godziny 22 i żeby było punktualnie i bez zbędnej zwłoki, już teraz wyjeżdżamy na trasę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobra wiadomość, z drogi krajowej nr 16 z województwa warmińsko-mazurskiego, z odcinka pomiędzy Barczewem a Biskupcem. Nie ma już utrudnień niedaleko miejscowości Ruszajny, gdzie na kilometrze 14 zderzyły się dwa samochody osobowe. Jezdnia w obu kierunkach została już tam całkowicie odblokowana. Mamy także informacje o zakończeniu utrudnień na ekspresowej siódemce, niedaleko Muławy, gdzie kilka godzin temu na kilometrze 51 doszło do wypadku busa i samochodu osobowego. Tutaj także już problemów nie ma ani w kierunku Warszawy, ani w stronę Gdańska. Natomiast cały czas droga krajowa nr 74 w województwie łódzkim jest zablokowana pomiędzy Wieluniem a Bełchatowem, gdzie niedaleko miejscowości Raducki Folwark doszło do wypadku auta osobowego i ciężarówki. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i blokada utrzymuje się na kilometrze 30. Ruch kierowany jest tam na objazdy. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca samochodem osobowym straciła panowanie nad pojazdem na łuku drogi, no i zjechała na przeciwległy pas, zderzyła się także z samochodem ciężarowym.

0: czarowy. Jeżeli chodzi o ekspresową ósemkę i Warszawę, czyli oczywiście o północną obwodnicę miasta, no to tutaj cały czas korek, i to dosyć poważny jak na tę dosyć późną porę, utrzymuje się pomiędzy węzłami Powązkowska a Łabiszyńska w kierunku Białegostoku. W związku z remontem nawierzchni trasa S8 jest w kierunku Białegostoku tam zwężona i te prace są pracami nocnymi, potrwają do jutra, do godzin porannych. Jeszcze jedna informacja z ekspresowej ósemki. Tutaj pojawiły się utrudnienia w nieco innym miejscu, ale także na Mazowszu, pomiędzy Radzyminem a węzłem Wola Rasztowska, także na jezdni w kierunku Białegostoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Gdybyście szukali inspiracji na spędzenie letniego wieczoru w plenerze, którego nie pokrzyżuje wam pogoda, to teraz propozycja dla was. Otóż w Warszawie w tym roku na torze Służewiec, na torze wyścigów konnych Służewiec działa kino samochodowe. To po raz pierwszy ten element stał się częścią festiwalu Lot to kina letniego, czyli najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce. Seanse organizowane są właśnie na torze Służewskim i przyciągają setki widzów, którzy mogą oglądać filmy z własnych aut lub ze strefy leżaków. To połączenie filmowych emocji, letniej atmosfery i motoryzacyjnej pasji. To ten festiwal kina letniego jest w Sopocie, w Zakopanem i w Giżycku. No i właśnie w tym roku dołączyła tutaj na mapie dołączyła także Warszawa, ale właśnie z kinem samochodowych. Bramy otwierają się półtorej godziny przed rozpoczęciem filmu. Dzięki temu widzowie mogą spokojnie wybrać miejsce i przygotować się do seansu. A dźwięk odbierany jest przez radio samochodowe na częstotliwości 94,9 MHz, co zapewnia bardzo dobrą jakość odsłuchu. Będzie jeszcze 8 pokazów, a wszystkie szczegóły na naszej stronie, oczywiście na naszej stronie radiokierowców.pl.

0: W Warszawie znów leje, to na pewno nie wpłynie pozytywnie na większą przejezdność S8 w remontowanym miejscu. Jak się jeździ na pozostałych trasach, o tym po raz ostatni już dziś Kuba Domaracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na trasie ekspresowej S8 w województwie łódzkim doszło do pożaru samochodu osobowego pomiędzy węzłami Sieradz Wschód a Sieradz Południe. Do tego zdarzenia doszło na kilometrze 170 i mamy informację, że trasa ekspresowa jest zablokowana w kierunku Wrocławia. I ten fragment należy oczywiście omijać ulicami miasta, zjeżdżając na węźle Sieradz Wschód z trasy ekspresowej i powrót jest możliwy na następnym węźle, a zatem na węźle Sieradz Południe. Na ekspresowej 8 mamy utrudnienia także w województwie mazowieckim. Oczywiście w Warszawie na fragmencie remontowanym pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a Mostem Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku, ale to nie jedyne utrudnienia na tej trasie na Mazowszu, bowiem zdecydowanie wolniej jedzie się także za Warszawą, dokładnie w pobliżu Radzymina, pomiędzy węzłami Radzymin Północ a Wola Rasztowska, także w kierunku Białegostoku. W przeciwną stronę ruch jest możliwy, odbywa się w sposób płynny, ale w kierunku Białegostoku właśnie korek. Korek i to dosyć spory jak na tę porę. Droga krajowa nr 74 w województwie łódzkim jest nadal zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Bełchatowem a Wieluniem, niedaleko miejscowości Raducki Folwark. Tutaj na 30 kilometrze doszło do wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i do tego wypadku doszło mniej więcej 4 godziny temu. Cały

0: Czas trwają tam czynności służb i ruch kierowany jest na objazdy. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, trasa wojewódzka nr 215 na Pomorzu. Tutaj już korków nie ma, ale pewne wieczorne spowolnienia, a jakże są, w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa, ale także w pobliżu Władysławowa, bardziej już na drodze nr 216 w kierunku Chałup.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja tylko przypomnę, że prawie w całym kraju z wyjątkiem północnych i zachodnich województw jeszcze obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi opadami deszczu i także przelotnymi burzami. No i niestety na taką zmienną pogodę trzeba się nastawić do rana. I tym serwisem drogowym kończymy nasze wieczorne spotkanie na luzie. Dziękujemy za ostatnie 4 godziny. Ewelina Dobrzyńska, Jakub Domoracki, Ewa Mierzejewska i Maciej Sampolski. Dzięki i do usłyszenia.

0: that Charlie?
1: Yeah.
0: Hello, Charlie.

pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.